ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Kaczka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

porywy, te zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak umany ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

0: Radio Pogoda. Od rana do wieczora.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wielka. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A, cóż za rok,
0: a kolor jakiś,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak. No też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić?

trochę. Wszystko mnie zachwyca w twym kamiennym piekle. Ramy co na oścież, kwiaty w każdym oknie.

Perhaps, perhaps.

Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta pań, cały babski wyż?

0: Radio Pogoda.
1: Był raz bal na sto par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan.

boją, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle w

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, dziś 1 września i na początek najważniejsze wiadomości.
1: Na Westerplatte obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Braki paliw na stacjach w ostatnim dniu działania pakietu CPN. Nauczyciele protestowali, chcą podwyżek, dużo większych niż proponuje rząd.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
0: Michał Pierzchała, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Na Westerplatte obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zgodnie z tradycją poranne uroczystości rozpoczęły się dźwiękiem syren alarmowych tuż przed 4.45. 1 września 1939 roku nastąpił niemiecki atak na polską wojskową składnicę tranzytową ulokowaną na Gdańskim Półwyspie.
3: Kompania, patrz!
4: Czołem! Żołnierze!
5: Czołem, panie prezydent!
3: Proporzec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika sił zbrojnych, podnieść!
1: W dzisiejszych uroczystościach brali udział m.in. prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Kierowcy wykupili całe zapasy paliwa na niektórych stacjach w Zakopanem i okolicach. Z tego powodu właściciele musieli je zamknąć wczoraj kilka godzin przed północą. W wielu innych miastach wczoraj tworzyły się ogromne kolejki przed stacjami. Kierowcy chcieli zdążyć z tankowaniem przed końcem obowiązywania pakietu CPN, czyli przed północą, a od dziś ceny paliw są wyższe o kilkadziesiąt groszy. Ponad 3000 nauczycieli protestowało w Warszawie przed kancelarią premiera wczoraj w przededniu początku roku szkolnego. Pracownicy oświaty domagali się powiązania zarobków z przeciętnym wynagrodzeniem i podwyżek w wysokości 15%.
6: Jeżeli nauczyciele dobrze by zarabiali, to mielibyśmy wielu chętnych do pracy w tym zawodzie i przez to też byśmy mieli taką selekcję w tym zawodzie. Że tak powiem, tylko najmocniejsi by pracowali, najlepsi, a tak to no bywa z tym różnie.
1: Komentuje były nauczyciel Artur Sierawski. Obecnie Ministerstwo Edukacji proponuje, aby płace dla nauczycieli rosły na podstawie inflacji, co w ocenie Związku Nauczycielstwa Polskiego jest nie do przyjęcia. Jest areszt, będzie odwołanie. Obrońca Radosława Piesiewicza zapowiada zaskarżenie decyzji katowickiego sądu, który aresztował szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego na 3 miesiące. Nie stanie się to jednak od razu, mówi adwokat Jędrzej Kupczyński.
7: Na tę chwilę nie możemy jeszcze złożyć tego zażalenia, jako że nie zostało sporządzone uzasadnienie postanowienia sądu.
1: Według prokuratury Radosław Piesiewicz powinien przebywać w areszcie ze względu na możliwość nałożenia surowej kary i ryzyko matactwa. Śledczy postawili szefowi PKOL-u 2 zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Radosław Piesiewicz nie przyznaje się do winy. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka wygrała z Chinką Xiu Wang. Świątek grała z nią trzeci raz i odniosła trzecie zwycięstwo. Przegrała za to Maja Chwalińska z Amerykanką Taylor Townsend i tym samym Polka już w pierwszej rundzie kończy nowojorską przygodę. A dziś jeszcze tyle, że późnym wieczorem albo w nocy polskiego czasu na korcie pojawią się Magdalena Fręch i Magdalinet.
2: Drogowskaz Radia Pogoda.
8: Dzień dobry, w poniedziałek. Iwona Wyciślok, witam. Rozpoczynamy poranną podróż po drogach naszego regionu. Skończyło się wakacje, od dziś tłoczno może być w okolicach szkół i przedszkoli. Na razie w Trójmieście jeszcze w miarę spokojnie, ale wzmożony ruch mamy już na Starogardzkiej i Podwalu Przedmiejskim. Tam wciąż są utrudnienia.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
8: Koniec wakacji, ale spokojnie, to jeszcze nie koniec lata. To kalendarzowe potrwa jeszcze 3 tygodnie i jak pokazują mapy pogody, w tym czasie słońce będzie pojawiać się na niebie. Dziś i w najbliższych dniach w całym regionie pogoda będzie w kratkę, czyli słońce na przemian z chmurami. W Trójmieście termometry mają wskazywać od 18 do 20 stopni. Przyda się parasol, niewykluczone też, że zagrzmi.
2: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
0: 6:04 słyszą Państwo, kogut wrócił, a to oznacza, że definitywnie skończyły się wakacje i już od dzisiaj jesteśmy tutaj dla Państwa wszyscy i na żywo, i w pełnym składzie, to znaczy na razie takim, że Michał Pierzchała.
1: Tak, dzień dobry Państwu, Zygmunt Heizer dołączy, niebawem oczywiście.
0: Asia Kruk, dzień dobry Państwu, dzisiaj jest wtorek, 1 września, życzymy Państwu wszystkiego, wszystkiego najlepszego z okazji pierwszego dnia miesiąca, tradycyjnie, żeby ten miesiąc był dla Państwa wspaniały, zdrowy i żeby się wszystko udawało. A dzisiaj 244 dzień roku. roku, do końca roku 121 dni, do końca lata 3 tygodnie dokładnie. No nie wiem jak Państwo, ja miałam dzisiaj poranek z adrenaliną, ale to za chwilę Państwu opowiem. Najpierw pięknie gramy na dzień dobry. Krzysztof Krawczyk, byle było tak.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 po 6, co w porannej prasie powie Michał Pieszkała po dwóch miesiącach.
1: Ale to nie będzie przegląd z prasy dwumiesięcznej, tylko tej dzisiejszej, 1 września. I dzisiaj taki szkolny trochę przegląd prasy mam dla Państwa, bo sporo się w szkołach dzieje. No, taka kolejna jakby reforma szkolnictwa się właśnie zaczyna. W Gazecie Wyborczej na 4. i 5. stronie temat dnia to właśnie zmiany w szkołach. Dla przedszkoli, klas 1 i 4 szkół podstawowych to nowe podstawy programowe, które jakościowo, jak czytamy, znacząco różnią się od dotychczas obowiązujących. Program jest mniej przeładowany, wciąż oparty na solidnej wiedzy, ale takiej, którą uczeń potrafi wykorzystać w praktyce. Bo chodzi o to, żeby, jak pisze Wyborcza, skupiać się na tym, czego brakuje polskim uczniom. Z badań międzynarodowych jasno bowiem wynika, że o ile nasi uczniowie osiągają niezłe wyniki poznawcze, o tyle często nie widzą sensu w tym, czego się uczą. Nie wierzą, że ta wiedza po prostu przyda im się w życiu. No i to ma się teraz zmienić. O tym dzisiaj duży artykuł w Gazecie Wyborczej. W Pulsie Biznesu z kolei o sztucznej inteligencji i wykorzystywaniu jej przez uczniów. O 18% lepsze wyniki z prac domowych mają ci uczniowie, którzy korzystają z AI-a.
0: No pewnie, że tak, jak sobie wpiszą i przepiszą, to
1: policz,
0: oczywiście, że
1: to
0: tak.
1: coś tam, rozwiąż zadanie. No tak, ale jest właśnie ta gwiazdka tak zwana. Wyniki na egzaminach takich uczniów były gorsze o 24%.
0: Oczywiście, że tak. Jedno z państw, nie wiem, Holandia, Dania, zażądała, żeby lekcje odrabiać, dzieci odrabiały i młodzież w szkole właśnie dlatego, żeby korzystały z wiedzy własnej, a nie sztucznej inteligencji.
1: Także takie badania dzisiaj w Pulsie Biznesu, a na koniec jeszcze w Fakcie o szkolnym menu. Ponieważ ma być zdrowo w tym roku, dużo warzyw, owoców, mięso tylko 2 razy w tygodniu.
0: Nareszcie.
1: Tak ma wyglądać jadłospis uczniów i przedszkolaków. No i teraz kluczowe pytanie, co zrobić, żeby dzieci zmiatały z talerzy takie posiłki, pyta Fakt. I tutaj cytowany jest dyrektor jednej ze szkół w Łodzi, który zaprosił do pomocy przy układaniu jadłospisu szefa kuchni znanej restauracji. No i co wymyślił? Zupy. Tak gotują. Znaczy, szef kuchni oczywiście powiedział, co ma być, ale wiadomo, że serce, to danie, to co podaje się dzieciom, wszystko zależy od osób, które faktycznie przy tych garach stoją.
0: Tak jest i gotują dla dzieci.
1: W tej szkole podobno rosół i pomidorowa zawsze znikają do ostatniej łyżki. Ukochana jest także zalewajka. Dzieci też nie grymaszą przy zupie owocowej. Jak ja dawno nie jadłem zupy owocowej.
0: Ojejku, koszmar mojego dzieciństwa.
1: No ale właśnie widzisz i to się zmienia, bo może być pysznie.
0: Jak
1: przykładem jest ta szkoła.
0: Przygotowania. Czy dzieci już mają kokardy zawiązane pod szyją? Chyba jeszcze śpią, no ale to dzisiaj wielki dzień.

0: Niepewność. Marek Grechuta. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 20 minut po godzinie 6. Mówiłam zaraz po 6, że miałam dzisiaj poranek z adrenaliną. Otóż znowu miałam pod domem dzisiaj spotkanie z dzikiem, ale tym razem to zaskoczyłam dzika ja, a nie on mnie. Pałaszował sobie pod jabłonką jakieś pyszne jabłka, a wtem ja z rowerem świecącym światełkami. No wystraszył, proszę państwa, tak uskoczył na jakieś 10 metrów. Stanął sobie i patrzy na mnie. Ja się wystraszyłam chyba bardziej, a sami państwo wiedzą. To jest jednak zwierzę wielkości, no nie powiem, że małego kucyka, ale tak w półmroku to różnie to wygląda, ale na pewno doga niemieckiego. Także tak, przynajmniej wiem, na której jabłonce przed moim domem jabłka są najlepsze. Te, na które przychodzi dzik. On nie może się mylić. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Mam nadzieję, że państwa poranek dzisiaj spokojny. 21 po 6.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Miszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Została ostatnia reklama.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: przyjdzie na to czas. No dobra. 6:31, o czym dzisiaj ważnym usłyszymy w wiadomościach, pokrótce powie Państwu Michał.
1: No oczywiście Westerplatte o świcie i rocznica wybuchu II wojny światowej. Prezydent, premier i szef resortu obrony przemawiali, jakie słowa padły o tym w wiadomościach, już tych najbliższych na pewno o godzinie 7. W ciągu dnia także będziemy mówić o tym, że podrożała benzyna, bo skończył się rządowy program CPN. Przywrócona została stawka VAT-u na poziomie 23%, co automatycznie podniosło ceny. No ile dokładnie, to będziemy dzisiaj sprawdzać. Zajrzymy do kopalni Wujek w Katowicach, kopalni likwidowanej, gdzie protestuje kilkunastu górników pod ziemią. Na miejscu też będzie nasz reporter, jego relacja w wiadomościach. No i oczywiście o nowym roku szkolnym będziemy mówić w przeróżnych kontekstach. Między innymi o tym, że teraz od września wprowadzane są nowe zasady żywienia w szkołach i przedszkolach. Ma być zdrowiej. Co to w praktyce oznacza? Będziemy...
0: Dwa razy w tygodniu będzie mięsko zjedz, ziemniaczki możesz zostawić. A te dzieci i tak nigdy tego mięsa nie jadły, nie jedzą i jeść nie będą.
1: To sprawdzi nasz reporter, jak dzieci nie zjedzą, to on pomoże.
0: Jak będą pulpeciki, to dzieci zjedzą. Wiem z doświadczenia, mam bratanka i on tylko pulpeciki, ewentualnie mielone, ale jakby tak coś, żeby pokroić sobie, znaczy teraz to już nie, bo już jest prawie dorosły, ale jak był dzieckiem, to nigdzie w życiu tam nie zjedł.
1: Ale wiesz, trochę się w szkołach zmieniło. Tego czasu, jak ktoś już jest dorosła, kiedyś był dzieckiem.
0: Jest więcej pulpecików, rozumiem, tak? Krystyna Giżowska z Bogusławem Mecem. Czony wód.

0: Za 22 minuty siódma, pogodny poranek w Radiu Pogoda. No już Państwo poetycko dzwonią do nas od rana. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nakłaniamy się.
1: Panią Asię z panem Michałem. Pierwszy dzień roku szkolnego. Pozdrowić serdecznie chciałem. Dziękuję, Bogdan z Warszawy.
0: Panie Bogdanie, jest pan wspaniały. Mam nadzieję, że to się też jakoś zrymowało. Dziękuję bardzo, kłaniamy się.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
6: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777-100-100.
7: Reklama.
8: Drogowskaz. Radia Pogoda.
9: Trójmiasto budzi się do życia. Uczniowie też już na nogach. Dziś wracają do szkół. W najbliższych dniach w okolicach szkół będzie więcej policyjnych patroli. Będą czuwać nad bezpieczeństwem. Sprawdzą, jak parkujecie, jak przechodzicie przez jezdnię i czy nie przekraczacie prędkości. Na wszelki wypadek noga z gazu.
8: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 10 minut godzina 8. Jeśli chodzi o szkołę, to mamy wiadomości z pierwszej ręki.
1: Czyli kiedy dziś, znaczy o której zaczyna się rok szkolny? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłania się Marek z Poznania. U mnie w szkole rozpoczęcie roku szkolnego 2026-2027 nastąpi o godzinie 8.15 i odzwaniam. Rok szkolny otwarty.
0: To mi przypomina naprawdę pierwsze lata moje szkolne, dlatego że szkoła się jeszcze budowała. Mhm. Myśmy się uczyli w takim baraku klubu sportowego Junak. Mhm. Na przerwy wychodziliśmy na boisko i po to, żeby zebrać całą tę kanastrę, perajnę, która biegała po boisku, nasza pani nauczycielka wychodziła z takim ręcznym dzwonkiem i zwoływała nas, co trwało. Te przerwy wcale nie trwały, tam 5 czy 10 minut.
1: No, domyślam się właśnie. Ale proszę Państwa, jak to brzmi, taki tradycyjny dzwonek, te takie elektryczne, z którymi ja już miałam styczność, to takie bezduszne, a taki prawdziwy dzwonek woźnego, to po prostu dzisiaj to skarb. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Panie Marku, dziękujemy.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 3:08. Wiadomości za chwilę, Michale.
1: A skoro zbliża się godzina 8, no to oczywiście o szkołach będziemy mówić, o początek roku szkolnego. Dzwonki chyba dzisiaj jeszcze wyłączone.
0: Ale przepraszam, u nas już był.
1: Właśnie.
2: Tak. Ale to był próbny taki.
1: Tak, żeby nie stresować. O szkole, w wiadomościach
0: jasne.
1: Za chwilę.
2: A ja już teraz zapraszam Państwa do szybkiej piątki, którą wznawiamy po wakacyjnej przerwie. Nagroda gwarantowana to smyczka i długopis. Do wygrania granatowy, piękny kubeczek Radia Pogoda. Numer telefonu, przypominam, 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
0: Czekali Państwo na to. Proszę dzwonić.
3: Radio Pogoda.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
2: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
10: Została ostatnia reklama.
11: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: Reklama. To jest poparcie.
13: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Po 8:00 pierwsza szybka piątka w tym jesiennym sezonie. Będzie fajnie na pewno, a teraz najważniejsze wiadomości.
14: Na Westerplatte obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Początek roku szkolnego i zmiany dla uczniów. Iga Świątek pewnie awansowała do drugiej rundy US Open.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
13: Michał Pierzchała.
14: Jak co roku o 4:45 na gdańskim Westerplatte rozpoczęły się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Obecni prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk mówili zarówno o przeszłości, jak i o bardzo współczesnych wyzwaniach.
16: Pierwszy września to była brama do hekatomby i pandemonium na narodzie polskim. Apeluję stąd z Westerplatte do kanclerza Niemiec. Załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia z myślą o sprawiedliwości historycznej, ale z myślą o przyszłości.
17: Z Westerplatte krzyczymy do całego wolnego świata. Bądźcie solidarni. Musimy dzisiaj pomóc przetrwać Ukrainie. Nie może powtórzyć się ta upiorna, bezradna, bezsilna polityka ustępowania złu.
14: Rocznicę wybuchu wojny i zbombardowania miasta wcześniej rano uczczono też w Wieluniu Włódzkiem. 87 lat temu, 1 września nad ranem, niemieckie bomby spadły tam na domy i miejscowy szpital. 1 września to także początek roku szkolnego dla niemal 5 milionów uczniów. Wśród zmian m.in. nowa podstawa programowa, nowe menu w szkolnych stołówkach i zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach i przedszkolach. Pierwsze rozpoczęcia roku właśnie w szkołach się zaczynają.
18: Dzisiaj przywozi mnie mama, na co dzień jest rowerem.
19: Co będziesz robił po południu?
18: No, pójdę pewnie na ryby, wypróbować nową wędkę.
14: I to jest też świetny plan na dzisiaj, bo od jutra już normalne lekcje. W likwidowanej od kwietnia kopalni Wujek trwa podziemny protest górników, którzy nie zgadzają się z formą likwidacji zakładu. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej określił ten strajk jako nielegalny. Za szczegółami teraz reporter Radia Pogoda Grzegorz Kozioł.
20: Na dole przebywa kilkanaście osób, to obecnie pracownicy dziennej zmiany, którzy zastąpili swoich kolegów z nocnej zmiany. Górnicy pod ziemią powstrzymują się od pracy. Związkowcy z sierpnia 80 wyjaśniają, że powodem protestu jest zagrożenie, że w proces likwidacji kopalni mogą zostać zaangażowane firmy zewnętrzne. Bronią PO dyrektora zakładu, który ich zdaniem sprzyjał likwidacji prowadzonej własnymi siłami i którego planuje zwolnić zarząd spółki. Zdaniem zarządu PGG strajk jest nielegalny, natomiast pracodawca zamierza dążyć do tego, by porozumieć się z załogą.
14: Iga Świątek pewnie awansowała do drugiej rundy US Open. Rozstawiona z ósemką Polka pokonała Chin. Pekinkę Xiu Wang do 2-3. Jak przyznała po meczu, przygotowując się do turnieju w Nowym Jorku, skupiła się przede wszystkim na odpoczynku.
0: To była taka aklimatyzacja, przystosowanie się do innej nawierzchni, ale jeszcze będę miała też czas w trakcie turnieju. Mam nadzieję, jeśli będę wygrywała, żeby doszlifować jakieś rzeczy. Raczej skupiliśmy się na regeneracji.
14: Dalej gra również Hubert Hurkacz, a już w pierwszej rundzie z turnieju odpadła Maja Chwalińska.
15: Drogowskaz, Radia Pogoda.
4: Zmiany w strefie płatnego parkowania w Gdańsku. Strefa od dziś została rozszerzona o ulicę Strzelecką i Kurkową. W sektorze obejmującym tę ulicę opłaty za parkowanie będą pobierane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. O rozszerzenie strefy wnioskowała Rada Dzielnicy oraz Radni Miejscy.
15: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
4: Skończyło się wakacyjne lenistwo. Czas wracać do zawodowych i szkolnych obowiązków, nie rezygnując z aktywności na świeżym powietrzu. We wrześniu pogoda będzie w kratkę, będą chwile ze słońcem, będzie się chmurzyć, pokapie z nieba, tak jak dziś. Dziś w regionie zachmurzenie umiarkowane, chwilami więcej chmur, przelotne opady deszczu. Na termometrach w Trójmieście zobaczymy od 18 do 20 stopni.
15: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
19: 4 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
13: Zygmunt Heizer.
19: Asia Kruk, witamy we wtorek, 1 września, mamy 244 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 5.47, zachód będzie o 19.24. Dzień jest dłuższy od najkrótszego o 5 godzin 55 minut.
13: I pełen emocji, bo to dzisiaj pierwszy dzień szkoły i pierwszy dzień dla niektórych pracy także w tej szkole. W związku z tym mamy takie pozdrowienia.
21: Dzień dobry, pozdrawiam najlepszego woźnego w Polsce, pana Marka z Poznania. Czołem, Jerzy z Wrocławia.
13: Czołem, panie Jerzy. I od razu ten
19: pan
13: rok
19: Marek
13: szkolny.
19: Teraz pewnie zajęty, nie wiem, czy wysłucha, ale to przekażemy.
13: Ale to przepraszam, to jeszcze 10 minut ma.
19: No ale wiesz, gotowość bojowa, no 15 po, ten dzwonek musi uruchomić, zadzwonić. Co za emocje.
13: Może tak być. Wielkie emocje także za chwilę w Radiu Pogoda i w Pogodnym Poranku, bo będzie pierwsza wrześniowa szybka piątka przed nami.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. To jest ten moment. 12 po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, panie Wojtku.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Jak się pan miewa?
3: No, dziękuję. 1 września, początek roku szkolnego, 2 miesiące przerwy od konkursu. Jestem podekscytowany.
0: Panie Wojtku, więc tak, był pan pierwszy. Zgłosił się pan pierwszy. Ale zafascynował nas ten głos tła. Proszę posłuchać.
4: Bardzo zasługuję na to, żeby wziąć udział, bo słucha Radia Pogoda codziennie od bladych godzin porannych.
2: I to jest support, panie Wojtku.
0: Kto tak pana wspiera?
3: Właśnie żona mi powiedziała, że za poważnie brzmię i postanowiła mi pomóc.
0: No to pomogła skutecznie. No brawo, jak ma żona na imię?
3: Żona Ania, jest ze mną nawet.
0: Panie
3: tutaj.
0: Aniu, pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy serdecznie.
4: Dziękuję bardzo.
2: Panie Wojtku, dla pana mamy smyczkę i długopis Radia Pogoda, a jeżeli w ciągu 30 sekund poda nam pan 5 wyrażeń w różnych kategoriach na specjalną dzisiaj literkę, to wygra pan także granatowy kubek Radia Pogoda.
3: Wow.
0: I teraz
3: będę się starać.
0: Ważna informacja, litera na dziś, litera dla pana, to litera S.
2: Jak Stanisław albo Szczepan.
0: A no właśnie, dlatego, że może być S, może być SZ, czyli SZ. Dwie możliwości. Wszystko jasne, możemy zaczynać?
3: Startujemy.
0: Uwaga, czas start. Miasto.
3: Szczecin.
0: W szkole.
3: W szkole stołówka. Mhm.
0: Roślina.
3: Słonecznik.
0: Na obiad.
3: Sałata.
0: Piosenkarz.
3: Sojka Stanisław.
0: Brawo.
2: Ale się cieszymy, że pierwszy program
3: Cudownie.
2: W sezonie i wygrany
0: komplet. Ale z pana to musi szczuplak być, dlatego że jak na obiad, co tam było?
2: Sałata.
0: To tak skromnie i dietetycznie bym powiedział.
3: Ale żona podpowiadała schabowy, więc wybrałem tą łagodniejszą wersję.
2: Schabowy na sałacie, to bardzo dobrze.
0: Dobrze, gratulujemy państwu serdecznie.
3: Dziękujemy.
0: Poszło świetnie.
2: Wszystkiego dobrego i oczywiście od dzisiaj do samego końca roku szkolnego będzie.

0: 22 minuty po godzinie 8. No dobra, jesteśmy troszeczkę spóźnieni, ale pierwszy rok szkolny rządzi się własnymi prawami. Co prawda pan Marek, najlepszy woźny w tym kraju, zapowiedział, że to miało być o godzinie 8.15. Co to?
1: Prawdziwy...
2: Otwarty.
0: O, no to tak, właśnie już.
1: Prawdziwy, oryginalny, ręczny dzwonek szkolny w rękach pana Marka właśnie brzmiał tak.
0: No właśnie, a od jutra się zacznie i to oczywiście będą lekcje i przerwy, a na tych przerwach...
1: No różne rzeczy się dzieją i takich sytuacji dotyczą różne szkolne powiedzonka. Jest takie szkolne powiedzonko, które u mnie chyba jest na miejscu pierwszym.
0: Opowiadaj.
1: Choćby cię smażyli w smole, nie mów, co się dzieje w szkole.
0: Ja to pamiętam.
1: Następne. Uczeń bez jedynki to jak żołnierz bez karabinu.
0: Ja nie mogę. Ja to pamiętam takie, nie wystawiaj języka, bo ci krowa nasika. Albo kto się przezywa, sam się tak nazywa.
1: O, a czy państwo pamiętają jakieś szkolne powiedzonka? Czekamy na telefony.
0: 22 444 4004.
3: Radio Pogoda.

0: 14 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: Słuchaj, Marian.
6: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Została ostatnia reklama.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Reklama.
13: Na dnie szafy przy porządkach wśród szpargałów masy wpadł mi w ręce

tak jasny i świeci tak mocno. I księżyc im odpowiedział, świecąc prosto z góry: świecę ludziom na budowie Pałacu Kultury. Pałacu Kultury. Tak zabawnie się złożyło, że śródśmiecia masy był tam jeszcze zeszyt siostry i

tak jasny i świeci tak mocno. Księżyc na to im z uśmiechem tę odpowiedź przesłał. Świecę ludziom, którzy szepczą przez sen: Wiesław, Wiesław, Wiesław. Tak zabawnie się złożyło, że wśród śmiecia masy był tam jeszcze zeszyt córki.

0: ci tak mocno. I księżyc im odpowiedział bez najmniejszej tremy. Świecę ludziom, co malują napis: pomożemy! Pomożemy!
1: Gdy to sobie tak czytałem, zamarzyło mi się, co też ten warszawski księżyc powiedziałby dzisiaj. Otworzy

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 29 minut będzie godzina 9. Do czego się uśmiechamy? Do Państwa szkolnych powiedzonych. Wrócimy do tego jeszcze przed 9. Naprawdę, proszę Państwa, mnóstwo telefonów się pojawiło. Dziękujemy. Ale teraz o ważnym rozpoczęciu roku szkolnego, no bo zazwyczaj kojarzymy sobie to z tłokiem na ulicach, bo to korki, jak nie wiem co. Z tłokiem pod szkołą, z tłokiem w szkole. Nie wszędzie tak jest. Piękną historię ma Michał Pieszka.
1: No właśnie, to będzie historia z Włoch. Tam jest wyspa Stromboli i taka miejscowość Ginostra, w której szkoły nie było w ostatnich 20 latach. No bo w ogóle mieszkańców jest tam około 40. Nie było dzieciaków, no i dlatego szkoła nie była potrzebna.
2: Aż tu nagle,
1: właśnie urosła uczennica, 7-letnia dziewczynka się pojawiła w tejże miejscowości. No i co tutaj zrobić? Rodzice stwierdzili, że są zakochani w tej wyspie. Jest tam pięknie i absolutnie nie chcą wyjeżdżać. Zresztą tam mieszkają dziadkowie, mieszka też mama, więc, no ale z drugiej strony
2: obowiązek szkolny jest.
1: Obowiązek szkolny i mówią, nie chcemy wyjeżdżać, tu jest pięknie, tu ma się dziecko uczyć. I słuchajcie, udało się, po 20 latach szkoła podstawowa została w tej miejscowości otwarta. To jest najmniejsza w Europie szkoła podstawowa, będzie do niej chodzić jedna uczennica. Ale się da.
0: I to jest piękne, proszę Państwa.
2: Ale to chyba jedyna szkoła, w której nauczycieli jest więcej niż uczniów.
0: No nie wiem, może nie jedyna, ale to rzeczywiście wyjątkowa sytuacja. Można by było wysłać dziecko na system edukacji domowej, ale nie. Otwarto dla niej szkołę. Ja myślę, że to pociągnie za sobą konsekwencje, że tam się więcej rodziców z dziećmi
1: przeprowadzi. Tak, że już nie będzie 40 mieszkańców, tylko 43 na przykład.
2: No i tak szkoła zacznie rosnąć w gwałtownym tempie, co roku przyrost o 100%.
0: To jest najlepszy dowód na to, że szkoła jest dla uczniów, a nie uczniowie dla szkoły. I zapamiętajmy sobie tę piękną sentencję. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, Natasza Zylska.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jest 8:40, hrabia Monte Cristo się skończył.
1: Prędzej czy później.
0: Tak jest, proszę.
1: To książka się skończyła.
0: Nie, ale chodzi o to, że od dziś nowa powieść na naszej antenie, przypomnę, od 22 do 23, a będzie to powieść Heleny Mniszkówny, Magnesy serc. Czyta jak zawsze Wojciech Masiak, a ja przyznam, że niewiele wiem o tej książce.
1: I ja ci powiem dlaczego, bo ta książka była w indeksie ksiąg zakazanych. Właściwie.
0: A, widzisz.
1: No, właściwie do współczesnej Polski przez cały komunizm. W 51 roku Magnesy serc zostały objęte cenzurą, jak i cały dorobek Mniszkówny, ale no tam wyciekały gdzieś tam jakieś podziemne bibuły, były takie historie. Ale dlaczego? No dlatego, że Mniszkówna otwarcie krytykowała komunizm i pochodziła z ziemiaństwa, więc oni powiedzieli, o nie, no tak, kochana, teraz już zarabiać nie będziesz.
0: Wróg klasowy.
1: No, była była wrogiem klasowym. Dokładnie. W latach 70. zaczęły pojawiać się pierwsze podziemne wydawnictwa jej twórczości. No i dopiero w latach 90. Magnesy serc doczekały się pierwszego wznowienia, proszę sobie wyobrazić. Warto poznać tę powieść dzisiaj po godzinie 22:00, lektury w Radiu Pogoda. Serdecznie zapraszamy.
2: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Nabiału. Pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. We wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Mlekowita Łączka lub Łowickie. 1,79 zł za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów. Kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, to już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Została ostatnia reklama.
8: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Drogowskaz, Radia Pogoda.
12: Kolejne zmiany w organizacji ruchu na Podwalu.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 9 minut godzina 9, choćby cię smażyli w smole, nie mów, co się dzieje w szkole.
1: Poczekaj, choćby cię smażyli w szkole.
0: Smole.
1: Nie mów w szkole o rosole. Dobra, szkolne powiedzonka, tak. Pytaliśmy państwa, no oczywiście, że mają państwo mnóstwo swoich propozycji. Dzień dobry.
2: Witam, kochane Radio Pogoda. Panie Zygmuncie, uczeń bez dwójka, żołnierz bez karabinu. Tylko pan mnie dodał, że na to żołnierzowi 5 karabinów.
3: Oczywiście, że pamiętam. Na przykład paluszek i główka to szkolna wymówka.
4: Mówiliśmy tak. Módl się i pracuj, a garb ci sam wyrośnie.
3: Ośle, sam pisałeś, a przeczytać nie umiałeś.
5: Ja taki wierszyk pamiętam ze szkoły. Ucz się, bracie, ucz, bo nauka to potęgi klucz. A będziesz miał dużo kluczy, będziesz woźnym.
1: Dziękujemy.
0: Świetne, dziękujemy bardzo. Niektórych w ogóle nie pamiętałem.
1: No właśnie, ale się przypomniało, nie? 22 444 4004. Gdyby państwo chcieli coś dodać, to oczywiście serdecznie zapraszamy. Za 8 minut 9.

0: 4,5 minuty przed godziną 9. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Znaczy zaraz, no oczywiście po godzinie 9 zagramy Holki z naszej szkolki. Nie bez powodu, się Państwo mogą domyślać. No właśnie za chwilę początek roku szkolnego, taki statystyczny, bo to nie wszędzie 15 po 8, jak u pana Marka w Poznaniu. Tylko właśnie przeważnie o godzinie 9 rozpoczęcia roku szkolnego i o tej szkole pewnie będzie w wiadomościach, co?
1: Trochę tak, natomiast głównym tematem będą paliwa i myślę, że nie będzie to chyba zaskakująca informacja, że dzisiaj na stacjach paliw tłoku nie ma. Tłoczne było wczoraj. Sprawdzimy, o ile ceny wzrosły. Informacje z pierwszej ręki, bo nasi reporterzy wyjechali na miasto. No i właśnie ceny dla Państwa sprawdzą. To za chwilę w wiadomościach.
2: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Z wakacji dobrze wracać do tego, co się lubi.
2: Do poranków, które zaczyna się z uśmiechem.
3: Do wspomnień, które bawią.
4: Do popołudnia spędzonego na rozmowie.
5: Do dobrych słów i życzeń płynących prosto z serca.
6: I do wieczorów pełnych gwiazd.
1: Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje, twoje najpiękniejsze melodie. Nowa ramówka Radia Pogoda już od dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
7: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Szkoła się zaczyna. Do szkoły wrócimy, znaczy do tematów okołoszkolnych wrócimy po godzinie 9. Zagramy Państwu najpiękniejsze melodie, a teraz proszę posłuchać wiadomości.
8: Ceny paliw mocno w górę, skończył się rządowy program CPN. O reparacji od Niemiec apeluje prezydent Nawrocki podczas obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej. Polacy jedzą coraz więcej mięsa, twierdzi Główny Urząd Statystyczny. Przejrzeliśmy też inne dane dotyczące jedzenia i picia.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
7: Michał Pierzchała.
8: Mamy pierwszy dzień bez programu CPN na stacjach. Wrócił 23% VAT na paliwo i oczywiście jest drożej. Wczoraj kierowcy ustawiali się w kolejkach, aby zatankować jeszcze przed zmianami. Chętnych było tak dużo, że na przykład w Zakopanem benzyny zabrakło. Dziś tłoku nie ma, o czym przekonują się nasi reporterzy na stacji w Radymnie. Koło Przemyśla jest Marcin Starzec. Powiedz, czy jest dużo drożej?
10: Tak, i widać to przede wszystkim po ruchu, jaki panuje tu od rana, bo na stacji położonej przy drodze krajowej od rana pustki. I tak jeszcze o ile wczoraj do późnego wieczora niektóre stacje przeżywały oblężenie, bo część osób chciała zatankować jeszcze po niższych cenach. Tak teraz ruch spadł do zera. Patrzę jeszcze na tablicę z cenami. Tu, gdzie teraz jestem, za 95 trzeba zapłacić 7 zł 64 grosze za litr, a diesel kosztuje 8,39.
8: To okolice Przemyśla. Z kolei z tankującymi w Warszawie rozmawiał Szymon Kępka.
11: Tylko za stówkę? Ile panu udało się wlać? Tam 11 litrów patrzę.
12: A, prawie 12.
11: Drogo chyba, co?
12: Bardzo drogo.
8: Dziś benzyna i diesel mogą być droższe nawet o ponad złotówkę. Dźwiękiem syren alarmowych rozpoczęły się o 4:45 na Westerplatte obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
13: Was wzywa bohaterscy żołnierze września 1939 roku, którzy pierwsi stanęliście na drodze niemieckiej agresji. Stańcie do apelu!
14: To tu rozpętało się piekło II wojny światowej. To w tym miejscu przywracamy co roku pamięć. Nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie. Pamięć o kataklizmie II wojny światowej.
15: Cześć i chwała bohaterom z Westerplatte. Niech żyje Polska.
8: Podczas swoich wystąpień premier Donald Tusk apelował do światowych przywódców o to, aby pomóc przetrwać atakowanej przez Rosję Ukrainie. Z kolei prezydent Karol Nawrocki nawoływał do kanclerza Niemiec i do narodu niemieckiego o załatwienie sprawy reparacji i zadośćuczynienia. Od dziś BLIK blokuje transakcje związane z nielegalnym hazardem. Rozwiązanie ma być stosowane zarówno wobec krajowych, jak i zagranicznych transakcji, a dotyczy domen wpisanych przez Ministerstwo Finansów do rejestru serwisów hazardowych działających niezgodnie z polskim prawem. Polacy jedzą coraz więcej mięsa. W ciągu roku spożycie wzrosło niemal 6 kg. Według Głównego Urzędu Statystycznego to najwyższy poziom od kilkunastu lat. Częściej także sięgamy po jajka, cukier, owoce i produkty zbożowe. Polacy piją natomiast mniej alkoholu. Największy spadek jest w przypadku piwa w ciągu roku o 4 litry.
7: No, byleby nam to wszystko na zdrowie wyszło. Smacznego!
9: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek pokonała Chinkę Shi Wanga, Huberty Hurkacz, Bośniaka Damira Dżumhura i oboje awansowali do drugiej rundy wielkoszemowego US Open. Sztuka ta nie udała się Mai Chwalińskiej, która przegrała z Amerykanką Taylor Townsend. Dziś jeszcze o drugą rundę powalczą obie Magdy. Fręch zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, a Linet z brytyjską kwalifikantką Franceską Jones. Trzy pary z udziałem drużyn z Ekstraklasy wzbudzają największe zainteresowanie spośród 26 meczów pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski, która rozpocznie się dziś i potrwa do czwartku. Najciekawiej zapowiadają się mecze Widzewa Łódź z Koroną Kielce, Motoru Lublin z Legią Warszawa i Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin.
5: Pogoda.
8: Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotnie może padać deszcz, miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Na termometrach na ogół od 18 do 22 stopni. Cieplej będzie na południowym wschodzie, tutaj nawet 25 stopni.
9: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
17: 9:04, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, Zygmunt Heizer.
17: Jasia Kruk. Przypominamy, dziś jest wtorek, mamy pierwszy dzień września, 244 dzień roku. Imieniny obchodzą Anna, Bronisław, Felix i Michał. Poza tym dziś jest światowy dzień doceniania rudych kotów. No mój kot jest trochę rudy. No może nie cały rudy, ale trochę rudy.
7: No to może byś go w końcu docenił 1 września.
17: To jest dobry pomysł.
7: No, więc właśnie.
17: Jolka, będę cię doceniał.
7: Joleczka, o, jakie słodkie.
18: To się zastanów, co jej kupisz.
7: Bo prezent się należy.
17: No tak.
7: No tak. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Idziemy do szkółki, proszę państwa, i w tym momencie prezentujemy państwu taką najpiękniejszą melodię, która fajna, bo ze szkołą się kojarzy. Co z tego, że czechosłowacka. Holki z naszej szkolki, 5 minut po godzinie 9:00, Radiu Pogoda, pogodny poranek.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po godzinie 9, ależ Państwo powyciągali gdzieś tam z zakamarków pamięci różne powiedzanka szkolne, o których nie pamiętaliśmy, przynajmniej częściowo.
1: No ale
0: mamy
1: od czego
0: kolejne?
1: Są Państwo? No pewnie, że tak, słuchamy.
2: Jeśli nie chcesz nosić teczki, będziesz nosił z cementem woreczki.
1: Było to powiedzenie, funkcjonowało i różne jego odmiany. Dokładnie tak. Nie chce się nosić teczki, będzie się kopać roweczki. Na przykład ja słyszałam takie, nie? No tak, są w różnych sprawach do nas telefony, głównie jednak w sprawie szkolnej dzisiaj. O, tu mamy piękne życzenia. Dzień dobry.
3: Kochani, za waszym pośrednictwem chciałam złożyć wszystkim uczniom, tym malutkim, co idą do żłobka, do przedszkola i tym, którzy idą dzisiaj do szkoły. Życzę wam, kochani, w tym roku szkolnym błękitnego, słonecznego, spokojnego nieba, dużo szczęścia, zdrówka i niech wam się wiedzie w szkole. Stała słuchaczka Maria z Warszawy.
0: Bardzo dziękujemy, a ja mam życzenia dla nauczycieli, a życzenia są takie, żeby państwo nie mieli żadnych powodów do protestów.
1: I wszystkiego najlepszego. I cierpliwości dużo, bo to wiadomo jak będzie. Irena Jarocka przed nami, 12 minut po 9.

0: Ostatni taniec zatrzymaj dla mnie. Tak śpiewał zespół Ben King i Drifters.
1: 18 minut po godzinie 9. W pogodnym poranku Radia Pogoda zapowiadamy coś, co będzie się działo wieczorem, a właściwie późnym popołudniem i już bardzo się z tego cieszymy, bo bardzo lubimy tego gościa, który wraz z Tamarą Pawlik-Lipską pojawi się na antenie Radia Pogoda już dzisiaj.
2: Dzień dobry, a u mnie dzisiaj w programie nie zabraknie szczerych wyznań. Posłuchajcie państwo sami.
3: To już parę kiepskich filmów też nagrałem i percepowałem na ulicy odbiór, więc wiem, że różnie może być.
2: Oczywiście to z dużym przymrużeniem oka, bo dziś gościem Alejsława będzie wspaniały aktor Tomasz Kot. Zapraszam po 18.
0: Od 18 do 21 Aleja Sław Tamary Pawlik-Lipskiej.
1: A tak przy okazji to ciekawa anegdota właśnie z tym Tomkiem, panem Tomaszem Kotem, przepraszam. Z czym się kojarzy nam pan Tomasz Kot? Z jaką rolą? No religa, wiadomo. Tak. Ale już dzieciaczki zapytane, kto to jest, odpowiadają pan Kleks, pan Kleks. Taka to jest jednak zmiana pokoleń. Wszystkie filmy z Tomaszem Kotem warto obejrzeć, bo naprawdę są świetne i warto posłuchać, co ma do powiedzenia już dziś.

0: Pogodny poranek, 9:27.
1: Dzisiaj jest ważny dzień, 1 września, początek szkoły, no i ważny dzień, bo o różnych powodach opowiadają nam Państwo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, mówi Barbara. Rzeczywiście to jest dla mnie bardzo ważny dzień, całe życie bardzo ważny dzień, ponieważ obchodzę dzisiaj urodziny. I życzę wszystkim, którzy też świętują ten dzień, wszystkiego dobrego. Niech się darzy. Również wszystkim uczniom, którzy zaczynają swoją karierę szkolną. Dobrego dnia.
0: Przyłączamy się do życzeń dla Pani, dla wszystkich, którzy dziś obchodzą urodziny, imieniny i tak dalej, i tak dalej. I przypominamy o tym, że...
1: Od soboty i niedzieli wrześniowej pierwszej koncert życzeń Radia Pogoda. Wraca z wakacji Robert Janowski. Będzie Państwu pięknie składał życzenia. Zresztą koncert życzeń to był jeden z najczęściej wymienianych powodów, kiedy opublikowaliśmy takie pytanie w mediach społecznościowych Radia Pogoda. Na co Państwo najbardziej od września czekają w Radiu Pogoda? No to tam była naprawdę szybka piątka, ale też koncert życzeń pojawiał się bardzo często. Więc jeśli chcą Państwo komuś złożyć życzenia, to proszę o tym pisać przez specjalny formularz na naszej stronie www.radiopogoda.pl albo po prostu zadzwonić i zostawić taką informację, komu i z jakiego powodu, na naszej automatycznej sekretarce.
0: A my przypominamy, że koncert życzeń w sobotę i w niedzielę od 10 do 14 prowadzi jak zawsze Robert Janowski.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 25 minut będzie godzina 10. 1 września to nie tylko nowości dla uczniów i nauczycieli, ale też nowości dla naszych słuchaczy. Zapowiadaliśmy powieść od dzisiaj. Nowa powieść czyta Wojciech Masiak i to będzie Helena Mniszkówna, Magnesy serc. W związku z tym pytanie od Państwa. Dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry. Mówi Liliana, czy będą powtórki z godziny 22 powieści Magnesy serc w innym terminie, w jakimś wcześniejszym, czy w niedzielę, czy w sobotę? Chcielibyśmy wiedzieć. Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Bardzo dziękujemy również za ten telefon. Już odpowiadamy nie, ale oczywiście każdy odcinek w dowolnej konfiguracji i dowolnym momencie do posłuchania w podcastach na naszej stronie internetowej www.radiopogoda.pl. Bardzo łatwo Państwo tam dotrą. No i wtedy można sobie posłuchać, zastopować, kiedy tylko
2: no,
0: Państwo
2: chcą. No ale zaległości również, jeśli komuś brakuje hrabiego Monte Cristo, też można.
0: Pewnie, można sięgać. Zapraszamy.
3: Radio Pogoda. Autopromocja.
4: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
14: Let's go. Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum 2 różnych produktów w My MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
18: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
19: Została ostatnia reklama.
20: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda za 13 minut, godzina 10. Piotr Sporakowski
1: dzień
0: się
1: dobry.
0: Pojawił, a skoro
2: przyszedł?
0: Tylko się pojawił, to
1: mamy
0: Asia
1: się spieszyć, słuchajcie.
0: Powiedziała, że będzie pytać.
2: No właśnie, skoro się Piotr pojawił, to znaczy, że wybrał dorosłe życie, a nie powrót do szkoły.
1: Ja? Kiedy?
2: No tak wnioskujemy, wiesz, bo pytaliśmy siebie nawzajem dzisiaj o poranku, czy właściwie to słuchacze nas pytali, czy wrócilibyśmy do szkoły. Wróciłbyś, Piotrze?
1: Tak, dużo wolnego czasu wtedy miałem.
0: Ja też, a Asia, wyobraź sobie, nie.
2: Nie.
1: Nie, no widocznie nie miała dużo wolnego
2: ja
1: czasu.
2: Ja bardzo lubię to, co robię i lubię to, kim jestem i absolutnie...
1: Ale jedno nie wyklucza drugiego, przepraszam bardzo.
2: Właśnie, że tak. Po 10:00 Piotr Sporakowski, sprawy szkolne, muzyczne i wszelkie inne sprawy. Proszę z nami zostać koniecznie. Zapraszamy także, no jutro to taki już normalny dzień w szkole.
0: 2 września. Cię.
1: Matematyka tak? Na którą?
2: No właśnie, spotykamy się jutro. Zygmunt Heizer.
0: Jasia Kruk. Czy nad ranem?

0: rzekł.
1: Słów mi brak.
0: Już
2: świt. Mówi Emilia Krakowska. Słuchacie państwo Radio Pogoda.

0: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
1: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777 100 100.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Reklama.
9: Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, Skaldów i List do świata grupy Pod Budą. Zespołowo rozpocznie się ten tydzień naszych spotkań i miesiąc i rok szkolny, a wszystko wydarzy się zaraz po tych wiadomościach w Radiu Pogoda.
10: Wiadomości z Gdańska.
11: Iwona Wyciślok, zapraszam. Jak co roku o świcie na gdańskim Westerplatte odbyły się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Mimo wczesnej pory na Westerplatte pojawiły się setki osób.
12: Jako gdańszczanin czuję takie zobowiązanie do tego rodzaju wydarzeń.
13: W zasadzie obowiązek, żeby tu być, pokłonić się tym ludziom, którzy tak dzielnie walczyli tak długo.
11: Obrona Westerplatte trwała 7 dni. Było o historii, to teraz o historycznym budynku. Zakończył się remont dawnej portierni Stoczni Gdańskiej przy historycznej bramie numer 2. Obiektowi przywrócono kolorystykę z 1980 roku. Prace objęły również renowację okien, historycznych krat, a także naprawę dachu. 36-letniego oszusta matrymonialnego zatrzymali policjanci z Gdańska. Mężczyzna, pomieszkując u swojej poznanej w internecie partnerki, okradł ją z biżuterii. 47-latce zginęły pierścionki, bransoletki, łańcuszki i kolczyki o łącznej wartości 50 tysięcy złotych. Gdańskie szkoły gotowe do nowego roku szkolnego, a szczegóły u nas za godzinę.
10: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
11: Koniec wakacji, ale spokojnie, to jeszcze nie koniec lata. To kalendarzowe potrwa jeszcze 3 tygodnie i jak pokazują mapy pogody, w tym czasie słońce będzie pojawiać się na niebie. Dziś i w najbliższych dniach w całym regionie pogoda będzie w kratkę, czyli słońce na przemian z chmurami. W Trójmieście termometry mają wskazywać od 18 do 20 stopni. Przyda się parasol, niewykluczone też, że zagrzmi.
10: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
9: Dzień dobry. Wrzesień trwa już od ponad 10 godzin. Rok szkolny, jak było słychać rano w Radiu Pogoda, rozpoczęty. I to wydarzenie, jak się okazuje, co roku obchodzi niemal wszystkich, nie tylko samych uczniów i nauczycieli. Wrócę do tego za chwilkę w Radiu Pogoda, bo teraz mam dla Państwa kilka najpiękniejszych melodii w wykonaniu grup Skaldowie, Pod Budą i Santo California.

No i tak mogliby śpiewać i śpiewać i Santo California. Ich przebój Tornero, czyli Powrócę na antenie Radia Pogoda. Za chwilkę usłyszymy Mieczysława Wojnickiego w piosence La Lele, a teraz wracam do początku roku szkolnego, który w wielu szkołach już został uroczyście zainaugurowany. W innych inauguracja właśnie trwa. Tak czy inaczej, to wydarzenie jest znacznie ważniejsze niż się z pozoru może wydawać, bo zwłaszcza w początkowych latach edukacji cała rodzina jest zaangażowana w ten proces. Nawet ci, którzy ze szkołą od dawna nie mają już do czynienia, bo początek roku szkolnego zmienia całe życie rodzinne. Rodzice odwożą pociechy do szkoły, dziadkowie odbierają, ktoś karmi, ktoś powinien pomóc w lekcjach, no i tak dalej. Także jakby tak pomyśleć, to słowa szczęśliwego nowego roku powinny padać właśnie 1 września, nie sądzą państwo?

Agatko, będziesz Agato. Gdy lata miną, młodość też ma swój kres. Nie będzie bez tak cieszyć wiosną, inny będzie maj, więc mi daj, buzi daj.

0: Maciej Kosowski i Czerwonoczarni w przeboju o całowaniu, który kojarzy się raczej z wiosną i majem niż z wrześniem, chociaż...
1: Był taki wrzesień, który niewątpliwie zostawił w mojej pamięci na całe życie pewną historię. Pozdrowienia dla pewnej M.
0: No, wspomnienia. Czy państwo mają jakieś miłe wspomnienia związane z początkiem września albo wrześniem w ogóle? Proszę się nimi podzielić z innymi słuchaczami Radia Pogoda. Za chwilkę u nas najpiękniejsze melodie Ewy Demarczyk i Michela Delpesza, a potem włączymy odliczanie.
2: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Reklama.

Michel Delpech w Radiu Pogoda, za chwilkę Baim w jednym ze swoich pierwszych przebojów, a teraz włączamy odliczanie, no bo skoro dziś 1 września, to do inauguracji warszawskich Dni Seniora zostało jeszcze 11 dni. Wszystko zacznie się w samo południe na Placu Bankowym w Warszawie, gdzie seniorzy odbiorą od prezydenta Warszawy klucze do miasta i barwnym korowodem przejdą na Plac Centralny pod Pałacem Kultury, gdzie już będą czekać na Państwa atrakcje w postaci propozycji dbania o zdrowie, nauki, spędzanie wolnego czasu. No i Radio Pogoda zawsze chętne do rozmowy z Państwem też będzie oczywiście. O tym, co dokładnie będzie się działo 12 września przed Pałacem Kultury i o której przeczytają Państwo na naszej stronie radiopogoda.pl. Tam także na stronie radiopogoda.pl znajdą Państwo szczegóły dotyczące wydarzenia, do którego zostało jeszcze 17 dni. 18 września na Rynku i Placu Solnym we Wrocławiu czeka nas inauguracja wrocławskich Dni Seniora, a tam wśród atrakcji doroczny Marsz Kapeluszy i prywatka z Radiem Pogoda i Haliną Frąckowiak. To odliczanie dotyczy też innych imprez, o których będziemy Państwa jeszcze informować, bo o niektórych zresztą mówiliśmy już. Bo wrzesień zapowiada się bardzo, jakby to ująć, towarzysko. A teraz piosenka o porankach przed nami, ale już chyba tylko weekendowych.

0: Żeby zobaczyć warszawski świt nad Wisłą, już nie trzeba wstawać tak wcześnie jak latem, a śmiem twierdzić, że to i tak spektakularny moment. Zapytałem Państwa o wrześniowe wspomnienia. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, panie Piotrze. Pyta panu miłe wspomnienia z 1 września. Mhm. Ja mam takie miłe wspomnienie i zawsze, kiedy sobie wspomnę 1 września, to zawsze się śmieję. Był rok 1963. Jeszcze panowała końcówka czarnej ospy,
0: tak.
1: A ja szedłem do pierwszej klasy. Mama mnie trzymała za rękę, wchodzimy do szkoły po schodach. Ja się zatrzymuję, mama zatrzymuje się też i mówi, co się stało? Ja wiem, mamusiu, chodźmy do domu, jutro przyjdziemy. Mówię. Takie było moje powitanie pierwszego dnia w szkole. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Kłaniam się pięknie, Andrzej z Wrocławia.
0: Wzajemne pozdrowienia, panie Andrzeju. Cóż, czasu nie cofniemy, ale zawsze można sobie w kalendarzu napisać, że dziś jest 32, a jutro będzie 33 sierpnia.

0: Formy oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
1: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
13: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
14: Nowy sezon Top Model. Już jutro o 21.30 w TVN.
15: Została ostatnia reklama.
16: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
17: No.
16: A tamta to jest mega.
17: Mega, mega.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media

0: autopromocja.
1: Z wakacji dobrze wracać do tego, co się lubi.
2: Do poranku, który zaczyna się z uśmiechem.
3: Do wspomnień, które bawią.
4: Do popołudnia spędzonego na rozmowie.
5: Do dobrych słów i życzeń płynących prosto z serca.
6: I do wieczorów pełnych gwiazd.
1: Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje, twoje najpiękniejsze melodie. Nowa ramówka Radia Pogoda już od dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
7: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
8: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
7: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
8: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777-100-100.
9: Reklama.
10: Bogdan, trzymaj się, zaśpiewa sobie raźno Bohdan Łazuka, po czym usłyszymy Elvisa Presleya w amerykańskiej wersji piosenki o Sole Mio, czyli It's Now or Never. To za chwilkę, bo najpierw mamy dla Państwa wiadomości w Radiu Pogoda.
11: Wiadomości z Gdańska.
12: Iwona Wyciślok, zapraszam. Gdańskie szkoły gotowe do nowego roku szkolnego. Jedną z oficjalnych zmian jest zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Temat w Trójmieście jednak nie jest nowy, mówi Adam Władek, dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki.
13: No my już to przerabialiśmy wcześniej. Od dłuższego czasu u nas był zakaz używania telefonów komórkowych i naprawdę sprawdzał się.
12: W tym roku do szkół podstawowych i przedszkoli w Gdańsku pójdzie aż 91 tysięcy uczniów. Niektórzy będą dojeżdżać do szkoły na rowerze, bo dziś rusza 14. edycja kampanii rowerem do pracy i szkoły Kręć Kilometry dla Gdańska. Potrwa 3 miesiące. Podstawowa zasada pozostaje niezmienna. Im więcej aktywnych podróży do pracy, szkoły czy na uczelnie, tym więcej punktów i możliwości zdobycia nagród. Teatr Miniatura ma nową szefową. Od dziś gdańskim teatrem kierować będzie Celina Zboromirska-Bieńczak, dotychczasowa zastępczyni dyrektora. Funkcję pełnić będzie przez kolejne 4 sezony artystyczne. Do połowy października potrwają utrudnienia na obwodnicy Trójmiasta, a szczegóły za godzinę.
11: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
12: W te wakacje pogoda w Polsce bywała kapryśna, ale podobno nie ma złej pogody. Zależy kto co lubi i jakie ma nastawienie. Dziś pogoda w kratkę. Temperatura w naszym regionie nie przekroczy 20 stopni. Na niebie chmury, na przemian ze słońcem, do tego przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe też burze. W kolejnych dniach też pogoda w kratkę i też przyda się parasol, ale przypominam, że wciąż mamy lato.
11: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
10: Sporo mamy dzisiaj muzycznych powodów do wspomnień, bo i rocznica urodzin Witolda Paszta, o którym kilka zdań padnie za chwilkę w Radiu Pogoda, i urodziny Teresy Tutinas, o której będzie mowa po 12, i jeszcze do tego urodziny Barego Giba, o którym też zamierzam powiedzieć parę słów po 13. Natomiast za pół godziny mniej więcej pojawi się znany już Państwu cykl W nowej odsłonie. Wakacyjne pogodne lato zamieni się w pogodne lata, więc wspomnienia obejmą nie tylko letnie miesiące. Dzisiaj na początek cofniemy się do roku 1953, ale na razie posłuchamy Bohdana Łazuki, Elvisa Presleya i Maryli Rodowicz w ich najpiękniejszych melodiach. Dzień dobry.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

Boguś wstań, ale z ciebie Boguś brak. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub. Zapomniałeś, nie rób głupiej miny.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak

się. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król,

To Maryla Rodowicz, a teraz chwilka wspomnień o Witoldzie Paszcie, który urodził się 1 września 1953 roku w Zamościu, a karierę muzyczną rozpoczął zakładając w 1977 roku zespół Victoria Singers, który wykonywał repertuar rozrywkowy w nocnych klubach Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem hoteli Victoria i Europejskiego. Zespół nie przetrwał zbyt długo, bo w 1978 roku Witold Pasz założył zespół Vox. Poszukiwania członków i próby trochę trwały, bo Vox po raz pierwszy wystąpił przed publicznością w kwietniu 1979 roku na Międzynarodowej Wiośnie Estradowej w Poznaniu. Panowie zaśpiewali tam piosenkę Masz w oczach dwa nieba, którą potem usłyszeliśmy podczas Festiwalu Opolskiego.

To wykonanie pochodzi z przedstawienia kabaretu Tej z tyłu sklepu z 80 roku, o czym Tadeusz Osipowicz opowiadał, wspominał podczas naszych wakacyjnych, sobotnich spotkań poświęconych Tejowi. Te dwie piosenki oczywiście nie wyczerpują listy przebojów zespołu Vox, jednego z nich posłuchamy za moment. Tylko jeszcze przypomnę, że Witold Paszt na swoim koncie ma także płytę solową, która nazywa się Jak Słońce. Jak Słońce.

0: coś.
1: To była tytułowa piosenka z solowego albumu Witolda Paszta, którego wspominamy dziś przy okazji 73. rocznicy jego urodzin. Rok 1953 wróci za chwilkę w cyklu Pogodne Lata, a teraz przypomnijmy sobie Zielonooką z repertuaru zespołu Vox, wspominając lidera tej grupy.

0: Lato poczeka jeszcze trochę, zanim się skończy. Do końca astronomicznego lata zostały dokładnie 3 tygodnie, ale od dziś wszystko znów wygląda tak, jak przez większość roku, czyli jedni chodzą do szkół, inni do pracy, jeszcze inni robią inne ciekawe rzeczy i tylko ruch w kurortach się poważnie zmniejszył, więc i ceny różnych artykułów i usług troszkę pewnie spadły. No a najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda cieszą jak zawsze.
1: Bardzo dziękuję za przebój Sen o Warszawie. Ta piękna piosenka Czesława Niemena daje nam cudowny nastrój. Warszawa jest rzeczywiście najpiękniejsza. Z dumą patrzy król Zygmunt III Waza na krakowskie przedmieści i patrzy, jak piękne jest miasto. Pozdrawiam serdecznie, Roland z Warszawy.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Rolandzie. To prawda, że Warszawa dawno nie wyglądała tak pięknie i elegancko. I na tym poprzestańmy, żeby nie dodawać choćby łyżeczki dziegciu do tej beczki miodu.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna?

takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Że się melodia kołem toczy, piosenka na tym się nie kończy. I w życiu tak się zdarza, że jak refren coś...

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok 1953. 5 marca tamtego roku na myśliwcu MiG-15 z bazy lotniczej w Słupsku zbiegł na duńską wyspę Bornholm porucznik Franciszek Jarecki. Rankiem tego dnia pilot leciał w patrolu jako drugi, a samolot, którym leciał, zaliczany był w owym czasie do najlepszych na świecie. Wykorzystując chmury, porucznik Jarecki odbił od partnera, odrzucił dodatkowe zbiorniki paliwa, zyskując większą prędkość i zanurkował na pułap 200 metrów, żeby znaleźć się poza zasięgiem radzieckich radarów. Początkowo przypuszczano, że pilot się rozbił, ale po odnalezieniu zbiorników zdano sobie sprawę z ucieczki. Franciszek Jarecki tymczasem już dolatywał do Bornholmu, gdzie, jak sądził, znajdowała się amerykańska baza wojskowa. Okazało się jednak, że było tam jedynie niewielkie lotnisko, na którym pilot zdołał wylądować, nie uszkadzając samolotu, choć pas startowy był trawiasty. 1 lipca utworzono Państwowy Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, o czym mówiłem na początku lipca, a pod koniec roku pracownicy znanych zakładów cukierniczych usłyszeli taki komunikat.
1: Tu Węzeł Zakładów 22 lipca. W dniu dzisiejszym kończymy rok 1953. O 19 dni wcześniej wkraczamy w rok 1954. Brawo, koledzy!
2: Brawo i my dołączamy się do życzeń waszego fabrycznego radiowęzła. Plan roczny ukończony na 19 dni przed terminem.
0: O, i jeszcze Sylwester 1953. Właśnie wtedy, 31 grudnia, zaprezentowano pierwszy przedprototypowy egzemplarz samochodu Syrena.
3: Pogodne lata w Radiu Pogoda.

Daniel Gerard i piosenka o motylku, która 15 tygodni spędziła na pierwszym miejscu niemieckiej listy przebojów latem 71 roku. Utwór został nagrany w kilku językach i wszędzie cieszył się sporym powodzeniem. W sumie na całym świecie sprzedano jakieś 7 milionów egzemplarzy singla z tą piosenką. Daniel Gerard miał jeszcze potem kilka mniejszych przebojów, ale wygląda na to, że sukces utworu Butterflies zapewnił panu Gerardowi wygodne życie bez konieczności ścigania się na przebojowe melodie z innymi.

0: pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja schowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
1: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
1: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
6: Motorcentrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
7: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
8: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
9: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Została ostatnia reklama.
16: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
17: Reklama.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba.

0: autopromocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Miszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Bez Ciebie jesień, tym przebojem z Zdzisławy Sośnickiej rozpocznie się pierwsze wrześniowe pogodne popołudnie, po czym usłyszymy przebój Lulu Shout. Wszystko razem będzie słychać za kilka minut, bo teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
1: Wiadomości z Gdańska.
5: Iwona Wyciślok, zapraszam. Na początek dobre informacje. Zakończył się remont węzła Hucisko w Gdańsku. Polegał przede wszystkim na wymianie torowiska. Teraz większość linii wróciła na swoje trasy, ale przez wrzesień wciąż nie będzie można dotrzeć tramwajem w kierunku Wyspy Portowej. To z powodu remontu na podwalu przedmiejskim. Są też nowe utrudnienia. Rozpoczął się remont blisko 13-kilometrowego fragmentu obwodnicy Trójmiasta. Prace między węzłami Gdańsk-Owczarniak i Gdańsk-Lotnisko oraz Gdańsk-Południe i Rusocin mają potrwać do połowy października, mówi rzecznik gdańskiego oddziału GDDKiA Mateusz Brożyna.
6: Musimy sfrezować starą nawierzchnię, oczyścić, a następnie ułożyć nową warstwę bitumiczną.
5: Prace prowadzone są pod ruchem w godzinach nocnych. Park w dzielnicy Aniołki na południe od ulicy Traugutta od wczoraj nosi imię Olgi Krzyżanowskiej, wybitnej gdańszczanki z wyboru, lekarki, posłanki, wicemarszałkini Sejmu i działaczki społecznej. Lokalizacja parku nie jest przypadkowa. Olga Krzyżanowska przez część swojego życia mieszkała na Aniołkach.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
5: Skończyło się wakacyjne lenistwo. Czas wracać do zawodowych i szkolnych obowiązków, nie rezygnując z aktywności na świeżym powietrzu. We wrześniu pogoda będzie w kratkę, będą chwile ze słońcem, będzie się chmurzyć, pokapie z nieba, tak jak dziś. Dziś w regionie zachmurzenie umiarkowane, chwilami więcej chmur, przelotne opady deszczu. Na termometrach w Trójmieście zobaczymy od 18 do 20 stopni.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
4: Dzień dobry, 12 minęła przed 2 minutami, więc właśnie rozpoczynamy pierwsze wrześniowe pogodne popołudnie, a rozpoczynamy je najpiękniejszymi melodiami Zdzisławy Sośnickiej, Lulu i Ewy Bem. Potem chwilkę poświęcimy Teresie Tutinas, która dzisiaj świętuje urodziny, a Radio Pogoda razem z nią. Za około pół godziny natomiast wrócę do mojego pytania o miłe wspomnienia z początku września. Niekoniecznie związane ze szkołą, chociaż to przecież istotna część naszego życia. Nic więc dziwnego, że takie wspomnienia pojawiają się najczęściej.

została Ewabem. Teraz chwilka dla Teresy Tutinas, która dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Ukończyła średnią szkołę muzyczną w klasie śpiewu oraz Wydział Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu, a jej koleżankami z klasy były Czesława Cieślak, późniejsza Violetta Villas i Krystyna Tkacz, która mówiła, że w szkole wszyscy podziwiali dzisiejszą jubilatkę, mając nadzieję, że czekają wielka kariera operowa. Stało się troszkę inaczej, bo zadebiutowała w Teatrzyku Studenckim Kalambur, gdzie powstały pierwsze piosenki pisane specjalnie dla niej, między innymi pisane przez przyjaciela Radia Pogoda, Andrzeja Kuryłę, a publiczność poznała Teresę Tutinas w 1966 roku na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie otrzymała wyróżnienie, śpiewając piosenkę A kiedy wszystko zgaśnie?

0: Za tę piosenkę Teresa Tutinas otrzymała w 1968 roku nagrodę specjalną w Opolu. A do jej największych sukcesów trzeba zaliczyć również piosenkę Gorzko mi.
1: Nie pojadę z tobą na wieś, sam rozumiesz, jak to jest. Pocałunek, obce twarze, jakiś pożegnalny gest.
0: Tak, to piosenka Nie pojadę z tobą na wieś, również do tekstu Andrzeja Kuryły, a Gorzko mi to oczywiście ta piosenka.
1: Szampana nalej mi, goryczy zniknie smak, panowie, wy umiecie bawić tak.
0: W 1981 roku Teresa Tutinas zdecydowała się wyjechać do Szwecji, gdzie mieszka do dziś. Licząc więc na to, że czasami słucha Radia Pogoda, szczególnie dziś, składamy pani Teresie najlepsze urodzinowe życzenia i słuchamy piosenki Na całych jeziorach ty, którą tak doceniono w Opolu. Wyróżniono ją po prostu wtedy.

0: A ja się pytam, dlaczego nie? No, zostawmy to pytanie. Najpiękniejsze melodie wracają zaraz do Radia Pogoda w przebojach Andrzeja Dąbrowskiego i Frankiego Millera, a ja teraz podszepnę Państwu, że dziś o 18:00 u Tamary Pawlik-Lipskiej w Alei Sław Radia Pogoda będzie gościć fantastyczny aktor i bardzo miły człowiek Tomasz Kot. Tematów do rozmowy nie zabraknie, bo pan Tomasz jest aktorem rozchwytywanym, więc tylko jego plany zajęłyby sporo miejsca w Alei Sław, a przecież nie tylko o planach będzie to rozmowa, o czym będą się Państwo mogli przekonać, słuchając Radia Pogoda dzisiaj o 18:00.
1: Radio Pogoda.

0: No to jest taka piosenka, że aż chce się po prostu podrygiwać i nucić razem z Frankiem Millerem. Teraz wracam do mojego pytania o Państwa wspomnienia związane z początkiem września, albo nawet z całym wrześniem, choć początek dominuje w Państwa telefonach. Dzień dobry. Aha.
1: Dzień dobry. O. Lata 60. Budowlanka z Górnośląskiej spotyka się całą szkołą w kinie letnim Jutrzenka. Wtedy takie jeszcze kino było. To jest normalna rzecz, wszyscy uczniowie, profesorowie, ale jeden profesor, pan profesor Grabowski, zaczynał swoją przedmowę Droga Młodzieży i wtedy dostawał takie potężne brawa, żeśmy mu tłukli, ile wejdzie. Tak to się zawsze za to do tradycji należało, że pan profesor Grabowski zaczynał Droga Młodzieży. To zostało nam do końca chyba w pamięci rozpoczęcie roku szkolnego. Pozdrawiam.
0: Wzajemnie pozdrawiam. No proszę, niby nic, a jaki aplauz musiał być, skoro wspomnienie takie wyraźne. To było takie wspomnienie cykliczne z samego początku września, no bo powtarzało się co roku. Ciekawe, czy kiedykolwiek pan profesor zaniedbał tego wstępu do swojej przemowy. Jeszcze po 13 wrócimy do wspomnień z początku września, natomiast teraz mam dla Państwa piosenkę Steni Kozłowskiej. Przypomnij mi.

0: najpiękniejsze melodie wracają lada minuta w piosenkach Janusza Gniatkowskiego i Jana Danka, potem Morta Szumana, po czym usłyszymy Wojciecha Młynarskiego w piosence z fundamentalnym pytaniem w tytule. W co się bawić?
1: Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta pianek, kochanie?
9: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg. Aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Została ostatnia reklama.
18: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar. 25% taniej przy zakupie 2. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar. 3 plus 1 za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.

0: czy błysk. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Radio Pogoda. Gra dla każdego.

0: miłego dnia, pogodnego dnia. Życzę Piotr Adamczyk. Dla słuchaczy Radia Pogoda też słucham.
1: In a bar in Toledo, across from the depot, on a bar stool she took off her ring. I thought I'd get closer,

0: Reklama.
1: Tutaj, szybko! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
9: Została ostatnia reklama.
10: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy, Frosta kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Reklama.
13: Najpiękniejsze melodie tercetu egzotycznego o Izabelo oraz Czy pani mieszka sama w wykonaniu Olgierda Buczka zabrzmią w Radiu Pogoda za kilka minut, bo najpierw właśnie teraz proponuję posłuchać w Radiu Pogoda najważniejszych wiadomości.
14: Polscy nauczyciele nadal w ogonie Europy pod względem zarobków. Iga i Hubert grają dalej za chwilę o turnieju tenisowym w Nowym Jorku. Najpierw jednak wrócimy do śledztwa w sprawie pożaru hali w Lublinie.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
14: Marcin Krzemiński. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie niedzielnego pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Straty oszacowano na 5 milionów euro. Firma zajmowała się produkcją komponentów dla przemysłu lotniczego. Śledczy sprawdzają m.in. udział obcego wywiadu, ale nie wykluczają żadnej wersji zdarzeń.
15: No ale to wymaga zgromadzenia szczegółowej dokumentacji, przesłuchania świadków, dokonania oględzin miejsca zdarzenia i dopiero wtedy biegły będzie mógł wydać kategoryczną opinię co do tego, z jakiego rodzaju pożary mamy do czynienia i czy powstanie tego pożaru wiąże się z celowym podpaleniem.
14: Mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Śledztwo prowadzone jest w kierunku sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób lub mienia wielkich rozmiarów w postaci pożaru. Sąd rodzinny zajmie się 13-latkiem, który uciekał motocyklem minicross przed policjantami w Uniejowie w Łódzkiem. Młody pirat drogowy nie zatrzymał się do kontroli. Gdy policjanci go zatrzymali, okazało się, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdem, który nie był dopuszczony do ruchu, bo nie był nawet zarejestrowany. Nauczyciele w Polsce zarabiają lepiej niż jeszcze kilka lat temu, ale wciąż dużo mniej niż ich koledzy z zachodu Europy. W Polsce zależnie od stopnia awansu zawodowego od niespełna 7 do około 10 tysięcy złotych brutto, mówi Monika Banyś-Bator z Personel Service.
16: Te największe różnice są widoczne w porównaniu z Niemcami. Tam nauczyciel potrafi zarobić te 21 do nawet 29 tysięcy złotych brutto miesięcznie.
14: W Szwecji początkujący nauczyciel zarobi 17 tysięcy złotych brutto, w Wielkiej Brytanii około 14 tysięcy. Przez miesiąc zebrano 67 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Stołeczna operacja referendalna rozpoczęła zbieranie podpisów 30 lipca. Akcja potrwa do 28 września. Aby referendum się odbyło, konieczne jest zebranie ponad 130 tysięcy podpisów. Iga Świątek i Hubert Hurkacz z pewnym awansem do drugiej rundy US Open. Debiut w głównej drabince nowojorskiego turnieju nie był za to zbyt udany dla Maji Chwalińskiej. Michał Waszkiewicz.
0: Iga Świątek tradycyjnie już w turniej wielkoszynowy wchodzi spokojnie, bez fajerwerków, ale też bez żadnych problemów. Tak było w meczu z Chinką Xiu Wang, której oddała tylko 5 gemów. Myślę, że zagrałam dobrze. Cieszę się, bo w pierwszej rundzie trafiłam na dość mocną rywalkę. Od początku byłam solidna, skupiona i dobrze czułam piłkę, dlatego po prostu się cieszę. Z 12 ostatnich meczów Świątek wygrała 11. Forma jest. Na drugim biegunie jest Maja Chwanińska. Od kapitalnego French Open udało jej się wygrać tylko jeden mecz. Z US Open już odpadła po bezbarwnym spotkaniu z Taylor Townsend. Dobrze zagrał Hubert Hurkacz, pewnie pokonał Bośniaka Damira Dżumhura.
14: A dziś o drugą rundę zagrają Magdalena French i Magdalinet.
9: Pogoda.
14: Na ogół od 18 do 22 stopni, przewaga chmur. Od czasu do czasu może padać deszcz, miejscami też burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju.
13: Pierwszy września to początek szkoły, o którym dziś także sobie rozmawiamy. Wspominałem, że będzie ciąg dalszy, ale 1 września to również dzień urodzin kilku znaczących postaci w polskiej i światowej, na polskiej i światowej scenie muzycznej. O Teresie Tutinas i Witoldzie Paszcie już mówiłem. Za chwilkę parę słów o Barym Gibie, który dziś świętuje swoje 80. urodziny. A świat muzyki wraz z nim. Piotr Sforakowski, dzień dobry.

0: Radio Pogoda. Łączy pokolenia.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

0: koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym.
1: Pytanie Olgierda Buczka, czy pani mieszka sama, pozostaje bez odpowiedzi, bo teraz zajmie nas Barry Gibb, który dzisiaj świętuje swoje 80. urodziny. Urodził się na wyspie Man, ale w dzieciństwie razem z całą rodziną wyemigrował do Australii i to właśnie na antypodach zafascynowała go muzyka rock'n'rollowa. Przystał do zespołu The Rattlesnakes, a po 3 latach założył własny The Bee Gees razem z braćmi Robinem i Morrisem. Nie sposób wymienić wszystkich przebojów, które napisał w ciągu wszystkich lat działalności The Bee Gees, ale 2 zawsze przychodzą mi do głowy natychmiast, kiedy mowa o tej grupie. Jeden nazywa się To Love Somebody.

Piosenka wraz z kilkoma innymi znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Gorączka sobotniej nocy i nie tylko pomogła w odnowieniu zainteresowania publiczności zespołem, ale przyczyniła się do zainteresowania braćmi Gibb jako autorami piosenek, które trwało przez następnych, dobrych kilka lat. Dzisiejszy jubilat i jego bracia napisali kilka najpopularniejszych albumów innym wykonawcom, na przykład Barbra Streisand czy Dionne Warwick, a wśród wykonawców piosenek Barry'ego Gibba byli na przykład Dolly Parton i Kenny Rogers. My, życząc dziś Barremu Gibbowi, który ciągle nagrywa i koncertuje, żeby robił to jak najdłużej, ciesząc się jak najlepszym zdrowiem, posłuchamy dzisiejszego jubilata śpiewającego swoją piosenkę w duecie z Barbrą Streisand. To zresztą jest tytułowy utwór z płyty Barbry Streisand z roku 1980, Guilty, której produkcją zajmował się właśnie Barry Gibb.

0: Dziś mamy początek roku szkolnego, a jutro według prognoz Heleny Majdaniec i Czerwono-Czarnych będzie dobry dzień. Śmiem twierdzić, że dzisiaj będzie też dobry wieczór. Nie trzeba czekać do jutra, żeby usłyszeć na przykład pierwszy odcinek nowej powieści w Radiu Pogoda. Dzisiaj wieczorem Wojciech Masiak zacznie nam czytać fragmenty powieści Heleny Mniszkówny, Magnesy Serc. Natomiast cała powieść Aleksandra Dumasa, Hrabia Monte Cristo, jest już dostępna w archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl. Można kliknąć i słuchać w dogodnym dla siebie momencie.
1: Radio Pogoda.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Reklama.

0: Mickey and Sylvia w przeboju z 1957 roku Love is Strange. Teraz jeszcze raz wracam do wspomnień z początku września i znów to będą wspomnienia szkolne. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani Piotrze. Ponieważ zazdrościłam bardzo siostrze, że ona chodzi już do szkoły, a ja nie, to jak przyszedł ten pierwszy września, byłam przeszczęśliwa. Niewiele pamiętam z tego dnia. Euforia także minęła dosyć szybko. A najfajniejsze w szkole były wycieczki szkolne, WF. No i oczywiście koleżanki i koledzy. Pozdrawiam ze słonecznego Wrocławia.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Krystyno i przyznaję, że mam podobnie. Nie pamiętam, żebym opuścił jakiś początek roku, chociaż niewiele pamiętam z uroczystych inauguracji któregokolwiek z lat moich szkolnych. Najlepiej zapamiętałem koleżanki i kolegów, z którymi tworzyliśmy dość zgrane paczki znajomych. A jutro pewnie jeszcze wrócimy do tych wspomnień z początków roku szkolnego, dlatego że pojawiło się jedno przecudnej urody, ale to jutro wszystko państwo usłyszą na antenie Radio Pogoda. Dzisiaj posłuchajmy historii jednej znajomości.

0: To takie wspomnienie greckiego lata Anny German z połowy lat 70. Za chwilkę w Radiu Pogoda usłyszymy najpiękniejsze melodie w wykonaniach Toma Jonesa, Andrzeja Rybińskiego, Haliny Kunickiej i innych, a około 14 przywita... O 14, nie około. Przywita się z Państwem Monika Tarka, jak zwykle po południu. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro o 10.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
9: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
10: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
10: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy. Gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Peszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
14: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
15: Została ostatnia reklama.
16: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
17: Lidl. To się opłaca.

0: Autopromocja.
1: Z wakacji dobrze wracać do tego, co się lubi.
2: Do poranków, które zaczyna się z uśmiechem.
3: Do wspomnień, które bawią.
4: Do popołudnia spędzonego na rozmowie.
5: Do dobrych słów i życzeń płynących prosto z serca.
6: I do wieczorów pełnych gwiazd.
1: Twoi ulubieni prowadzący. Twoje ulubione audycje. Twoje najpiękniejsze melodie. Nowa ramówka Radia Pogoda już od dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
15: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
14: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
16: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
2: Słuchają Państwo Radia Pogoda i naszych najpiękniejszych melodii. Już niedługo w pogodnym popołudniu słynna piosenka serialowa Andrzeja Rosiewicza, ale na razie wiadomość. Jest 16.
17: Remont był dobrze zabezpieczony, mówią drogowcy, po tragedii na jedynce. Wrócimy do ustaleń śledczych w sprawie pożaru w Skarżysku Kamiennej. Spytamy też uczniów, co myślą o smartfonowym zakazie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
17: Marcin Krzemiński. Prace były odpowiednio zabezpieczone, zapewniają drogowcy. A chodzi o tragedię, do której doszło dziś rano koło Mykanowa pod Częstochową. Na autostradzie A1 w robotników uderzyła rozpędzona ciężarówka. Na miejscu zginęły 4 osoby, 4 w ciężkim stanie trafiły do szpitali.
18: Już kilkaset metrów dalej, wcześniej była informacja o tych robotach. Dzisiaj, gdy przyjechali tutaj do pracy, rozstawiali się, przygotowywali się do nowego dnia pracy, doszło niestety do tego smutnego zdarzenia.
17: Mówi Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W chwili wypadku na miejscu pracowało 12 robotników. Zatrzymano 32-letniego kierowcę ciężarówki, był trzeźwy, pobrano mu krew na obecność narkotyków. Policja i prokuratura wyjaśniają, jak i dlaczego doszło do wypadku. Na kilkanaście milionów złotych wycenia się straty po pożarze zakładów produkujących elementy dronów w Skarżysku Kamiennej. Śledczy chcą zakwalifikować podpalenie zakładu jako czyn o charakterze terrorystycznym. W wyniku pożaru została uszkodzona jedna z hal produkcyjnych. Szymon Kępka.
19: Na razie nieoficjalna wersja jest taka, że zamaskowany sprawca miał podpalić zakład przy użyciu łatwopalnej cieczy, a potem, gdy został zauważony, uciekł. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
7: Materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione podejrzenie, iż było to celowe podpalenie. W wyniku pożaru zniszczeniu uległy powierzchnie magazynowe, a szacowana szkoda przekracza 15 milionów złotych.
19: Śledczy bazują jak na razie na nagraniach z monitoringu przemysłowego, dodaje prokurator Nowak.
7: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
19: Jak na razie nie ma żadnych zatrzymań w tej sprawie, nikt nie usłyszał zarzutów. Prokuratura razem z ABW i policją szukają sprawcy podpalenia.
17: Tymczasem nadeszły właśnie niepokojące informacje z Niemiec. Jak podaje dziennik Bild, w Brandenburgii w pobliżu elektrowni Jenschewalde znaleziono dziś improwizowane urządzenia określane przez policję jako wybuchowe i zapalające. Według niemieckich służb doszło tam także do ingerencji w rejon linii energetycznej. Tankuj, płać i płacz, mówią niektórzy. Skończył się rządowy program CPN, wrócił wyższy VAT, a wraz z nim znacznie zdrożały paliwa.
20: O ile tankujemy dzisiaj?
21: 8,39.
20: Sporo. Jest wybór, można inaczej, da się taniej.
21: Ja przyznam szczerze, że mam auto firmowe.
22: Za stówkę.
20: Tylko za stówkę? Ile panu udało się wlać? Tam 11 litrów, patrzę.
22: Bardzo drogo.
17: Paliwo i diesel mogą być droższe o ponad złotówkę. Ceny gazu praktycznie bez zmian, bo ich rządowy pakiet nie obowiązywał. Z nowym rokiem szkolnym nowe zasady, także te, które niekoniecznie podobają się uczniom, czyli zakaz używania smartfonów w szkołach.
23: Nie wiedziałam, że takie coś istnieje.
24: Ale teraz będą zabierane.
25: Duże oczy?
24: Nie oddajemy smartfonów.
23: Myślimy nad tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
25: To będzie wyzwanie?
24: No, może być.
17: No, jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce, przekonamy się w najbliższych dniach.
26: Co jest grane w Gdańsku?
27: Iwona Wyciślok, zapraszam. W Teatrze Muzycznym w Gdyni trwają ostatnie próby do nowej produkcji. Będzie to Zakonnica w przebraniu. Pierwowzorem spektaklu jest komedia filmowa z 1992 roku z Whoopi Goldberg w roli głównej. Reżyserem spektaklu jest Paweł Eigner, a premiera już 5 września. W ogrodzie przy oddziale etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku w Parku Oliwskim wciąż działa letni jarmark etnograficzny. To okazja, by spotkać twórców ludowych z Kaszub, Kociewia, Powiśla i Żuław, posmakować kuchni regionalnej i przyjrzeć się pokazom dawnych rzemiosł. Świat uczuć i wyobraźni. Niepowtarzalne fotomontaże Zofii Rydet, jednej z najwybitniejszych polskich fotografek, można oglądać w Zielonej Bramie, oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku. To blisko 100 ręcznie wykonanych fotomontaży stworzonych tylko z jej własnych fotografii.
26: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
17: Przewaga chmur, przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Na termometrach 19 stopni maksymalnie na Suwalszczyźnie, 20 w Wielkopolsce i na Kujawach, 22 w Lubuskiem, 25 na Podkarpaciu.
2: Pięć minut po godzinie 16:00, to jest pogodne popołudnie z Radiem Pogoda, już wrześniowe, proszę Państwa, ale jeszcze letnie. No i jest też takie przedłużenie wakacji, bo w czasie wakacji bawili się Państwo razem ze mną w konkursie Daję Słowo. Ten konkurs był bardzo popularny, w związku z tym postanowiliśmy jeszcze we wrześniu kontynuować ten konkurs na naszej antenie. Także zapraszam już za niecałe pół godziny do zabawy w konkursie Daję Słowo. Dzisiaj można wygrać torbę Radia Pogoda, nagroda gwarantowana to termos z naszym logo, już taki na cieplejsze napoje, już taki bardziej na porę właśnie jesienno-zimową. Za chwilę poproszę o Państwa zgłoszenia, a wcześniej muzyczne wspomnienie Witolda Paszta i ostatnia nagrana przez niego z zespołem Vox piosenka.
26: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
28: Zgoda! Możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

Za chwilę zespół Vox, proszę Państwa, na antenie Radia Pogoda wspomnieniowa, bo dzisiaj wspominamy Witolda Paszta, który urodził się 1 września 1953 roku. Dzisiaj mógłby obchodzić 73. urodziny, niestety odszedł zbyt wcześnie, ale pozostawił piękne piosenki, piękne melodie, nagrane z zespołem Vox, ale także nagrane solowo. No, te piosenki, które gramy, które nucimy i które znamy na pamięć, no bo kto nie zna, proszę Państwa, całego tekstu utworu Bananowy Song, wyśpiewanego na festiwalu Interwizji w Sopocie w 1980 roku. Zresztą Vox zdobył nagrodę publiczności jak najbardziej. Oczywiście mu się to należało. Swoją karierę muzyczną pan Witold zaczął w 1977 roku w Victoria Singers, a rok później powołał do życia właśnie ten kultowy, lubiany do dziś zespół Vox. W czasie pandemii jeszcze powstał taki pomysł, żeby odezwać się do fanów i nagrać razem z nimi piosenkę. No i tak się stało, bo fani nagrywali filmiki i przesyłali właśnie zespołowi Vox. Pan Witold wszedł z muzykami do studia i nagrał wokal. Niestety ta piosenka się nie ukazała, no bo pan Witold zmarł, ale rok po jego śmierci zespół Vox wydał ten utwór, który nazywa się Razem. To jest takie symboliczne podsumowanie kariery całego zespołu, ale także i Witolda Paszta, którego dzisiaj wspominamy. Tak więc ostatnia nagrana

16.19, Radio Pogoda, Albert Hammond, a już niedługo Mieczysław Fąk i Czerwone Litery, a później daję słowo na naszej antenie. Konkurs, w którym można wygrać torbę Radia Pogoda. Nagrodą gwarantowaną będzie termos z naszym logo. Już teraz czekam na Państwa zgłoszenia. Nasz numer telefonu 22 444 4004.

0: Jesienne już, czerwone gitary na antenie Radia Pogoda, 16:29, czas zagrać.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
0: A dzisiaj ze mną pani Teresa, rozmowa międzynarodowa. Pani Teresa na plaży nad Dunajem w Austrii. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Jak mi pani powiedziała poza anteną, wykorzystuje pani chwilę przerwy w pracy, tak, żeby po prostu gdzieś tam odpocząć nad pięknym, modrym Dunajem.
2: Tak.
0: On rzeczywiście ma taki nietypowy kolor, prawda? Może nie w każdym odcinku, ale generalnie taki lekkomorski, taki zielonkawy taki, prawda?
2: Zielonkawy, pięknie.
0: Ta rzeka wygląda.
2: Jest troszkę mniej wody niż było na przykład w lipcu, bo faktycznie susza i tutaj doszła, ale jest przyjemnie.
0: No, to najważniejsze i mam nadzieję, że będzie jeszcze przyjemniej, kiedy zdobędzie pani komplet nagród w konkursie Daję Słowo, bo termos Radia Pogoda już pani ma. Teraz czas powalczyć o torbę, żeby ten termos w niej sobie nosić. No i na plażę, prawda?
2: Dokładnie.
0: Nad Dunaj, jak znalazł. Pani Tereso, to przed panią oczywiście zadanie, bo za chwilę dam pani słowo, na jaką literę to sobie pani wybierze, to słowo będzie się zaczynać. No a potem włączę od razu stoper. Będzie pani miała 15 sekund, żeby podać mi 5 wyrazów, które się z tym słowem kojarzą. To na jaką literkę ma być słowo dla pani?
2: Skoro jestem nad Dunajem, to niech będzie D, jak Dunaj.
0: Dobrze, niech będzie D. Ja już mam to słowo w głowie. Uwaga, daję słowo dach.
2: Dom, ogrodzenie, okna, zasłony, kotara. Co tam jeszcze...
0: Dach. Jeszcze jedno, co by pasowało.
2: Dachówka, blacha.
0: Dobrze, tak.
2: Komin.
0: Dobrze, świetnie. Dobrze, bo to ogrodzenie to tak za bardzo mi do tego dachu nie pasowało.
2: Coś mi się kojarzyło z domem, a to dach przecież miał
0: być. No właśnie, ale wybroniła się pani Teresa, to jest najważniejsze. Cieszę się, że pani w takim pięknym miejscu słucha Radia Pogoda.
2: Słucham. Powiem szczerze, że całe 2 miesiące, lipiec to tu byłam, rozwiązywałam krzyżówki, w sierpniu w domu, nie udało się, ale dzisiaj 1 września. Super.
0: No i dobrze zaczęty miesiąc.
2: Dokładnie.
0: Oby tak było dalej. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: Przebój, proszę Państwa, na żywo w wykonaniu pani Haliny Frąckowiak będą mogli Państwo usłyszeć już niebawem, bo 18 września we Wrocławiu podczas Wrocławskich Dni Seniora, bo oprócz tego, że będzie tam piękna parada kolorowych kapeluszy wokół wrocławskiego rynku, to będziemy stamtąd nadawać program. No i oczywiście pojawimy się tam, żeby spotkać się z Wami, no i żeby poprowadzić po tańcówkę Radia Pogoda. Asia Kruk, Zygmunt Heiser pojawią się na scenie, będą konkursy, ale będzie też i gwiazda. W tym roku to właśnie pani Halina Frąckowiak, także zapraszamy serdecznie na spotkanie we Wrocławiu już 18 września. Radio Pogoda.
1: Zerowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
2: Jeśli chcesz, to

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, a gdzie mogę kupić?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
2: Patrz, Barbara, ale no? MediaExpert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
6: Mega okazje w MediaExpert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
17: Reklama.
18: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: Początek września ma nam trochę przypomnieć o wakacjach. W najbliższych dniach pogoda ma być ciepła i słoneczna, choć pojawią się też przelotne deszcz i burze. To przede wszystkim na północy, w południowej części kraju więcej słońca i cieplej, a w najbliższych dniach, czyli jutro i pojutrze, od 20 do 25 stopni maksymalnie. Uważajcie jeszcze na autostradzie A1 po porannym tragicznym wypadku. Nadal jeszcze utrudnienia na wysokości Mykanowa w rejonie Częstochowy.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Została ostatnia reklama.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Reklama.
10: To jest Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie w to pogodne popołudnie. Za kilka minut piosenka Adrusowicz i Wojciecha Kordy i wietrzny utwór Teresy Tutinas, ale na razie wiadomości. Jest 17.
11: Ładunki wybuchowe przy elektrowni. Niemieckie służby udaremniły sabotaż. Mniej ofiar na drogach w te wakacje, za to więcej wypadków z udziałem hulajnóg. Okazja dla pasażerów kolei. Z okazji 25-lecia PKP ma specjalną ofertę.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wyrzutnie rakiet domowej konstrukcji i ładunki wybuchowe znaleziono przy niemieckiej elektrowni. Zakład Jenschwalde położony jest w Brandenburgii, blisko polskiej granicy. Według niemieckich mediów celem mogła być rozległa awaria zasilania. Do blackoutu nie doszło, a niebezpieczne urządzenia zneutralizowali saperzy. Spadła liczba wypadków drogowych i ich ofiar, nieco mniejsza jest także liczba utonięć. Za to coraz częściej dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem hulajnóg. Policja podsumowała właśnie wakacyjne statystyki. Jakub Medek.
13: W te wakacje na polskich drogach zginęło 50 osób mniej niż w roku ubiegłym i wpisuje się to, jak podkreśla policja, w stały trend. 118 utonięć to też nieco mniej niż w ubiegłym roku, chociaż tu dużej zmiany nie widać, mówi rzecznik Komendy Głównej Policji Andrzej Fiołek.
14: Topią się głównie mężczyźni, jest to około 90%. Mężczyzn gubi brawura, alkohol, chęć popisania się.
13: Mamy mniej wypadków, mniej ofiar, mniej przekroczeń prędkości, podsumowuje statystyki rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji Tomasz Krupa.
15: Natomiast niestety bardzo niepokojąca jest statystyka dotycząca zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych i tutaj mamy dwukrotny wzrost.
13: Od początku roku w wypadkach z udziałem hulajnóg zginęło w Polsce 11 osób, ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
11: Działania przestępcze, tak prezesurę Radosława Piesiewicza podsumowuje wiceminister sportu Piotr Borys. Na jaw wychodzą kolejne wątki współpracy szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego ze skompromitowaną firmą Zonda Krypto. Piesiewicz miał podpisać umowę sponsorską z upadłą giełdą kryptowalut, która była niekorzystna dla samych sportowców i PKOL-u. Zonda Krypto dostała prawo do korzystania z wizerunku byłych i obecnych olimpijczyków, a gdyby któryś ze sportowców zażądał pieniędzy, zapłaciłby mu PKOL. Tłumaczy wiceminister sportu Piotr Borys.
16: Pan Piesiewicz sprzedał tak naprawdę wizerunek PKOL-u i wszystkich polskich sportowców, który jest święty. Jest to skrajnie, skrajnie niekorzystne i za to powinien po prostu ponieść pełną odpowiedzialność.
11: Piesiewicz usłyszał już m.in. zarzuty korupcyjne. PKP Intercity oferuje duże zniżki na bilety, a to z okazji 25-lecia spółki. Promocja jest dostępna od dziś do czwartku, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
9: Minimum 35% na wszystkie połączenia bez połączeń międzynarodowych, bez naszej perły w koronie, czyli ICN nieśpiesznego.
17: Teraz ważne, czy jak kupię przez stronę, to ta promocja się naliczy, czy muszę kupić w kasie albo przez aplikację?
9: Można kupić we wszystkich kanałach sprzedaży, czyli przez stronę, przez aplikację i w kasach stacjonarnych.
11: Zniżka dotyczy pociągów kategorii Intercity i TLK, które kursują do 3 października oraz składów Pendolino i Express Intercity do 24 października. Jedna z nielicznych w Polsce synagog w stylu neuromauretańskim odzyska dawny blask. Zabytkowy budynek w Radzanowie na Mazowszu przejdzie gruntowny remont. Zamieni się w centrum kultury z wystawami, spotkaniami i koncertami. Muzeum Mazowieckie przejęło obiekt na 75 lat i zapowiada zachowanie unikatowych detali tej niezwykłej architektury.
12: Pogoda.
11: Wieczorem jeszcze może trochę popadać na wschodzie Polski i na północy. Temperatura około 20 stopni. A jutro od 20 na północy Polski do 25 na Podkarpaciu. Niebo częściowo zachmurzone. W większej części kraju możliwe przelotne opady.
10: Minuty po 17:00, pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. A propos pogody, taki telefon od Państwa.
18: Dzień dobry Pani Menichlu. Ma Pani takie przysłowie, jak i pierwszy wrzesień, taka będzie jesień. Pozdrawiam.
10: Ja też pozdrawiam, a to znaczy, że będzie piękna i trzymamy za to mocno kciuki. Za chwilę Ada i Korda, masz u mnie plus. Pojawi się też dzisiejsza świętująca swoje urodziny Teresa Tutinas z piosenką Wiatr, wiosenny gitarzysta.
12: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Za chwilę Teresa Tutinas w Radiu Pogoda. Dzisiaj świętuję swoje urodziny. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego od Radia Pogoda i założę się, że też dołączają się do tych życzeń słuchacze Radia Pogoda. Pani Teresa urodziła się 1 września 1943 roku w Zdołbunowie, to jest dzisiejsza Ukraina. Jako pierwsza zaśpiewała na festiwalu w Opolu na całych jeziorach Ty. Galina Jędrusik nie mogła wtedy pojawić się na tym występie, ale pani Teresa dała tej piosence swoją osobowość, swoją wrażliwość, wykonała ją przepięknie. Śpiewała też Jak Cię Miłe Zatrzymać, kolejny jej hit również z Opola, czy Gorzko Mi, też zresztą piosenka wykonana właśnie w Opolu. W ogóle gościła bardzo często na tego typu festiwalach, nie tylko w Opolu, ale także i w Kołobrzegu, oczywiście zdobywając nagrody i przede wszystkim aplauz publiczności. Występowała też w Zielonej Górze. Wydała 7 płyt studyjnych, a jej kariera zakończyła się, właściwie ta polska część kariery, w 1981 roku. Wtedy wyemigrowała do Szwecji, gdzie mieszka do dziś, ale tam też, z tego co wiem, bardzo lubi śpiewać. A u nas pani Teresa i Wiatr Wiosenny, gitarzysta.

zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta wezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po galązkach. I chociaż błaga mi wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klą.

Nie wiem jak, taki fakt się przydarzył. O nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie.

0: okiem. Aksamiczne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki.
1: Bogdan Niewinowski w Radiu Pogoda. Dzisiaj pierwszy dzień szkoły i my też tak wspomnieniami trochę do tej szkoły wracamy od samego rana. Ja pytam się Państwa o uwagi w dzienniczku ucznia. Kolejny telefon w tej sprawie.
2: Kto

0: Dzień dobry. Ja w sprawie uwag w dzienniczku, już nie swoim, ale mojego syna. Jedna uwaga to Krystian gwiżdże na lekcji. Kiedy z synem rozmawiam, odpowiada mi: mamuś, to nie tak było. Ja po prostu całą przerwę uczyłem się gwizdać i nie umiałem. Tylko wszedłem do klasy, od razu zagwizdałem. A druga, Krystian bije dziewczynki.
1: Ojej.
0: Oczywiście w domu rozmowa. Odpowiedź: mamuś, ona skompromitowała naszą klasę na apelu, bo się pomyliła, jak mówiła wiersz.
1: No właśnie, tak to jest, proszę Państwa, z tymi dzienniczkami. Z tego, co wiem, to niektórzy z Was jeszcze mają takie dzienniczki gdzieś tam zatrzymane na pamiątkę, jak nie swoje, to właśnie swoich dzieci. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii, posłuchamy zespołu The Fortunes i Ewy Bem, a później przyjmę kogoś z Państwa do klubu pogodnych ludzi.

0: Autopromocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
3: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777 100 100.
0: Reklama.

0: też uparcie proszę Państwa, żebyście zgłaszali się do Klubu Pogodnych Ludzi, wypełniając formularz na naszej stronie radiopogoda.pl. A ja do Państwa oddzwaniam, przyjmując do klubu. Dzisiaj dzwonię do Pana Piotra.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
2: Halo?
0: Dzień dobry, Monika Tarka z tej strony, Radio Pogoda i Klub Pogodnych Ludzi.
2: Dzień dobry pani redaktor.
0: Mam przed oczami pana zgłoszenie i pozwoli pan, że zacytuję. Napisał pan tak: mam już 55 lat i tak naprawdę nic się nie zmieniło. Trochę gówniarz, trochę młokos, niezmiennie dusza towarzystwa. PESEL nie stanowi o tym, jacy jesteśmy. Najważniejsze jest to, co mamy w głowie i sercu, jak postrzegamy życie. Oto recepta, żeby nigdy nie być starym grzybem. Brawo!
2: Bardzo dziękuję.
0: Pięknie napisane.
2: Nie ukrywam, to oczywiście moje autorskie stwierdzenie, ale jakby biorące się z serca przemyśleń i tych właśnie paru lat, które już mam za sobą, wystarczy tylko trochę to uwierzyć albo mniej przejmować się tym, że znajomi naokoło, aktorzy w telewizji czy sportowcy są coraz młodsi od nas, tylko pamiętać o tym, że tak naprawdę nic się nie zmieniło. Jesteśmy tacy, jacy byliśmy, a PESEL naprawdę dla mnie to jest banał.
0: Tak, no młodość to stan ducha, prawda?
2: Oczywiście.
0: A ilość zmarszczek świadczy tylko o naszych przeżyciach i kolejnych doświadczeniach. I właśnie to pan zawarł w tej bardzo fajnym zgłoszeniu, że no my składamy się z różnych rzeczy, które nam się wydarzyły w ciągu życia. Dlatego bardzo mi się spodobał ten pana wpis. I oczywiście mam dla pana taką oto wiadomość.
1: Witaj w klubie Pogodnych Ludzi.
2: Ale super, bardzo dziękuję.
0: I tak jak kiedyś były takie książeczki oszczędzania, nie wiem, w szkole, czy różne tam inne książeczki
2: tak,
0: rowerowe
2: oczywiście.
0: I tak dalej, to ja mam dla pana taką też książeczkę, ale to jest książeczka zaświadczająca o członkostwie w klubie Pogodnych Ludzi, panie Piotrze, także witam w klubie.
2: Bardzo się cieszę.
0: A co pan robi w ogóle? Kim pan jest z tego dorosłego zawodu? Jeszcze tak spytam się z ciekawości.
2: Jestem grafikiem komputerowym. Aha. Ale też z drugiej strony zajmuję się taką zabytkową budowlanką, czyli znam się trochę na sprawach związanych z remontami obiektów zabytkowych, ich przywracaniem do życia.
0: Po prostu artysta, dusza taka bardziej artystyczna, wrażliwa,
2: tak,
0: piękna.
2: Czasami to słyszę. To prawda, to prawda.
0: No to nie dziwię się, że pan też słucha Radia Pogoda, bo no, pięknych piosenek to akurat u nas nie brakuje.
2: Oczywiście, że tak. Dajecie bardzo dużo frajdy i to absolutnie nie jest frazes.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.

godzina za godziną najpiękniejsze melodie na antenie Radio Pogoda, a także rock'n'roll, jak Państwo słyszeli przed momentem. Za 21 minut będzie godzina 18, po 18 Aleja Sław. Dzisiaj zaczynamy nowy sezon Alei Sław. Tamara Pawlik-Lipska zaprasza na spotkania z gośćmi. Dzisiaj będzie nim Tomasz Kot, więc zapraszamy na to spotkanie od 18 do 21, a o 22 nowa powieść na naszej antenie Magnesy Serc Heleny Mniszkówny. Życzę Państwu przyjemnego wieczoru. Słyszymy się jutro. Monika Tarka. Do usłyszenia. Radio.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na ciebie!
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
8: A tamta to jest mega.
0: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
5: Od 20 do 25 stopni dziś i jutro. Na brak słońca nie powinniśmy narzekać, choć będzie też przelotnie padać. Może też zagrzmieć to przede wszystkim w północnej Polsce. Uważajcie nadal na autostradzie A1 po porannym tragicznym wypadku na wysokości Mykanowa w rejonie Częstochowy. Uwaga również na Krajowej 91 między Kamieńskiem a Radomskiem na 49 km. Po zderzeniu osobówki i ciężarówki droga została zablokowana.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigr. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna.

do ziemi los przyciska. Ona mi szepcze, nic to. A jak prostuje się wtedy, ona powtarza mi, tak trzymaj.

Wiała ta Bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

0: jak dziś w bulwarancie w lekcji iść przez miasto i iść w taki dzień, gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Dzień dobry, nazywam się Tomasz Karolak. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Z wakacji dobrze wracać do tego, co się lubi.
2: Do poranków, które zaczyna się z uśmiechem.
3: Do wspomnień, które bawią.
4: Do popołudnia spędzonego na rozmowie.
5: Do dobrych słów i życzeń płynących prosto z serca.
6: I do wieczorów pełnych gwiazd.
1: Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje, twoje najpiękniejsze melodie. Nowa ramówka Radia Pogoda już od dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi się.

0: Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
2: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Została ostatnia reklama.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Reklama. Ale Jasław, Radia Pogoda już w pełnej gotowości, na zegarach 18, więc zaczynamy za chwilę, ale najpierw wiadomości i prognoza pogody.
14: Koniec taniego tankowania. Paliwa zdrożały nawet o złotówkę za litr. Jak na dzikim zachodzie, szajka złodziei bydła przed sądem na Podlasiu. Koniec scrollowania na lekcjach.
15: Będą zabierane.
16: Troszkę nieprzemyślane według mnie.
14: W nowym roku szkolnym zabronione będzie korzystanie ze smartfonów.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. O blisko 1 zł za litr zdrożała dziś benzyna, podobnie olej napędowy. Wygasły rządowe limity cen na stacjach, wrócił wyższy VAT na paliwo, a do tego ropa na światowych rynkach jest droga, bo nie widać końca wojny USA z Iranem. Cena benzyny to na niektórych stacjach już 7 zł 65 groszy. Diesel dochodzi do ceny 8,40 za litr. Za nami uroczyste apele, jutro pierwsze zajęcia, rozpoczął się nowy rok szkolny. W tym roku będzie dużo zmian, jedna z nich to zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych. Co na to uczniowie?
18: Nie wiedziałam, że takie coś istnieje. Ale teraz będą zabierane.
19: Duże oczy?
18: Nie oddajemy smartfonów.
20: Myślimy nad tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
16: Troszkę nieprzemyślane według mnie.
19: To będzie wyzwanie?
18: No, może być.
14: Wiele szkół już wcześniej wprowadziło taki zakaz na własną rękę. Teraz szkoły nie muszą już się z tego tłumaczyć. Zakaz jest narzucony przez prawo. W te wakacje utonęło 118 osób, trochę mniej niż w ubiegłym roku, ale trudno mówić o satysfakcji, mówi policja. Według raportu z wakacji najczęściej tonęli mężczyźni wchodzący do wody po alkoholu.
21: No i niestety tu mężczyzn gubi zarówno ten alkohol, jak i brawura, która po nim następuje, chęć udowodnienia czegoś sobie, na przykład, że przepłynę jezioro na drugą stronę, udowodnienia czegoś swoim bliskim, znajomym, no i kończy się niejednokrotnie tragicznie.
14: Mówi podinspektor Andrzej Fijołek. Wśród ofiar wody w tym roku było też 6 dzieci. Wydłużone godziny zakazu sprzedaży alkoholu obowiązują od dzisiaj w Krakowie. Wieczorem w życie wchodzi uchwała radnych zaostrzająca dotychczasowe przepisy w sprawie tzw. nocnej prohibicji. Zakaz obowiązuje od 22 do 6 rano, a nie jak było dotąd, od północy do 5.30. Tomasz Popiołek z Urzędu Miasta.
22: Naruszenie przepisów jest przestępstwem, tutaj już grożą kary i grzywny. No i jest to przesłanka do wszczęcia postępowania o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
14: Zakaz nie dotyczy lokali gastronomicznych. Szajka oskarżona o kradzieże bydła stanęła przed sądem w Białymstoku. Według śledczych mężczyźni wywozili busem krowy, byki i jałówki prosto z pastwisk, a potem sprzedawali je wcześniej umówionym kupcom. W jednym z przypadków 72-letni rolnik, który próbował powstrzymać złodziei, został pobity. Działo się to jesienią ubiegłego roku, niedaleko pod Białostockich Łap. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Do rowerowej przejażdżki po największym sadzie Europy zachęcają członkowie Stowarzyszenia Warka. Przygotowali oni 10 tras, które wiodą po południu Mazowsza. To nie są zwyczajne trasy. Dowiemy się z nich, co z południem Mazowsza ma wspólnego królowa Bona i gdzie zjeść najlepszą szarlotkę. Mówi Tymon Tkaczuk ze Stowarzyszenia Warka.
0: Dla tych, którzy chcą pojechać samodzielnie na rowery i dla grup przyjaciół i dla tych, którzy chcą trochę wyczynowo pojeździć, bo są też dłuższe szlaki, żeby poznali to południowe Mazowsze. Słyszy się, że są Warka, sadownicy. Z czym to się kojarzy? Jakie postacie historyczne wiążą się z tym regionem? Jak dzisiaj wygląda nowoczesne sadownictwo?
14: A dokładny opis tych tras znajdziemy na stronie internetowej szlakjabłkowy.eu.
17: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam. FC Barcelona ma nowego napastnika. Został nim Brazylijczyk Gabriel Jesus, dotychczas grający w Arsenalu, który z katalońskim klubem podpisał 3-letni kontrakt. Przed sezonem z Domy Katalonii odeszli Robert Lewandowski i Ferran Torres. Magdalena i Magdalena Fręch jako ostatnie z naszych tenisistek zagrają dziś mecze pierwszej rundy US Open. Linet z Brytyjką Francesco Jones, a Fręch z Amerykanką Iwą Jović. Do drugiej rundy awansowała już Iga Świątek, a już po pierwszym meczu z nowojorskiego turnieju odpadła Maja Chwalińska.
17: Pogoda.
14: W nocy temperatura od 10 do 16 stopni, a jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, sporo słońca, ale miejscami może też przelotnie popadać. Temperatura 19 stopni na północy Polski, 22 w centrum, a na południu do 25.
17: Aleja Sław, Radia Pogoda.
15: Dzień dobry Państwu. Wrześniowe spotkania Alei Sław zaczniemy od rozmowy z aktorem Tomaszem Kotem, którego zresztą Państwo już dosłownie za kilka dni będą mogli zobaczyć w najnowszej filmowej produkcji 100 dni Misja Zeus. Ale nie tylko o tej najnowszej roli dzisiaj porozmawiamy, pojawią się też wspomnienia tych niektórych kultowych aktorskich występów Tomasza Kota. Zapraszam bardzo serdecznie. Witam we wrześniu. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
17: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: gdzie?
1: Ananasku.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Z tej strony Tamara Pawlik-Lipska, a ze mną dzisiaj Tomasz Kot.
4: Dzień dobry, ale tak mnie zachwyciło to, jak powiedziałaś Aleja Sław, ale ja, że to można rozbierać od razu.
3: Okay.
4: Moja choroba zawodowa, ja zawsze rozbieram wszystkie słowa.
3: A ja się już zastanawiałam, że tutaj zaraz padnie, że Pan mi powie, że nie, ale ja Sława...
4: A nie, to mam rozwiązane dawno temu, kiedyś podczas jednego z wywiadów usłyszałem od dziennikarza, mówi, nie wiem, czy mogę sobie pozwolić, ale panu prawie taki rodzaj gwiazdorstwa wklęsłego, nie? I to mi się tak bardzo spodobało, to określenie, i pomyślałem sobie, tak, to jest takie bardzo charakterystyczne, tak, gwiazdorstwo wklęsłe jest jak najbardziej charakterystyczne, jakby takie pasujące.
3: Ja chyba nie do końca rozumiem jednak ten zwrot wklęsłego gwiazdorstwa.
4: No, na różne sposoby to można rozbijać, tak najpoważniej to, że kiedyś w rozmowie, i to na planie chyba zimnej wojny, z Agatą Kuleszą, tak sobie opowiadaliśmy, no bo to długie, ciężkie dni. I czasami gdzieś człowiek jest gdzieś w lesie na jakiejś polanie i od paru godzin po prostu słońce pali, nie? A tutaj w tym płaszczu człowiek siedzi i rosną różne tematy. I rozmawialiśmy o naszych początkach, nie? Ja mówię, że jak ja w liceum po raz pierwszy w konkursie szkolnym wyszedłem na scenę, bo mieliśmy takie szczęście, że ten konkurs się odbywał w Teatrze Legnickim. I jak zobaczyłem te lampy i zobaczyłem, o co chodzi, i byłem w stroju, w ogóle w sukience, nie? Co było wtedy takim naprawdę wyczynem, nie? Bo chłopaki się przybrali za dziewczyny i tak dalej. To były wczesne lata 90. I mi to w ogóle jakoś nie przeszkadzało. Bardziej byłem podekscytowany tym, że wow, nie, ale się dzieje, bo czułem, że tak jakby mnie nie było. Że tak jakby nie jestem obciążony, nikt nie ocenia tego, co robię, no bo przecież gram kogoś innego i to nie ja i Agata wtedy mówi, o kurde, nie? To u ciebie jest nadal, bo większość ludzi to tak chce jeszcze bardziej zaistnieć, nie? Żeby to tak nazwisko było bardziej zapamiętane. A faktycznie, nie? Jakoś takie, nie wiem, czy jakieś skotłowacenie, czy takie zamieszanie, które miało czekać bardzo niska samoocena. No na pewno coś spowodowało, że ten mechanizm u mnie zadziałał, nie? Że ile razy, że jak po tym pierwszym razie pomyślałem sobie, kurde, bardzo muszę zrobić wszystko, żeby to powtórzyć, żeby znowu być na tej scenie, bo to było coś fantastycznego. Oczywiście nie wiedziałem wtedy, dlaczego mnie do tego ciągnie. Ale jak tak po latach patrzę wstecz, to myślę sobie, kurde, to chodziło bardziej chyba o zwolnienie z siebie trochę.
3: Okej.
4: Bo to i do dzisiaj mam taką frajdę, nie? Że po prostu mogę, dlatego bardzo często robię jakieś takie rzeczy. No nie wiem, co z tego, czy ten film wyjdzie, czy nie wyjdzie, nie? Może to być kolejna rzecz nieudana i znowu mogę przeczytać jakąś kiepską recenzję na swój temat, no ale no trudno, taki jest los podejmowania ryzyka, nie?
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: lekkie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
5: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Została ostatnia reklama.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Reklama.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To skoro już tutaj padło ten film, to mówimy tutaj o filmie 100 dni Misja Zeus.
2: Tak, oczywiście.
1: To pan chyba tutaj trochę młodzież do złego namawia w tym filmie, mam wrażenie.
2: No, nie mogę tutaj absolutnie nic zdradzać, to jestem zobowiązany tajemnicą. Na pewno było to bardzo ciekawe spotkanie i ja całą ekipę, obsadę znam jeszcze sprzed pierwszej części, mimo że w pierwszej części nie grałem, dlatego że produkowała to firma, która zrobiła również Bogów. I zostałem zapytany, czy no słuchaj, robimy taką rzecz trochę eksperymentalną, młodzi ludzie, influencerzy, chodzi o to, żeby zrobić z nimi masterclassa, żeby jakoś tak sprzedać parę tipów, czy można zrobić jakiś przyspieszony kurs. I ja odpowiedziałem, że tak, jak najbardziej, dlatego że człowiek bardzo zdolny, bez szkoły, może się odnaleźć przed kamerą i to w zasadzie całe Stany są dowodem na to, ale już ten sam zdolny człowiek będzie miał wielkie problemy, żeby się odnaleźć w teatrze. Chociażby dlatego, że nie wiem, będzie ciężko, żeby był słyszalny, będzie się zacierało treść, którą mówi. No, szkoła teatralna jest głównie po to, żeby wyszkolić technicznie człowieka, żeby on w tym teatrze mógł działać na tyle sprawnie, żeby ktoś, kto kupił bilet na trzeci balkon, czy tam na drugi, żeby mógł to usłyszeć, nie? Nawet jak ci ludzie szepczą. Więc jeśli chodzi o kamerę, to się rządzi trochę innymi regułami. I pojechałem do Krakowa, czy też pod Kraków, zobaczyłem w pełni profesjonalną halę bardzo pewnych siebie młodych ludzi. Ludzi, którzy wiedzą dokładnie, co robią, czego chcą, prawdopodobnie bardzo zamożnych. To było bardzo ciekawe spotkanie, spędziłem z nimi cały dzień. Potem nawet była jakaś taka propozycja, żeby zagrać w pierwszej części, ale terminowo tam się coś nie zgadzało. Czy ja wtedy niebo robiłem, już nie pamiętam. I jak zbliżała się druga część, no to dostałem zapytanie, czy bym zechciał zagrać. Więc oczywiście z zewnątrz może to tak wyglądać, że nagle dołączam do obsady, ale de facto mogę zdradzić, że jestem przy tym projekcie od samego początku. To, co mnie najbardziej zachwyciło, czy zaskoczyło, czy też tak w sumie zaimponowało, to jak usłyszałem, że premiera jest na Bemowie, i tak pomyślałem, kurde, w zasadzie chyba nie byłem nigdy na premierze tak daleko od centrum. I to będzie ciekawe wydarzenie. I jak tam dojeżdżaliśmy do tego kina, to zobaczyłem tłumy, nie? Takie dzikie tłumy, nie? I byłem bardzo zaskoczony. Naprawdę byłem w kompletnym szoku.
1: Tutaj nie stawiamy kropki, to dopiero przecinek. Wracamy do naszej rozmowy po krótkiej muzycznej przerwie. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Szkoła w Auchan.
1: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
4: Nowy sezon Top Model. Już jutro o 21.30 w TVN.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
9: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
8: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
10: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w RENK. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. RENK, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
15: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
16: Została ostatnia reklama.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast Fast i trawisz to!
18: Aflofarm.
19: Reklama.
20: Drogowskaz, Radia Pogoda.
21: Jutro nieco cieplej niż dziś, bo od 20 do 25 stopni w cieniu. Na brak słońca narzekać nie powinniśmy, choć to bardziej na południu będzie pogodnie. Na północy możliwy przelotny deszcz i burze. A po wakacjach zaczną się utrudnienia na trasie S6 na Pomorzu Zachodnim. Remont nawierzchni jest planowany w rejonie węzła Klucz. Od jutra ruch będzie się odbywać jedną jezdnią w obu kierunkach. I tak będzie przez mniej więcej 3 tygodnie. Potem zacznie się remont na trasie S3.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Podobne zamieszanie, to pamiętam, że przy Kleksie Jedynce było, nie? Że po prostu mnóstwo ludzi, którzy czekają, którzy chcą zobaczyć i to, ja mówię, kurde, to jest niesamowite, to jest taka moc, gdzie bardzo dużo filmowców w moim wieku albo starszych ode mnie nie bardzo ma świadomość, że jest taka moc, nie? Przecież też bardzo dużo ludzi poszło do kina na ten film. Ten film to jest określony gatunek. Ma być po prostu, nie wiem, śmiesznym filmem, który umila czas i z takim zamiarem powstaje. Więc jak zobaczyłem, co było jeszcze bardziej zaskakujące i tego w ogóle nie zakładałem, że w tym kinie dużo ludzi mnie zaczepiało, ponieważ chwilę wcześniej byli na Kleksie.
2: Okej.
1: Ja tak sobie myślę, kurde, ciekawe to jest, ciekawe zjawisko, nie? Bo znowu coś się zmienia i to tak trwale się zmienia, nie? I zakładam, że będzie, nie wiem, coraz mniej tych kin, życzę jak najlepiej, żeby było więcej, ale kurde, percepcja widza się zmienia, nie? Jakby to już jest inny montaż, inny. To jest bardzo ciekawy czas, w którym żyjemy. I pomyślałem sobie, czyli ta młodzież to są te takie trochę starsze dzieci, jakby, które poszły na Kleksa, okej, czyli mam jakiś rodzaj takiego, bo wiem jak to działa, nie? Po prostu teraz na przykład jak jestem na planach, to podchodzi do mnie dziewczyna, młodsza ode mnie i mówi, wychowałam się na niani, pan mi zrobił dzieciństwo, nie? Ja sobie myślę, kurde, o wow, nie? Jak człowiek na bieżąco gra, to nie myśli o tym, co będzie za 10 lat, za 20, czy to będzie zapamiętane, czy to będzie, nie wiem, kolejny serial, który zniknie, a tu się nagle okazuje, że tak, kurde, przed tą 50, tak patrzę wstecz i mówię, kurde, to są, no parę takich rzeczy jest, co bardzo funkcjonują świadomie w jednym pokoleniu, w drugim, w trzecim, nie? A tu nagle jestem tak jakby postacią dla tych najmłodszych, nie?
2: Ale to też jest bardzo ciekawe, no bo tak jak pan powiedział, że biorąc udział w danym projekcie, pan o tym nie myśli, no a z drugiej strony potem się okazuje, że właściwie można zaryzykować stwierdzenie, że bierze pan udział w samych dużych projektach.
1: Tak się jakoś ułożyło, tak, że bardzo często tak jest, nie? Że jak na przykład zdarza się, że kończę jakąś rozmowę albo z kimś rozmawiam, albo robimy jakiś tam wywiad gdzieś na ulicy i widzę, że ktoś przestanął, nie? I czeka, aż ta sytuacja się skończy, bo chce zrobić zdjęcie, nie? I mam taką prywatną zabawę, ciekawe z jakiego powodu mnie zaczepi, nie? Czy to będzie Niania, czy Skazany, czy Religa, czy Zimna Wojna, czy i tak tych tytułów się tak trochę już zrobiło, nie? Tak mówię, kurde, w ogóle, wow, nie? No i zazwyczaj zgaduję, nie? Że jak widzę faceta w moim wieku, nie wiem, w jeansowej kurtce i ma tak ciut dłuższe włosy do tyłu, to myślę sobie, Rysiek, na pewno Skazany, nie?
2: Ten strzał jest poprawny.
1: Tak, ktoś w średnim wieku czeka i widzę, że no, jakiś poważny, nobliwy człowiek, pewnie Religa albo Zimna Wojna, nie? Pewnie, kurde, to, no, tak, jest tak.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
2: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
1: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: Tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Została ostatnia reklama.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Reklama.
10: A już teraz, skoro 19 na zegarach, to zapraszam bardzo serdecznie na wiadomości i prognozę pogody, a później dalsza część naszego spotkania w Alei Sław.
11: Niemcy odpowiadają Moskwie za atak dronowy, zamykają rosyjski konsulat. Polską fabrykę dronów też podpalił obcy wywiad, mówi prokurator. Zaczęły się wypłaty czternastek, już w tym tygodniu idą przelewy na konto.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja stoi za sierpniowym incydentem na lotnisku w Lipsku. Znaleziono wtedy drona z materiałem wybuchowym przy ukraińskim samolocie transportowym. Niemieckie władze poinformowały, że to był element działań sabotażowych wymierzonych w strategiczny port lotniczy, wykorzystywany także przez NATO i do transportów dla Ukrainy. W reakcji na to niemiecki MSZ zapowiedział zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn oraz rosyjskiego domu w Berlinie, promującego w Niemczech rosyjską kulturę. Dziś znaleziono też materiały wybuchowe przy niemieckiej elektrowni. O sabotażu mówią także polskie władze w związku z podpaleniem fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Sprawcy wciąż nie zatrzymano. Szczegóły zna Szymon Kępka.
12: Zamaskowany sprawca miał dostać się na teren zakładu i wzniecić ogień przy użyciu łatwopalnej cieczy. Kiedy został zauważony, uciekł. Śledczy sprawdzają teraz, kto stał za podpaleniem i jaki był jego motyw. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
13: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
12: Pożar w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku Kamiennej to nie jedyna taka sytuacja w ostatnich dniach. W Lublinie także doszło do pożaru hali produkującej elementy kompozytowe do śmigłowców i samolotów. W Skarżysku straty to co najmniej 15 milionów złotych, w Lublinie ponad 20.
11: Sąd w Bośni i Hercegowinie przedłużył o 2 miesiące areszt dla Polaka, który zbezcześcił sanktuarium w Medjugorje. Przypomnijmy, pod koniec lipca mężczyzna zniszczył figurę Matki Boskiej i podpalił ołtarz. Przyznał się do tego, twierdzi, że objawienia w Medjugorje to oszustwo. Koniec laby, uczniowie wrócili do nauki, a policja w wielu miastach ruszyła z akcją Bezpieczna droga do szkoły. Tak jest na Śląsku, przy placówkach będą wzmożone patrole policji, mówi podinspektor Mirosław Dybich.
14: Będą sprawdzać przede wszystkim, czy po pierwsze dzieci w sposób właściwy są odprowadzane, czy właściwy sposób udają się do szkoły, jak również czy w sposób zgodny z przepisami są dowożone do szkoły. Czyli czy są w fotelikach i czy przypadkiem, co zdarzało się, na przykład w jednym samochodzie sąsiad przewozi czwórkę, piątkę dzieci, policjanci nie będą mieć żadnej taryfy ulgowej.
11: Dzisiaj były uroczyste apele, a lekcje zaczynają się jutro. A gdyby potrzebne były korepetycje, w tym roku znowu zapłacimy więcej. Jak szacuje GUS, może być drożej nawet o 10%. Z uczniami jednego z liceów w Łodzi rozmawiał Bartosz Kądziołka.
4: Z chemii, matematyki, miałam też z fizyki i z angielskiego.
15: A ty?
4: Matematyka i chemia.
15: Jakie są widełki?
4: No, ja znam od 50 zł do 200.
15: Chyba dużo 200.
4: Bardzo.
14: Z matematyki. Za godzinę na przykład 50 zł.
4: Korzystałyśmy. I ja korzystam dalej od 5 lat. W podstawówce chodziło o egzamin ósmoklasisty, żeby przygotować się z testów. Z angielskiego dobra nie jestem, więc uznałam, że sobie go zostawię.
11: Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w ciągu 4 lat korepetycje podrożały o 60%, a rocznie to wydatek średnio 3000 zł. ZUS tymczasem rozpoczął wypłaty 14 emerytur. Dodatkowe świadczenie w pełnej kwocie wynosi niecałe 2000 zł brutto. Przy czym im wyższa emerytura, tym niższa 14.
6: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam. Zaczęła się tegoroczna edycja piłkarskiego Pucharu Polski i już mamy pierwszą niespodziankę, bo z rozgrywkami pożegnał się pierwszy przedstawiciel Ekstraklasy. Zagłębie Lubin przegrało w Tarnobrzegu z Siarką 2-3. Pierwsza runda potrwa 3 dni. Zobaczymy w niej aż 3 bezpośrednie starcia drużyn z najwyższej klasy rozgrywkowej. Pierwsze dziś o 20.30. Motor zagra z Legią. Francuz Bastien Tronchon wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas. W sobotę po kraksie z wyścigu wycofał się lider i faworyt Słoweniec Tadej Pogacar.
6: Pogoda.
11: Pierwszy dzień nauki w szkołach zacznie się w całkiem przyjemnej aurze. W przeważającej części kraju będzie pogodnie albo co najwyżej umiarkowane zachmurzenie. Deszczu niewiele, choć przelotnie może popadać. A temperatura 21 stopni na północy Polski do 25 na południu. Rano możliwe mgły.
6: Aleja Sław, Radia Pogoda.
10: Przypominam Państwu, że słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Tomasz Kot. O tych kultowych rolach trochę dzisiaj rozmawiamy. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
6: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: To mi w tej pracy pasuje, nie? Że ja w jakimś sensie mam jeden głos, jedną twarz i oczywiście tam, gdzie mogę, to sobie kombinuję, żeby tak trochę inaczej wyglądać albo żeby coś zmienić. No ale to też te możliwości się kończą. Natomiast zasada generalna i szlachetna jest taka, że użyczam siebie na rzecz danej produkcji, nie? No i chciałbym, żeby to dobrze powstało, żeby... Zawsze mam taki zwyczaj, że jak kończę scenę, to pytam, czy jesteś zadowolony, czy to jest to, co chciałeś, nie? Czy jest okej? No bo ja też mogę wycelować źle, nie? Mogę inaczej proponować, możemy się nie zgadać, możemy się nie synchronizować. Zawsze to może wypalić. No już parę kiepskich filmów też nagrałem i percepowałem na ulicy odbiór, więc wiem, że różnie może być, nie?
2: Ale mówimy tu cały czas o filmach, a zdarza się panu, że na przykład ktoś chce sobie zrobić z panem zdjęcie, bo widział pana w teatrze, w monodramie.
1: Ja w teatrze już od dawna, kilka lat temu skończyłem przygodę i miałem chyba dwie próby powrotu. Co jakiś czas mam takie bardzo krótkie przygody, ale to nie jest z tego powodu, że w teatrze, nie? Bo, Na pewno wrócę i na pewno coś zrobię i na pewno to się wydarzy, bo to ma swój smak, ale jakoś tak, kurde, też przy pandemii zacząłem na to inaczej patrzeć, nie? Tak,
2: to znaczy?
1: Kurde, jak człowiek, jak człowiek nie ma możliwości kupienia chleba, no to do teatru nie pójdzie, nie?
2: I coś w tym jest.
1: I tak sobie pomyślałem, kurde, to też jak ludzie mnie pytają, wiesz, bo to komedia, no tak, komedia, my jesteśmy od rozrywki, nie? Czasami scenariusz ma rozśmieszyć, czasami ma umilić czas. Jak się uda, że wzruszy, to jest super. Nie? Jakoś tak, jak ktoś do mnie podchodzi i mówi, słuchaj, mam taki film, wiesz, tam ludzie będą płakać, to jest, myślę, no to dobra, to najpierw go zrób i pokaż, nie? To, nie? Jak się rozpłacze, to zobaczymy, nie? bo to są piękne chwile, nie? Kiedy ktoś podchodzi i mówi, zimna wojna mi dała bardzo wiele, nie? I bardzo się cieszę, że mogłem zagrać w tym filmie i że on akurat nie rozśmieszał i nie rozweselał, ale działał w drugą stronę. Wielkie to szczęście, że mogłem w tym być, nie? Tak samo Bogowie. Ale zazwyczaj chodzi o rozrywkę, nie? Zazwyczaj chodzi o komedię. Kiedyś kończyłem przedstawienie z Jerzym Szturem, ich czworo. Wychodzimy z Teatru Polonia i czekała pani z taką dziewczyną na wózku. I ta pani zapytała, mówi, że chciała zdjęcie właśnie najbardziej z panem Jerzym, ale też z panem też. Ja mówię, bardzo się cieszę, nie zrobiliśmy te zdjęcia. I ona mówi, niech mi pan tak w jednym zdaniu powie, nie? Po co jest aktor, nie? I pan Jerzy tak spojrzał na mnie i mówi, chyba żeby dać śmiech, nie? Albo dać nadzieję, albo nie wiem, no to chyba jest też kwestia gustu widza, ale to chyba o to chodzi, nie? Żeby tak gdzieś przy okazji tego ciężkiego życia, kurde, ktoś się mógł uśmiechnąć albo umilić czas. Nie? I mi się to strasznie mnie to zauroczyło, nie? Bo to była trudna sytuacja, bo na pewno ta pani się zmagała z niezwykłymi trudnościami na co dzień. I tak sobie pomyślałem, kurde, genialnie, że on to tak powiedział, nie? Że nie ma takiego, wiesz, żeby wzruszać, żeby zmuszać do myślenia, żeby nieść kaganek oświaty. To jest jakiś, bardzo się boję takich rzeczy, nie? Nigdy tego nie używałem.
2: Patosu.
1: Tak, ale to pamiętam, że nawet jak studiowałem, to nie, że to krzewić kulturę, nie krzewić, po prostu weź dobrze, zrób swoją robotę, a jeżeli ktoś chce to oglądać, to już jest bardzo dużo.
2: To jest dla mnie zawsze ciekawe i chciałam się zapytać też o to, czy to jest prawda, ponieważ czytałam, że przygotowując się do roli Riddla, mieszkał pan w jego mieszkaniu.
1: Tak, przez chwilę pomieszkiwałem. Tak.
2: Ale czy to jest rzeczywiście potrzebne, żeby przygotować się do roli?
1: Nie, znaczy, nie wiem jak to odpowiedzieć, bo...
2: Skąd był taki pomysł? O tak, zacznijmy od początku.
1: Tak, to była bardzo specyficzna sytuacja. Jak studiowaliśmy, to była taka... No taka fala po prostu, że czytaliśmy biografię amerykańskich aktorów. De Niro, Pacino, przepiękna jest biografia Anthony Hopkinsa, Światło i mrok chyba. I to kurde, myśmy się w tym zaczytywali, bo jeżeli czytasz na przykład wspomnienie, gdzie De Niro zaczyna karierę po 30 i to do 30 się zmaga i się zastanawia, czy mu wyjdzie w tym zawodzie, no to jest bardzo pocieszające w chwili, kiedy jesteś studentem bez, nie wiem, nazwiska, bez żadnej koneksji, nie, po prostu udało się, nie?
2: I bez kasy.
1: Zdałeś, nie? Bez kasy też, oczywiście, tak, to jest podstawa, że bez kasy, nie? I to niesie ze sobą nadzieję. I była ta amerykańska metoda i mówię, kurde, jeżeli ja kiedykolwiek będę miał szansę dostać się przed kamerę, A miałem taki raczej motyw, że raczej to nie wyjdzie, nie? Bo miałem, pamiętam, że dostałem chyba dzień zdjęciowy w filmie Pragnienie Miłości Chopin, gdzie Piotr Adamczyk grał Chopina. Mm-hmm. I byłem tak podniecony, wy ludzie, będę grał w filmie, to w ogóle to jest szok, nie? No i ktoś zadzwonił i powiedział, no niestety spadły te zdjęcia, także tutaj, no dobra, nie? Potem dostałem chyba dwa dni zdjęciowe w takim filmie Moja Angelika. No i byłem na drugim roku i biegnę, ja mówię, panie profesorze, tylko że ja muszę, no nie, to ja cię nie puszczę, to już to jest egzamin, nie? Jestem jeszcze, no ale ja pierdzielę, no nie, więc mnie nie puściła szkoła.
2: I znowu takie, się nie udało.
1: Miałem takie przekonanie, że dobra, jestem w teatralnej, będę grał w teatrze, o to chodziło, nie? Przecież kurde, miało nic nie wejść w mi w życiu w ogóle i tak dalej, no bo tak jakoś tak za dużo takich tekstów w dzieciństwie usłyszałem, że nic raczej z tego nie będzie. Ja mówię, kurde, jestem tu, będę po prostu aktorem teatralnym.
3: A jednak do życia Tomasza Kota ten film wkroczył i to na bogato. Zostańcie Państwo z nami do naszej rozmowy z naszym dzisiejszym gościem. Wracamy za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, a ja powierzam.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.

0: Słuchają Państwo Ale i Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj gościem jest u nas aktor Tomasz Kot i o swoim podejściu właśnie do tego zawodu między innymi opowiadał w naszym programie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Obiecałem sobie, że jeżeli mi się jakkolwiek przydarzy, to robię to w pełnym wymiarze, tak po amerykańsku, nie? Mhm. I nagle przychodzi skazany na bluesa. Okazuje się, że bardzo ciekawie proponuje. Ja poszedłem na takie szkolenie do ośrodka dziennego dla biorących. I to było dla mnie wstrząsające, nie? Przeżyłem wstrząs po prostu, nie? Bo cały dzień ten facet mi tłumaczył, co to znaczy, na przykład, nie wiem, że tam towar jest kiepski i mówi, wie pan, co to jest rowerek? Ja mówię, nie wiem, nie? No i nagle on się tak przewraca na kanapę i robi rowerek i zaczyna tak jęczyć, nie? I mówi, to jest ból taki, że to jest niewyobrażalne, to jest to... I, no i zasypał mnie taką wiedzą, gdzie ja naprawdę nie wiedziałem, co z tym zrobić. Czułem się bardziej tak w chaosie, a z drugiej strony byłem wdzięczny, że dotykam tego świata i miałem takie, zaraz zwariuję. I wtedy postanowiłem, że muszę się naprawdę do tego przygotować, bo mnie taki oblał strach, że ja dotykam świata, którego nie znam, że to jest główna rola, że to będą bliskie zbliżenia, że ja muszę to zrobić dobrze. I pojechałem, mieszkałem wtedy w Krakowie głównie. W Krakowie się zgłosiłem do Monaru jako wolontariusz. Zacząłem chodzić na tak zwany bajzel. Tam mnie wprowadzono. No, w ogóle to było też śmieszne. Oni myśleli, że jestem policjantem pod przykryciem. Ja mówię, że nie, bo nigdzie nie grałem wcześniej. Więc pobiegłem do teatru, do dyrektora. Ja mówię, błagam, potrzebuję jakieś takie zabezpieczenie, że jestem aktorem, a nie jakimś policjantem, nie, i tak dalej. I więc chodziłem na ten bajzel. Przeżyłem tam naprawdę szok, bo poznałem tą społeczność biorących i tam dwa razy w tygodniu była wymiana strzykawek. I wiedziałem już jedno, że jak pojadę do Tychów, to mi nie starczy parę godzin, nie? Ja faktycznie pojechałem, poznałem Golę, poznałem Bastka, rozmawialiśmy, tak nie wiem, pamiętam, pół dnia, jakiś hotel miałem i Gola była bardzo, bardzo zestresowana, tak, i ręce latały, nie? Że spotkanie, jakiś gość nieznany, w ogóle nie wiadomo, co ten aktor potrafi, nie? To było naprawdę stresujące. I to wynikało stąd, że ja naprawdę chciałem poznać tego prawdziwego Ryśka i chciałem jak najwięcej zaproponować reżyserowi i czułem, że... I wtedy były wakacje. Mhm. Nie byłem zobowiązany w ogóle, byłem na etacie w teatrze, ale nie mieliśmy żadnych prób. I ja mówię, tu mogę zostać, to zostanę jeszcze dzień, to coś tam. To w ogóle przyjedź, to wiesz, ja cię poznam tam z tymi i z tymi. Przyjedź w ogóle, tu będziesz nocował w ogóle. I to wynikało bardziej tak z zaproszenia. To nie było tak, że ja przyjechałem i tak, ja mówię, teraz ja będę Ryśkiem i muszę w jego domu tam spędzić, nie wiem, 3 tygodnie, nie? Że to byłoby głupie. To wynikało bardziej z takiej serdeczności, bo Gola była bardzo serdeczna i bardzo mnie serdecznie przyjęła. Zresztą, no wszyscy. Ja ile razy jestem na Śląsku, to się czuję jak honorowy obywatel Śląska, bo Richard i profesor, nie? Mhm. Więc tak się czuję bardzo spoko, no tak. No i w ten sposób zostałem oni. Pamiętam, że Gola nawet mówi tak, słuchaj, ty musisz poznać tego i tego, bo oni to się przyjaźnili, tam Rysiu z nimi chodził, to pojedziemy na chwilę. Ona mnie nawet gdzieś tam w góry zabrała. Ja na 2 dni gdzieś ze znajomymi pojechaliśmy i to tak, to było takie towarzyskie, nie? Tak. No nie zapomnę tego, nie? Jak jestem u niego w domu, nie mówię, no tutaj, wiesz, tutaj, tu chodził, tutaj, wiesz, tutaj chodź, a tu pójdziemy, tu jest taka knajpa, tam zawsze siedział, a jeszcze było tak, że a tu kiedyś, no i to było, wiesz, takie, chodziłem i percepowałem ten świat, jakby zachwycałem się tym takim sposobem, oczywiście cały czas ubrany w te bardzo wąskie dżinsy, cały czas w kowbojkach, cały czas z kapeluszem, nie? I żeby to wszystko znosić na sobie. I tak mówię, dobra, no to ja to robię naprawdę po amerykańsku, nie? I to był 2003 rok. No to też koledzy w Krakowie myśleli, że zwariowałem, nie? Bo wziąłeś kota, ty, on chodzi jak kowboj, jakiś, nie, w ogóle jak idiota. I
3: co było? Bardzo sympatyczni.
2: Ale to taki rodzaj szyderki
3: kontrolowanej.
2: To cały czas istnieje. Natomiast pech był taki, że pierwsze podejście do zrobienia tego filmu skończyło się po jednym dniu zdjęciowym. Jak ktoś mnie pytał, co ty kotu robisz, nie? Tam w ogóle co się dzieje? Ja mówię, no wiesz, film, coś tam, no, kiedy startujecie? Ja mówię, wtedy i wtedy, wiesz, będzie to, jestem Ryśkiem Riddlem. I kurde, po pierwszym dniu film, ciach, koniec, nie będzie więcej, rozwiązujemy produkcję. I ja wróciłem do Krakowa, byłem zwolniony chyba na 3 miesiące, teraz mi poszedł na rękę, nie? I nagle jestem tak, bez kasy, bez pracy, bez niczego. I zostały mi tylko te długie włosy, nie? I pamiętam, że w knajpie Zinger takie w upojeniu alkoholowym takie zrywałem, nie? Mówię, dobra, koniec, nie nadaje się do filmu. I rok później reżyser Janki Dawa-Błoński zostawił dom i mówi, ja muszę skończyć ten film, koniec, nie? I jakimś takim naprawdę wielkim wysiłkiem, to już nie było to samo, to nie, znaczy scenariusz był ten sam, a myśmy robili według tych środków, które mieliśmy, żeby ten film jakkolwiek zrobić, nie? Mm-hmm. Bo plan, tam inna była sytuacja finansowa w 2003 niż w 2004. I ja po roku takiego bujania się Warszawa, Kraków, grania w kamerę, kafe, nagle jest reaktywacja, nie? I mówię, no to Tomek, kończymy Ryśka, nie? I tak to wyglądało.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak sobie też myślę o tym, że jeżeli tak długo się wchodzi w rolę, to chyba potem trudno tak na pstryk wyjść aktorowi z
2: takiej
1: roli.
2: Tak, oczywiście,
1: roli.
2: Ale to nawet nie chodzi o samą rolę. To był mój debiut, nie? Ja nie przeżyłem nigdy podobnej przygody. I to, czego się nauczyłem po samym filmie, tak naprawdę stało się pilotem na wszystkie inne działania do dzisiaj. Bo jest jakaś gigantyczna różnica, kiedy jesteś aktorem na dorobku i starasz się jakkolwiek dorobić do tej pensji i ona jest w zasadzie najniższa i tak dalej, no bo to jest start, nie? Człowiek skończył szkoły. Jest coś takiego, że nagle jak się trafia na plan i to jest główna rola, no to idąc logicznie, jeżeli ten gość dzisiaj zachoruje, to jutro będziemy go stawiać na nogi, nie wiem, jakoś to zagramy, ale pojutrze być może po prostu trzeba będzie przesunąć film i nie wiem, i poczekać. Mhm. I to jest już straszne, bo wchodzimy w gigakoszty. W związku z tym na planie raczej ty sobie sam herbaty nie robisz, bo na tobie mierzą światło i jesteś w próbie i ktoś przychodzi, nie? Potem ktoś przychodzi i mówi załóżcie mu kurtkę, nie? Albo człowiek jest jakoś zaopiekowany po prostu, nie? Jakby na tobie się opiera ten film. Film to nie jest kieszonkowy, tylko to jest gigantyczny budżet. I my jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za te sumy, to się ma zwrócić, jakby to jest gigantyczna machina, nie? To nie jest tak tylko, że aktor mówi, ach, to będę sobie tutaj błyszczał i grał. To jest tak, że zanim temu aktorowi się tą rolę zaproponuje, cała masa ludzi się zastanawia, czy warto, czy jak podewniemy mu w plecy te wszystkie wagoniki, to czy on to pociągnie, nie? Czy promocja na nim będzie się opierała, czy da radę. Jest cała masa rzeczy, o których się nie mówi, ale to jest związane z presją, z odpornością psychiczną, z unoszeniem pewnych rzeczy, nie? Ja byłem bardzo młodziutki, to był mój debiut. Ja takich rzeczy nie wiedziałem. Jak ten film się skończył, to poczułem taką naprawdę wyrwę, nie? Taką, że skończyło się to, bo magia filmu, jak się robi film, to jest to, co jest niesamowite, to, że nigdy się nie powtórzy ten dzień. Nigdy nie będzie nawet podobnego. Co chwilę jest seria, coś się dzieje na ulicy, ale jest inny reżyser, no po prostu jest inaczej, nie? To nigdy nie jest tak, że wchodzisz do tego samego biura, nie? To zawsze jest jakiś rodzaj takiego szaleństwa, nie? Jak robimy film, jeździmy po Polsce, to się bardziej czujemy jak taki rodzaj, nie wiem, plemienia wędrownego, nie? Że to jest po prostu trzeci miesiąc wspólnie razem, czy jak robiłem Niebo, no to jest takie, w pewnym momencie się robi tak rodzinnie już, nie? No, bo my się znamy, jest zawsze do wszystkich dopada ten sam moment, nie? Po prostu w świecie cyfrowym awizo nieodebrane powoduje, że jednak odebrałaś ten list i musisz być fizycznie po prostu i odebrać na poczcie, ale nas nie ma, bo jesteśmy wszyscy na Kaszubach, nie? I to wszystko tak, no, więc jakby to jest stała bolączka ludzi, którzy pracują w tym sektorze artystycznym. I nagle to wszystko się kończy, nie? I ja wtedy miałem taki rodzaj: dobra, przygotuj się tak, jak możesz, pracuj najlepiej, jak możesz, a potem tak głośno trzaśnij drzwiami, nie? Żeby to nie było. I ja wypracowałem sobie taki sposób, że jak dzisiaj słyszę, że ktoś mówi, nie mogłem wyjść z roli, to mam wrażenie, że to trochę ściema jest, nie? Że to trochę wygoda jest taka, żeby tak gadać, nie? Bo jakoś tak człowiek jest w tym immunitecie i dalej nie musi tego awizo odbierać i w sumie mam wrażenie, że albo ja jestem, albo być może moja wrażliwość jest pozbawiona pewnego elementu, nie? Bo ja trochę nie rozumiem, jak ktoś mówi, że nie może z roli wyjść, nie? Prawdopodobnie źle się, coś poszło źle w przygotowaniach, nie? I sobie zamontował, że to jest też on. No bo ja nie kumam. Moim największym problemem jest to, że jak na przykład ktoś mówi, on się tak wczuwa, nie? To on był Ryśkiem, on był Zbyszkiem. Nie, nigdy nie byłem. Nie ma aktorów, którzy mówią, dzisiaj jestem Renatą, nie? Dzisiaj jestem... Nie znam tej formuły. Nie znam ludzi, którzy w to wierzą, nie? Mało tego, ci, którzy uprawiają ten amerykański styl, że od rana są w roli, nie? I że inaczej nie rozmawiają, to myślę sobie tak... To jest jakiś rodzaj wewnętrznego chciejstwa do zrealizowania, nie? Że to teraz na przykład gram z jednym aktorem, bardzo dobrym aktorem, który mówi, gra z takim trudnym akcentem. I on na przykład przez cały dzień mówi po to, żeby się nie wybijać, żeby nie było tej pomyłki i tak dalej. I to kumam, nie? Kumam to i szanuję, i, no i to jest mój od lat
1: kolega. Pamięć mięśniowa zostaje.
2: Tak, i on do mnie tak mówi, cały czas, nie? Ja sobie myślę, no dobra, okej, spoko. Przed chwilą w innym filmie mówiłem z silnym akcentem niemieckim i wiem dokładnie, o co chodzi, nie? Że jak człowiek tak za bardzo śmieszkuje, żartuje, a potem szybko wróci, to tam są jakieś takie małe poślizgnięcia, więc kumam. Ale nie w takim mentalnym sensie, że teraz ja jestem kimś innym, wiesz, teraz to jest, nie mów do mnie, nie, teraz ja się nie będę uśmiechał, bo jestem kimś innym. To jest, kojarzy mi się to z jakimś takim, że ma to jakiś taki wymiar amatorski.
1: To teraz krótka przerwa. A potem znów będziemy sobą, a nie kimś innym. Słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Moimi Państwa gościem jest Tomasz Kot.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Monsieur Dame, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dame.
1: Radio Pogoda, Radio Pogoda.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Została ostatnia reklama.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak na przykład pracuję z dziećmi i one mają coś do zagrania trudnego, nie? To ja mówię tak, proszę cię, nie? Tylko nie myśl o tym, że ci piesek umarł albo że coś się z mamusią stało, bo nie wolno, bo to jest krzywdzenie, nie? Ludzie się krzywdzą w ten sposób. Nie wiem, są inne sposoby, można to zrobić tak, można pomyśleć tak, można popracować, nie? I wtedy człowiek się popłacze i mało tego, bawi się jak sztukmistrz, jak magik, nie? Że można się rozpłakać jakby z pozycji magika, a nie kogoś, kto znowu się bo jeżeli aktor przyjmuje tą rolę magika, to może zrobić tych dubli 15. Mhm. A jeżeli to jest takie właśnie... Też tego czasami nie rozumiem, nie? Że koleżanka czy kolega z boku i po dwóch dublach, ja już nie mam siły na więcej, nie? No a dobra, jak nie jest ostry, to co? No przecież co w tej maszynerii coś mogło nie pójść, nie?
2: I wtedy... Włączony mikrofon działa lepiej,
1: tak,
2: na przykład.
1: I wtedy wiadomo, że ta osoba wszystko, co przygotowała na bazie czegoś bardzo prywatnego, intymnego. Ja rozumiem, że to boli, rozumiem, że się ktoś rozrywa i tak dalej, nie? Tylko może to trzeba jakoś bardziej technicznie zrobić, nie? Żeby móc to powtórzyć, żeby móc to opanować. Paweł Pawlikowski ma taką dziwną technikę, że pracuje czasami, nie wiem, 60 dubli, czasami 70, nie? Czasami to jest naprawdę nie do zniesienia. Jak miałem scenę w baraku, gdzie miałem jedno zadanie, gdzie Asia mnie odwiedza w tym baraku i chodziło o to, żebym płakał, ale tak nie wyciskał twarzy, nie? Że czy da się zrobić tak, że ja po prostu patrzę na nią i zaczyna lecieć, nie? I pamiętam, że chodziłem po ogrodzie i mówię tak, dobra, ale to kurde, przy tych wariackich dublach, to naprawdę nie, przy tej wariackiej ilości, no to ile może być łez w oczach? No takie techniczne pytanie, nie?
2: W końcu się zablokuje coś.
1: Jakie to jest porąbane w domu, nie? Że ja mówię do żony przy dzieciach, ja mówię, sprawdzę, ile mogę płakać, bo naprawdę nie pozwoliło, ja po prostu będzie kwas, nie taki, że... I biorę słuchawki, idę w ogród i se chodzę i płaczę, nie? Ja patrzę, ten tatuś porąbany chodzi po ogrodzie i płacze. A ja po prostu sprawdzam, ile jestem w stanie tego wykrzesać, no bo...
2: Ale to się da tak w ogóle płakać na zawołanie?
1: Tak, jest tak, okay. Nie? Że są przeróżne rzeczy, nie? Pamiętam, jak dzieci mnie zapytały, nie? Ty naprawdę umiesz to na zawołanie? Ja mówię, tak, ale wiele osób to umie. Jakby paru aktorów znam, to co też, jakby to nie jest jakaś czarna magia. Mało tego, w przypadku zagrożenia życia, kurde, mam wrażenie, że 90% ludzi by to potrafiło, nie? Bo matka jak ma obronić, no to sytuacja wojenna, no ktoś wchodzi, nie? Ktoś, nie wiem, no nie ma dzieci w domu, nie? No i teraz, no jak dobrze to zagrasz, jeżeli grozi im utrata życia, nie? To zagrasz to na Oscara. Ktoś mi kiedyś powiedział zajebiście jedną rzecz. Wiesz, kto jest najlepszym? Możesz sobie zagrać jak chcesz, a wiesz, kto jest najlepszym aktorem na świecie? Kto? Każdy glina, który działa pod przykrywką. Bo jak on się wysypie, to po prostu zginie, nie? Ja mówię, kurde, racja.
2: Duża stawka.
1: Bardzo duża stawka, nie? I jakby staram się na to tak patrzeć, nie? Że te umiejętności są w każdym z nas, nie? Jak trzeba coś podegrać, no to nie wiem, no to niektóre panie są w tym mistrzyniami świata, nie?
2: No dobra, ale wracając do tej zimnej wojny, to ile rzeczywiście udało się zrobić dubli z płaczem?
1: Nie pamiętam, że...
2: Ale to było taki... rzeczywiście kilkadziesiąt?
1: Może akurat w tej scenie nie, bo tam pamiętam, to był ostatni dzień zdjęciowy i było pytanie, czy ogolimy kota na łyso, bo jak ogolimy kota na łyso, to znaczy, że już więcej nie będzie zdjęć. A Paweł się bardzo bał i było tak, że najpierw mnie ścieli tak trochę. Ja tylko czekałem na hasło, dobra, golimy go na łyso, nie? Więc za pół dnia było, bo już po prostu byliśmy wykończeni, nie? Wszyscy byli wykończeni. I jak padło hasło, golimy go na łyso, no to po prostu to wszyscy, wow. Jak już zostałem ogolony na łyso, to też udzieliło mi się taki rodzaj takiej ulgi, nie? Że już więcej nie będzie tych dni. I to pamiętam, że to... Ja raz tylko widziałem zimną wojnę na premierze i to było coś takiego, że jest... Może ona przechodziła i nie pamiętam, który weszło, ale to pamiętam, że Paweł był też zadowolony, nie? To był jeden z tych dni, kiedy Paweł mówi, dobra, okej, wiesz, to... czujemy wszyscy sytuację, nie?
2: Zapraszam Państwa teraz na krótką przerwę, a potem wracamy do rozmowy z aktorem Tomaszem Kotem. Przypominam, że słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Z wakacji dobrze wracać do tego, co się lubi.
2: Do poranków, które zaczyna się z uśmiechem.
3: Do wspomnień, które bawią.
4: Do popołudnia spędzonego na rozmowie.
5: Do dobrych słów i życzeń płynących prosto z serca.
6: I do wieczorów pełnych gwiazd.
1: Twoi ulubieni prowadzący. Twoje

0: Ulubione audycje, twoje najpiękniejsze melodie. Nowa ramówka Radia Pogoda już od dziś.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Reklama.
11: Aleja Sław, Radia Pogoda.
12: Nie ma we mnie jakiejś takiej wewnętrznej zgody na to, że jest wrzesień, ale skoro wrzesień, to wrześniowa Aleja Sław. Przypominam, że słuchają Państwo właśnie tego programu. Tamara Pawlik-Lipska. Dzisiaj rozmowa z Tomaszem Kotem. Za chwilę jej kolejna odsłona. Zostańcie Państwo z nami.
11: Aleja Sław, Radia Pogoda.
13: Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duża

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Cały czas słucham pana opowieści i zastanawiam się nad tym, że właśnie ma pan takie bardzo racjonalne podejście, że to jest praca,
2: bo to mnie ratuje.
1: Że to trzeba właśnie wyćwiczyć, pokazać pewne rzeczy przygotowane. A z drugiej strony pamiętam swój odbiór Bogów, kiedy akurat oglądałam to w jakimś rodzaju, na jakimś playerze i początek włączyłam sobie chyba ze 4 razy, bo byłam przekonana, że to nie pan idzie i to nie pana
2: tak,
1: plecy.
2: Tak, takie dokumentalne wstawki.
1: Tak, że to jest dokumentalna wstawka, więc to jest dla mnie w ogóle aż nie tak. do pojęcia.
2: No ale na przykład a propos, nie? Tej transformacji fizycznej, to pamiętam, że Piotrek Woźniak-Starak, właśnie byłem... No, siódma rocznica śmierci. Pamiętam, że Piotrek Woźniak zaprosił nas do siebie tam na Mazury na próby różne, na próby scenariuszowe i ja pamiętam, że wtedy po raz pierwszy podjąłem taką próbę. Ja mówię, dobra, 3 pełne dni chodzę przy tej skoliozie, nie? Przy tym zgarbieniu. Chcę zobaczyć, jak to jest. No, jestem wysokim facetem, chudym, po prostu problemy z kręgosłupem co jakiś czas mam, więc muszę sprawdzić, czy dam radę, nie? No, plan trwa 12 godzin. No i teraz, no i faktycznie, kurde, chodziłem te Mazury cały czas tam, próbowałem, no bo to trzeba też jakby, no bo co innego mój zamiar, a co innego, kurde, pełni tej pracy, nie?
1: No tak.
2: Więc chodziłem faktycznie, coś mi tam przeskakiwało, więc jakiś kręgarz pomógł, nie? Mówię, kurde, to jest trudne, ja mówię, dobra. I teraz nagle z reżyserem ustalam, mówię, Łukasz, jest jedna rzecz, będzie czasami bardzo męcząco, nie? Będę bardzo zmęczony, będę chciał pójść na skróty, zrobię... Transformuję się i na przykład będę karykaturalny, a nie chciałbym strasznie uszkodzić jakkolwiek pana profesora, nie? No bo jak człowiek poznaje też historię, spotyka się z rodziną, widzi co chwilę kogoś, kto mówi, uratował mi życie, nie? Zróbcie to, nie? Ten człowiek walczył o innych ludzi, nie? I w zasadzie przy całej masie jakichś, powiedzmy, cieni, może słabszych stron, tak naprawdę słyszę te genialne rzeczy, nie? Kurde, on uratował życie mojemu ojcu, on coś tam, jesteśmy otoczeni historiami typu, czy można logo CPN-u użyć, dobra, znalazł ktoś tam w produkcji, znalazł faceta, który to robił i on nagle mówi, bierzcie to za darmo, ja nic o to nie chcę, profesor uratował mi życie, nie, i po prostu zróbcie dobry film. I my wsparci tymi wszystkimi słowami, no i teraz, wiesz, ja stoję na planie i mam takie, dam radę? Presja jest tak gigantyczna, bo wszyscy patrzą i tak, czy on będzie religią, a jeszcze wcześniej miałem parę nieudanych filmów na koncie i to było takie, no presja była gigantyczna. Więc na przykład mówię, dobra, Łukasz, tego czego się boję, to że mogę skarykaturować, nie? Że pilnujcie mnie, bo ja czasami nie mam tego trzeciego oka, nie widzę, jak to wygląda. I pamiętam, że dziennikarze mi bardzo pomogli, bo przyjechali trzeciego czy czwartego dnia i byli pod wielkim wrażeniem, nie? I to mi dało taką pewność siebie. Ja mówię, dobra, kurde, nie, panie Zbyszku, jedziemy, nie? Kurde, to musi być dobre. Nie?
1: No ale i właśnie wtedy z takiej roli też rzeczywiście kończą się zdjęcia pstryk i zaczyna być pan Tomaszem Kotem?
2: Tak, bardzo to chciałem. To było moje zamierzenie. Tak sobie to wyobrażałem, nie? Że to jest takie... Jest jakiś rodzaj żałoby, nie? Bo to jest wielka przygoda. Człowiek się poświęcił temu. Poświęcił się, nie wiem, to trochę pojeździł i powiedzmy, to jest taki moduł półroczny, nie? Kurde, skończyło się jakieś kolejne genialne pół roku, nie? Byłem lekarzem. Oczywiście wtedy trzeba być asertywnym, bo producenci dzwonią i mówią, słuchaj, taki serial lekarzy jest i super by tam było, wiesz? Ja mówię, no tak, a może to jest tak, że wy wiecie, że za rok będzie premiera filmu, w którym jestem lekarzem po prostu i już będę funkcjonował publicznie jako lekarz w jednym serialu, nie? To ja to chyba tak nie chcę, nie? I teraz trzeba asertywnie się zachować, bo to, co wyszło, to teraz my to powielimy i to jest trudne, bo z drugiej strony to jest kuszące, nie? No, pamiętam, że po Bogach na przykład byłem zapraszany do każdego możliwego, nie wiem, miałem takie wrażenie, że byłem zaproszony do każdego możliwego programu i wtedy miałem taką refleksję, i tak się rodzą ci aktorzy, co wszystko wiedzą, o kurde, dobra, to nie, ja mnie bardzo przepraszam, lubię wasz program, ale nie pójdę, nie? No po co ja mam tam gadać? Jakby to fajnie, że film wyszedł i fajnie, że się pojawiłem, ale też nie chciałbym... Jestem trochę przeciwnikiem tej teorii, że skoro mam małe dzieci, to napiszę książkę o małych dzieciach i teraz będę ekspertem od małych dzieci, no bo kurde, każdy ma małe dzieci, kto się decyduje na dzieci i to nie oznacza, że jest się od razu ekspertem. Nie?
1: No dobra, ale nie ma na przykład pokusy, żeby się nauczyć się śpiewać, gdy jest się jednak przez jakiś czas Riddlem?
2: Pewnie jest i pewnie nie jeden ma takie zakusy, ale to jest zupełnie co innego. To jest... To też nie zapomnę tego momentu. Jestem w Spodku, I mamy taki dzień i od 3-4 dni jeździmy po różnych telewizjach, po radiach i prosimy fanów Ryśka, żeby nam pomogli, nie? Że produkcja nie jest najbogatsza, że stać nas na 500 statystów, potrzeba, żeby było jak najwięcej. Pamiętam, że przyszło chyba ponad 1000 ludzi, coś było bardzo dużo ludzi. Oczywiście w spotku wyglądali jak wycieczka szkolna. No i ja tak mówię tak, panie Janku, bo to jest taka sytuacja, nie, że ja sobie tak to wyobrażam, że muszę naprawdę się wydzierać, a ja nie mam skali Ryśka, więc ja będę to kaleczył, ale chodzi o to, że jak sobie ćwiczę ten synchron, ten lip-sync, bo ja jeszcze wtedy byłem bardzo niezamożnym człowiekiem, więc ja ćwiczyłem, miałem mieszkanie w domu aktora w Krakowie i na czas przygotowań wykręcałem tą słuchawkę od prysznica i ustawiałem pod pewnym kątem lustro od balkonu i ćwiczyłem i sobie na laptopie puszczałem Ryśka, nie? I po prostu ćwiczyłem te ruchy, nie? To było mi dało coś takiego, że po prostu w tym odbiciu balkonowych i jechałem
1: ale
2: z tym...
1: bardzo ruchem. Kreatywnie.
2: No tak, i ten kształt tej słuchawki, nie? Ja wybywam sobie, jak ja sobie tak ćwiczę i jak czasami jest wieczór, to już tak nie śpiewam, żeby tam nie budzić kolegów i koleżanek, nie? W domu aktora, to wiem jedno, że jak są puste kłapy bez głosu, to tak tu inaczej chodzi wszystko. Mhm. I że tak mi się wydaje, że żeby to tylko nagrać, nie jak ta kamera będzie blisko, to że muszę się wydzierać tak naprawdę, a ja nie mam skali Ryśka, więc ja będę kaleczył i czy to można jakoś ogłosić po prostu, że to nie wejdzie do filmu? Mówię, a kto ma to ogłaszać? To ty to ogłoś. Ja się boję, bo są prawdziwi fani, oni mnie zjedzą. I pamiętam ten moment, jak stanąłem na scenie, tak chwyciłem mikrofon i mam pełny kostium, nie? I ci ludzie tak się zachwycają, jak to myślę, fajnie wyglądam, teraz kurde, fajnie zagraj. I mówię tak, szanowni państwo, jest taka historia, nie, że bardzo bym chciał oddać jakby tą tragedię Ryśka i wielkość Ryśka i będę musiał śpiewać na głos, żeby te wszystkie żyły wychodziły. Więc będę po prostu kaleczył, bo nie mam jego głosu, on miał genialny głos, nie? Więc błagam, nie zlinczujcie mnie, jak wam się to nie będzie podobać, bo w filmie będzie głos Sebastiana Riddla, syna, nie? Mm-hmm. I to będzie naprawdę miało ręce i nogi, nie? A teraz jakby, to będzie trochę kiepskie, nie? Ubezpieczam, nie?
1: Do tego tematu wracamy dosłownie za chwilę. Tomasz Kot jest moim i państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 97 i 8 FM. Radio
1: Pogoda. Dziś gościem Alejsław Radia Pogoda jest aktor Tomasz Kot, a między innymi już w poprzedniej części naszego spotkania wspominał swój udział w filmie Skazany na bluesa. Posłuchajcie Państwo, co jeszcze powiedział o tej roli.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: To są takie momenty też, takie okruchy zawodowe, które trzymam, które jak sobie przypominam, to zawsze mnie to jakoś tak bardzo porusza w środku. Oni wszyscy zaśpiewali ze mną, nie? Whisky. Wszyscy się wydzierali, nie? To było takie... Ja po prostu nagle tak miałem taką namiastkę przez sekundkę, mówię, no dobra, to ja jestem tu w spodku, nie? Tysiąc osób ze mną śpiewa, nie? No dobra, a co czuje Freddie Mercury na Wembley? Albo podsiadło na Narodowym, nie? Jakby... To jest tak, że ja dostaję coś w mikroskali, nie? Nawet jeżeli odtwarza się to filmowo i na ekranie to będzie wyglądać podobnie, to ja tylko mam mikroskalę, jakąś namiastkę, nie? I teraz mam takie... Jezus Maria, nie? Jak w ramach promowania Kleksa uczestniczyłem jako Kleks, odpalaliśmy wizerunek Kleksa na koncercie Sanach, 60 tysięcy ludzi, nie? I tam ktoś powiedział, to jest doświadczony aktor, zdajcie się na doświadczonego aktora, to ja wiem, moje doświadczenie jest takie, że na jakiejś nocy kabaretowej byłem w jakiejś takiej otwartym amfiteatrze i tam było może, nie wiem, ze 3000 ludzi, nie? To jest moja największa publiczność, do której grałem. Ja mówię, człowieku, to jest 60 tysięcy, to jest cały stadion, ja nawet nie wiem jak... W psychologii jest takie bardzo ciekawe pojęcie, że są pewne rzeczy, których nikt nigdy nie sprawdził jeszcze, bo my jako ludzkość nie doszliśmy technicznie do tego punktu. Czyli na przykład psychologowie abstrakcyjnie zakładają, to się nazywa syndrom znikającej kulki, czyli możemy się przygotować na Ziemi na podróż kosmiczną najlepiej jak możemy, ale nikt nie wie, jak zareaguje ludzka psychika w momencie, w którym...
1: W tej rzeczywistości.
2: W którym Ziemia, od której się oddalasz, po prostu... znika, nie? Jest tylko kropką maku i jej nie widać. I teraz nie wiadomo, co ci kosmonauci, którzy będą zdobywać kosmos, jakie mechanizmy w nich zajdą, no bo tego nie ma jak sprawdzić. Nie ma jak tego przesymulować, nie? I tak sobie myślę, kurde, to dokładnie tak jest, nie? To jest... pewnych rzeczy po prostu możesz sprawdzić w namiastce, w symulacji, nie? I pamiętam, i mówię tak, ja mówię, kurde, ja tam wyjdę, ale ja nie wiem, jak ja się... Nigdy nie przeszłem podobnej przygody, nie? I pamiętam, jak wychodziłem na ten koncert jako Kleks i ta Zuzia w Sanach tam śpiewała, nie? I miałem takie... Wiesz, to nie było tak, wiesz, super, że ja tu jestem, tylko patrzyłem na Sanach i mówię, jaką trzeba mieć psychę, żeby to unosić od 2 godzin. Tym bardziej, że widziałem, że każdy gościnny artysta, to tam były takie łamiące się nogi trochę, nie? Cześć, bo też tu jesteś super, fajnie. A ona tam od 2 godzin szaleje, nie? A autokary z całej Polski przyjechały i po prostu... I ja mówię tak, ja pierdzielę, nie? Szacun. Więc ja nie mam takich aspiracji, że skoro, nie wiem, skoro udawałem piosenkarza, to będę piosenkarzem, bo to naprawdę jest osobny, jakiś osobny strzał, nie?
1: Ale jakoś udało się panu wtedy przebrnąć przez te tremę, czy jednak rzeczywiście tak, był ten efekt trochę paraliżujący?
2: Był. Ja sobie wtedy ustawiłem swoją głowę tak. Ja mówię, dobra, jeżeli... No bo to jest, no powiedzmy, nie wiem, ktoś z tłumu cię chwyci za rękaw albo za brodę, zerwie brodę. No człowiek musi troszeczkę posabotować sobie swoją wizualizację, żeby móc ewentualnie się przygotować na różne czarne scenariusze. Mhm. Broda była zawsze problemem, bo ona była taka krucha i pamiętam jedno... Córka pewnej celebrytki była na planie i mi ją urwała i to był jakiś mega problem, nie? I taki, ja Boże, zaraz zwariuję. Więc na przykład o te rzeczy się bałem, nie? Że szalik mi ją przyblokuje, nie? Że mikroport, że te kable, odsłuchy, nie? Że jest cała masa rzeczy, które trzeba starać się przewidywać. Mhm. Ja mówię, dobra, jak to mi odetnie, coś pamiętaj, nie? Jeszcze mało tego, no ja nie wiem, jaki jest ten Kleks, nie widziałem filmu, on się cały czas montuje. Jesteśmy 3 miesiące przed premierą, nie wiem, w jakiej formule to wyskoczy. Więc mówię, dobra, pamiętaj, nie, to jest... Jeszcze to był ten moment też, że naprawdę cała Polska czekała na to, nie? Ja byłem przeszczęśliwy, to, że mogę z Piotrem Franceskim być na planie, nie? Naprawdę tam kawał serducha ludzie zostawili na tym planie. I pamiętam, że... Ja mówię, a jak wejdziesz w abstrakcyjne myślenie, jak cokolwiek odpłyniesz, nie? No bo to też jest możliwe. Nie wiem, po prostu nie wiem, nigdy nie byłem. Ja mówię, dobra, pamiętaj, tutaj jest postać, tutaj tego, jesteś obok Sanach i jakby takie, dobra, okej. Okay. Pamiętam, że ten facet sprawdzał mi, czy mam oba odsłuchy, czy działają. To było śmieszne, że przed samym wejściem działa, nie, stoję. I on odbierał też moje takie zdenerwowanie, bo ja wiedziałem, że to jest ostatni moment, w którym tak jest takie, wchodzimy, nie, jakby trzeba już, teraz już maska gra, nie. I pamiętam, że tak szedłem, bo ja musiałem przejść przez ten tłum, nie? Tam była ścieżka wyznaczona i na wyspę, na której była Zuzia, i tak idę i tak mówię, ale super zrobili te niebo migające, nie? Takie, że tak i kurde, czuję, że ten ekran jest za mną gigantyczny, nie? Że tak kamery śledzą, ludzie tam piszczą, nie? I tak, ja mówię, ale zrobili to niebo, nie? I nagle w pewnym momencie mam, to nie jest niebo, to są komórki. To jest balkon, oni tam są. Ja mówię, Boże, nie, że to było takie naprawdę załamujące, nie? Niesamowite to było. I mogę zdradzić jeszcze jeden motyw. Ja się trochę zachwiałem, tak chybotliwie było, i chwyciłem odruchowo statywu, znaczy, o, dlatego też nie mogłem być muzykiem. A Zuzia śpiewała i ten mikrofon tak ją, nie, i nagle ja zatrzymałem, zobaczyłem, że tak ją tak delikatnie ją tak musnął. I tak przyjąłem taką pozycję, że ją tak słucham z takim zainteresowaniem, nie? I nagle mam, a w głowie mi leci podwójny scenariusz. Kleks wybił jedynki.
1: Wszystkie możliwe nagłówki.
2: No bo gdybym mocniej chwycił, gdyby to sitko uderzyło mocniej. Wiesz, i mam takie, Jezus Maria, zaraz zawału dostanę, nie? A tam wszystko, te wszystkie ręce chcą się dotknąć.
1: Przyszedłem gościnnie, zepsułem.
2: Druga rzecz. Ja wiem, jak działa jedno rozproszenie, nie? I teraz jak trzeba mocno oddziałać z psychiką, żeby to zniszczyć i ciągle się utrzymać w roli, nie? I myślę sobie tak, a co jak ona właśnie też o tym myśli, nie? I śpiewa piosenkę w tej dyscyplinie rytmicznej i mówi, kurde, dobrze, że mi jedynek nie... I mam takie, czy ja będę miał szansę z nią pogadać po mnie? Czy ja będę...
1: Udało się?
2: Tak, wszystko spoko. Potem ją spotkałem w jakimś radiu, mieliśmy się i ja mówię, słuchaj, strasznie ci za to. Ja w ogóle nie pamiętam, w ogóle luz, stary, to jest... Ja mówię, bardzo ci dziękuję, Zuziu, wiesz, wielki szacun, że unosisz takie rzeczy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu. Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć, marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz. To był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.

0: Medycu.
1: Reklama. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Została ostatnia reklama.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: Dziś Waleńsław gości Tomasz Kot. Aktora możecie zobaczyć Państwo między innymi w najnowszej produkcji, która już dosłownie za kilka dni w kinach, 100 dni Misja Zeus. To jest druga część filmu, który pojawił się w ubiegłym roku w kinach, który nosił tytuł 100 dni do matury. No i właśnie premierę tej pierwszej części tych 100 dni wspomina na naszej antenie Tomasz Kot.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: To jest przygotowywanie się, no i też konsekwencje wielkich ról. A gdy ma tam taką pan trochę mniejszą rolę, tak jak na przykład właśnie teraz w Misji Zeus, to przygotowanie też jest takie wielowarstwowe?
3: To oczywiście to przeróżne rzeczy są. I też takie wielkie przygotowanie też się nie zdarza za często, nie? Bo to jest proste. Na przykład jak miałbym zagrać księgowego i nie mam ani jednej sceny w biurze, to nie potrzebuję żadnych przygotowań. Po prostu mówię, że jestem księgowym. Nie? Jeżeli teraz miałem ciekawe zadanie, będzie taki film Mr. Drums. Genialny scenariusz, nie? To po prostu szczęka mi opadła. I on w jakimś sensie nawiązuje do Skazanego. Nie? W jakimś sensie tam jest jakiś taki rodzaj kody, nie wiem, powiedzmy, pół życia, nie wiem jak to nazwać. Genialny scenariusz. I teraz jedna rzecz, musisz się nauczyć grać na perkusji. Nie? Ja mówię, stary, ale to jest w ogóle niemożliwe. No ale chodzi o to, że mamy to tak pięknie rozpracowane, że niektóre partie jakby trzeba tam tylko opanować. Strasznie się wciągnąłem, nie? No bo ja wiedziałem, że mam zawsze jakiś problem tam z poczuciem rytmu. I jak myślałem sobie o perkusistach, że wszystkie kończyny działają niezależnie, to dla mnie było nieosiągalne, nie? I nagle trafiam na przepięknych, fantastycznych ludzi, fachowców i mówią, stary, to są ćwiczenia, to się wyrabia, nie? To jest w ogóle... I nagle jak pierwszą pętlę zrobiłem, nie? To mówię, oj, kurde, to jest niesamowite. To kocham w tej pracy, nie? Że zawsze mi się otwierają jakieś drzwi i zawsze ktoś mnie wpuszcza i nie ma tego teatru takiego na zewnątrz. No, my to zawsze to, tylko jest od razu konkret.
2: Ale to też ciekawe, no bo akurat perkusista trzyma cały zespół.
3: Tak.
2: W ryzach rytmicznych.
3: Tak. I to było. I też jak zrozumiałem, co mnie czeka, że to nie będzie łatwe, to pomyślałem sobie, kurde, zaraz mam 50 lat, zrobię sobie prezent, nie? Czyli jakby zredukuję to, co zawsze myślałem, że będzie do końca, czyli mam problem z poczuciem rytmu, właśnie się go nauczę, nie? Jakby nauczę się go, nie wiem, wytwarzać.
2: Okej, nie znam się na tyle, żeby stwierdzić, czy jest to rzeczywiście możliwe, jest?
3: No po prostu, no, nie będzie to już taką moją słabą stroną, jak do tej pory było, nie? Bo pamiętam, że przy zimnej wojnie to był naprawdę problem, tam doszło do takiej pomyłki, że nikt nie zaopiekował się tą stroną, że moja ten Wiktor jest dyrygentem, nie? Więc ja się uczyłem różnych rzeczy. Z Marcinem Maseckim bardzo dużo czasu spędziłem, ale kurde, tą o tej dyrygenturze, nie wiem, no po prostu ktoś prowadził przygotowania i byłem przekonany, że to jest w pełni świadome. Na ostatnią chwilę się okazało, że dyrygenturę trzeba jeszcze podkręcić, nie? I to była jakaś naprawdę wielka, w wielkim stresie walka. I wtedy zrozumiałem, to jest coś, kurde, szkoda, że tak olewałem zajęcia rytmiki na studiach.
2: Z tego, co pan opowiada, to jakby nic, tylko rzeczywiście zostać aktorem, bo można przeżyć chyba wiele żyć, chociaż może to trochę górnolotnie brzmi.
3: Tak, tylko że to jest strasznie ważne, super, że o tym wspominamy. Ja jestem w tych paru procentach, co żyją w pełnej satysfakcji, dobrze zarabiają i wybierają. I to jest tylko kilka procent. Mam moi najwięksi przyjaciele to też aktorzy, pracują w mniejszych miastach, w teatrze, znam absolutnie ich realia, wiem, z czym się zmagają i to jest zdecydowana większość zawodowa, nie? I ja też kończąc szkołę wiedziałem, że żeby to się udało, nie? Żeby gdzieś etat załapać, żeby gdzieś dorobić w radio i czytać te reklamy, nie? Już od jutra, gdzieś tam, nie? Bo pamiętam, że na studiach to cały czas było tak, że jeździliśmy do tak zwanych łowców dźwięków i mówi tak, ej, bo tam wiesz, bo koledzy tam wiesz, no nie będę wymieniał nazw, ale no i było tak, wiesz, dobra, tam wiesz, no, spróbuj przeczytać tam to i to, nie wiesz.
2: Pralki, lodówki.
3: Zadzwonimy, nie? No bo każdy chciał, wiesz, każdy tak, też mogę basem, nie? Też. No.
2: To ktoś umie.
3: I tak dalej, nie? Ale to ważne, żeby wspomnieć, bo taka historia, jak ja opowiadam, oczywiście o mojej rzeczywistości, ona jest bardzo ciekawa, ale na tym samym planie też będą ludzie, którzy bardzo się cieszą, że dostali tą dniówkę i tylko, że tylko że to nie jest to samo, to za tym idzie, nie wiem, jakiś rodzaj opieki, przywileju. To nie, to co ja mówię, nie odzwierciedla tego zawodu, nawet nie wiem, w połowie, nie? Znaczy, przepraszam, pogubiłem się troszeczkę.
2: To, co jakby...
3: Tylko technicznie, to nie jest obraz zawodu, nie? To jest tak, że czasami ktoś tak niesprawiedliwie mówi, co to za praca, tam pośpiewa, potańczy i tak dalej. Myślę, tak, tylko że zdając do tej szkoły, stoisz w szeregu, nie wiem, z tysiącem osób, a dostanie się tylko tam 15. I potem, jak jesteś w tym niby gronie wybranym z tysiąca, to można założyć, że może jedna, dwie osoby z roku będą miały fajną sytuację, nie? Lepszą jakąś. Nie mówię tutaj, że będą grali główne role, nie? Po prostu lepszą sytuację. I jak już zbierzemy sobie, nie wiem, przez 10 lat się uzbierze kilkuset aktorów, którzy mają papiery państwowej szkoły i wychodzą, i teraz weźmiemy jedną, dwie z każdego roku, no to zostanie nam, nie wiem, 30 osób i powiedzmy parę osób z tych 30 będzie grało w filmach i będzie wybierało scenariusze, nie? To mówimy o takim ułamku. Trzeba też pamiętać o tej całej masie, która nie załapie się w zawodzie. Nie załapią się, po prostu to nie wyjdzie, okaże się, że to był błąd i nie wiem, i może powinienem być bardziej reżyserem, może bardziej... Oczywiście umiejętności ze szkoły teatralnej przydają się wielu, na przykład paru moich kolegów jest dziennikarzami, nie? I to jest ciekawe, że oglądam, mówię, o kurde, o, to kumpel, nie? 2 lata niż... albo kumpel z roku jest dziennikarzem, albo że oczywiście można się odnaleźć i te umiejętności na pewno pomagają i wpływają, ale to nie jest kolorowy świat, nie? To jest takie, jak ktoś mnie pyta, co by pan powiedział, żeby zachęcić, ja mówię, nic. Ja nikogo nie zachęcam, bo jak ktoś to czuje, to i tak to będzie robił. Bo ten przymus będzie taki jak u mnie, tak sobie wyobrażam, i po prostu musisz to robić, nie? No nie teraz to, nie? To nie wiem, to innym razem, albo... Ale ja to będę robił, bo ja to, nie wiem, no tak czuję, że kocham, nie?
0: Proszę nie odchodzić się zbyt daleko od radioodbiornika. Do naszej rozmowy z Tomaszem Kotem wrócimy za kilka chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Maria Sław, Radia Pogoda.
1: Czyli ten przymus w panu był od zawsze.
2: Tak
1: do grania.
2: No, od tego odkrycia, nie? Od odkrycia, że to jest takie miejsce, w którym ja się poczułem tak wyjątkowo, że naprawdę bym chciał, nie? I to jest strasznie ważne. Natomiast nie mam w sobie w ogóle czegoś takiego, hej, jeśli chcecie zostać aktorem, to no to się poważnie zastanówcie, bo to jest ciężka praca, nie? To tak bym powiedział. Natomiast nie mówiłbym tak, no to musicie zrobić to, żeby być... Myślę, kurde, jest dużo szkół teatralnych, jest bardzo duży tłok w tym zawodzie i po prostu najlepsi są ci, którzy mają taką autentyczną pasję, a jeżeli mają autentyczną pasję, to nie trzeba ich zachęcać, nie? To jest po prostu...
1: Zrobią wszystko, żeby jednak być aktorem.
2: Tak.
1: To tak zapytam wprost, bo tutaj trochę pan też powiedział o tym, że niektóre propozycje pan odrzuca, może pan wybierać. To ten procent odrzuconych do przyjętych duży jest?
2: Duży, dlatego że i to w każdym przypadku. To mam wrażenie, że mechanicznie to zawsze wygląda tak samo. Dobrze ci idzie, jest sukces, dużo się o tobie mówi, to każdy cię chce, nie?
1: Aha.
2: Na chwilę. I teraz, no wiadomo, że jeżeli robimy taki film jak, nie wiem, Zakopiańscy Dżentelmeni, no to jest takie pełne zanurzenie, bo trzeba się przygotować, tego boja poczytać, nie? To mnie też zafascynowało tak prywatnie ten okres, ten czas. I teraz sytuacja jest taka, że jeżeli ja poświęcam całą energię i mam bardzo ułożony świat i wiem, że zdjęcia się kończą wtedy, nie? I mamy podpisaną umowę i agencja wynegocjowała stawkę, no jest ten bezpieczny świat, w którym jestem, oddaję się pracy i nic mnie innego nie obchodzi, to wszystko, co w tym terminie jest zaproponowane, po prostu albo schodzi na później, albo musi być odrzucone, nie? Mhm. I tu ja też nie uprawiam czegoś takiego, że do 16 zagram w tym filmie, od 17 pojadę tam dograć jeszcze, nie?
1: Byłoby to trudne chyba.
2: Pozornie tak, ale też sami reżyserzy tego chcą, nie? To na przykład dostaję, słuchaj, 2 dni, tam, wiesz, to ja mówię, no ale ja tutaj kończę 14, 18 już jestem na wyjeździe, 16, 17 mi to pasuje. Ja wiem, no ale ja chcę powiedzieć, że
1: kiedyś chciałbym się wyspać.
2: No, wyspać, ale też no, czekają na mnie dzieci, jestem w niedoczasie. Nie widzę takiej możliwości, ale mógłbyś przyjechać. Mógłbym na przykład nie spać, nie, i po nocach też coś robić. Ciężko to zrobić, więc de facto tych odrzuconych rzeczy jest dużo. Natomiast nie lubię mówić o odrzuconych, bo jeśli na przykład jakiś aktor to zagrał, to wydaje mi się, że jedyne możliwe traktowanie to jest takie, po prostu on tam miał zagrać i tyle. Jakby nie ma sensu stawiać ludzi w jakimś takim dylemacie, kto powstał film, nie? Ktoś zainwestował wielkie pieniądze w ten film, ktoś miał wielkie nadzieje, powstał z taką, a nie inną obsadą i nie ma sensu sobie, po latach można sobie gdzieś tam wyobrażać, nie? Ciekawy jest przypadek, jeśli chodzi o amerykańskie kino, James Caan, który grał najstarszego syna w Ojcu Chrzestnym. Zagrał go tak brawurowo, że w zasadzie wtedy się mówiło o dwóch postaciach, nie? O nim i o Alu Pacino. I wszyscy byli przekonani, że James Caan będzie jednym z tych tuzów, który znominuje kino, a on odmówił paru rzeczy, w które nie uwierzył, między innymi Lot nad Kukułczym Gniazdem, nie? Jak Miloš Forman chciał głównie Caana i mówił, że ta energia mu pasuje, nie? Że to jest, że zobaczył tego syna w Ojcu Chrzestnym, on mówi, sorry, ale to jest jakiś film, dużo gadaniny i tak dalej. No i Nicholson to wziął, nie? I po latach możemy się zastanawiać, nie? Jakby to, a to może byłoby ciekawe, może nie? A w sumie, kurde, no ciężko sobie wyobrazić, że ktoś inny to gra, nie od Nicholsona, nie?
1: No właśnie, czasami nawet po piosenkach widać, że ktoś wykonywał pierwszą wersję, a potem dopiero ta druga stała się tak naprawdę pewnym kanonem.
2: I tego nikt nie wie, nie?
1: Tak.
2: Bo też jak czasami z muzykami rozmawiam, to mówię tak, no stary, no piszesz numery i jesteś przekonany, że te dwa będą, a tutaj ktoś coś innego, nie? I teraz nie wiadomo, na jakiej zasadzie ludzie szaleją na tym utworze, a tamten nie. Że taka tajemnica, nie?
1: To gdzie niebawem jeszcze pana zobaczymy? Możemy coś zdradzić? Jakieś zdjęcia trwają?
2: Tak, teraz, o Boże, ale chyba nie mogę mówić, w czym jestem. Na pewno zagrałem to, co mogę mówić i to, co odpalono, to jest film Małysz. Jestem bardzo ciekawy, bo byłem naprawdę w szoku. I nasi filmowcy są bardzo kreatywni. I byłem pod wielkim wrażeniem pracy z Bartkiem Deklewą, który grał Adama, świetny aktor. Ale też to, jak oni rozkwinili, że nasi aktorzy w tych strojach z koszków i miałem taką fajną scenę tam. Grałem Ediego Federera, który załatwił kontrakty Adamowi. A ja gdzie stoję? No ty stoisz tam tutaj przy ze skoku, wiesz, bo chłopaki będą skakać, tylko pamiętaj, ty jesteś obyty, nie, bo ty jesteś były skoczek. Ja mówię, no i kurde, stoję normalnie na skoku. Tak jak wszyscy to oglądamy w telewizji, nie, że są te najazdy, no ale no, kto tam wejdzie? Kto będzie chodził po tym miejscu, gdzie oni lądują, nie? No, to jest takie... To kocham w tej pracy, nie? Że masz immunitet, żeby wchodzić tam, gdzie normalnie nie można wejść, nie? No i ja mówię, dobra, okej, nie? Jest takie, drodzy Państwo, że jak się jest tak na samym zeskoku, to ta taka górka, na której oni spadają, zasłania... zasłania, po prostu jest tak, że z daleka się widzi, jak tam ci kaskaderzy, czy tam ci skoczkowie są w tych kostiumach, nie? Aha. Nasi aktorzy są przygotowani do podmianki. I kurde, ja mam, no dobra, i przez kamerę ustawiam przez radio, bliżej, o, za 2 metry bliżej. Ja mówię, dobra, podchodzę i w pewnym momencie widzę tylko tego garba, nie? Tak mówię, kurde... Ja mówię, dobra, stoimy, nie? I pamiętam, jak pierwszy poleciał, ja tak... Jest taki strach, że zaraz cię uderzy tą nartą. Oczywiście to jest daleko, jakby naprawdę wszystko jest bezpiecznie. Nie? I tak, Boże, co za życie, nie? Cały czas jestem gdzieś w jakimś dziwnym miejscu. Niesamowite to było. Także Małysz, bardzo jestem ciekawy tego filmu. Nie mogę się doczekać tego Mr. Jamesa, bo to było jakoś bardzo dużo emocji tam włożyłem i reżyserem jest młody facet, który... No, bardzo mnie zachwycił, bardzo mu kibicuję. Maciej Aleksander Bierut, bardzo fajny gość. Polecam Państwu serdecznie jego twórczość. Taki staroduszny człowiek, bardzo młody, ale ma pięknie w głowie. To, co teraz robię, to będzie seria, to w przyszłym roku wyskoczy. I kurde, chyba coś jeszcze robiłem, ale już nie pamiętam.
1: Ale generalnie dzieje się.
2: Tak, dzieje się, no.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Moim serdecznie.
1: I Państwa gościem był Tomasz Kot.
2: Dzięki bardzo.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jeśli czują Państwo niedosyt tego spotkania, to oczywiście zapraszam na radiopogoda.pl. Tam znajdą Państwo całą naszą rozmowę. Zresztą nie tylko z Tomaszem Kotem. Tamara Pawlik-Lipska. Do usłyszenia jutro po 18:00.

0: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Została ostatnia reklama.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
3: Dzieje Żydów Gdańskich to wielowiekowa, burzliwa historia, która rozciąga się od średniowiecza, potem sięga dużego rozkwitu w wieku XIX-XX i kończy się zagładą. I tak naprawdę warto sięgnąć po książkę o tym samym tytule, czyli właśnie Dzieje Żydów Gdańskich, ale warto też uczestniczyć w wydarzeniu, które od 14 lat już organizowane jest w naszym mieście. Edyta Stańczyk, witam serdecznie Państwa i witam mojego gościa, pana.
4: Kłaniam się
3: serdecznie. Pana Marka Branta, który organizuje Festiwal Kultury Żydowskiej w Gdańsku, Festiwal Zbliżenia. Witam serdecznie.
4: Witam jeszcze raz.
5: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
3: Dzisiaj tak naprawdę, jeśli chodzi o ślady Żydów gdańskich, no to pomykamy sobie do nowej synagogi w Gdańsku, w Rzeszczu. Możemy odwiedzić cmentarz nieistniejących cmentarzy. Niewiele się zachowało tak naprawdę, ale dzięki właśnie działaniom, czy to Fundacji Zbliżenia, czy również naszym wspaniałym przewodnikom miejskim, wiele wspomnień jednak ciągle żyje w historii opowiadanej, prawda?
4: Tak, tym bardziej, że tych śladów naprawdę jest dużo. One może nie są tak wyeksponowane, nie ma zbyt dużo tablic na przykład mówiących o tym, że tu oto był żydowski przedsiębiorca, ale na przykład wystarczy podejść i zobaczyć gmach Politechniki Gdańskiej, którą zaprojektował architekt pochodzenia żydowskiego. Wystarczy pójść do Wrzeszcza, przejść się uliczkami Wrzeszcza, gdzie, tak jak pani powiedziała, nasi przewodnicy dokładnie pokażą, co, gdzie jest związane z tradycją, z kulturą żydowską, ze społecznością żydowską, czy ścisłe centrum, nie tylko zresztą ścisłe centrum. Jeżeli mówimy o cmentarzach, no to zachował się przecież cmentarz na Chełmie. On oczywiście był bardzo zaniedbany, bardzo zniszczony i staraniami gminy żydowskiej w Gdańsku został reaktywowany. Oczywiście trzeba na nim jeszcze dużo zrobić, ale mamy też cmentarz żydowski we Wrzeszczu, o którym pamięć przywracamy. Dzieje się to bardzo powoli, ale robimy to wspólnie z naszymi partnerami, z miastem, ze Stowarzyszeniem Festiwald, z Fundacją Zapomniane. To są takie działania, którymi zajmujemy się w ciągu roku przed festiwalem, natomiast tak, tych śladów jest trochę. Choćby również miejsce, w którym stała Wielka Synagoga w Gdańsku, tam gdzie obecnie jest Teatr Szekspirowski, czy getto jednobudynkowe, które było i mamy teraz tablicę upamiętniającą to miejsce, więc jest gdzie pójść i co zobaczyć.
3: Tak, dokładnie. Ja jeszcze powinnam wspomnieć o dokumentach, które powstały dzięki między innymi Państwa działalności, tak? Których zajawki można zobaczyć na stronie Fundacji Zbliżenia.
4: Tak, oczywiście.
3: I można sobie też obejrzeć całe filmy dokumentalne.
4: Tak, można sobie również zobaczyć taki film dokumentalny, który powstał 14 lat temu. To jest film, który nazywa się W cieniu Wielkiej Synagogi, do którego scenariusz napisał Andrzej Dudziński i Mieczysław Abramowicz. I to jest pierwszy film dokumentalny, który opowiada właśnie o historii Żydów gdańskich od momentu, kiedy pojawili się na Pomorzu i w Gdańsku, aż, tak jak pani powiedziała, do czasów zagłady. Film trwa około 50 minut. Wystarczy wpisać i W cieniu Wielkiej Synagogi i po prostu można to obejrzeć.
3: Zachęcamy Państwa. Dobijamy do brzegu.
4: Nie ma problemu.
3: 14. edycja już, prawda? Tyle lat.
4: No tak, tak. Poleciał ten czas, nawet nie wiemy kiedy.
3: I co w tym roku właśnie? Czego się możemy spodziewać? Bo zawsze są to naprawdę różnorodne formy, bo są to i właśnie przedstawienia, i spotkania z autorami książek, i występy muzyczne, i też różne warsztaty, w których można uczestniczyć.
4: Staramy się, żeby ta nasza oferta była co roku bardzo atrakcyjna i ciekawa. To jest trudne, niemniej jednak festiwal będzie trwał na prawie 5 dni. W ofercie mamy 3 koncerty, warsztaty, spacery z przewodnikami właśnie śladami gdańskich Żydów, premierę spektaklu, Mamy również warsztaty, które kierujemy zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. I mamy też spotkania z autorami, no, mam nadzieję, ciekawych pozycji literackich, książek.
3: Oczywiście szczegółowy program Państwo znajdziecie na stronie. Są jeszcze wolne miejsca, można się zapisać na wydarzenia?
4: Wydaje mi się, że na wydarzenia, które są opatrzone uwagą, obowiązują zapisy, nie ma już miejsc. Ale można próbować do nas pisać i próbować dostać się na listę rezerwową. Zauważyliśmy niestety albo stety taką tendencję, że ludzie z rozpędu zapisują się na wiele rzeczy, po czym na nie nie przychodzą. I czasami mamy 20 miejsc, listę i z tej listy pojawia się 5 osób, a 15 osób jest, które czeka, żeby wejść. No taka tendencja, nic nie poradzimy.
3: Dokładnie.
4: Byłoby dobrze, gdyby ludzie, którzy zapisują się na takie warsztaty, które są zamknięte, czy spotkania, jeżeli nie przychodzą, informowali nas w jakiś sposób o tym. Możemy wtedy wpuszczać ludzi, którzy są na liście rezerwowej. My oczywiście, to jest zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Nie prowadzimy jakichś zapisów na takie wydarzenia typu koncerty czy spotkania literackie, no ponieważ wtedy również musielibyśmy stwarzać listy i znowu zacząłby się to takie błędne koło przychodzimy, nie przychodzimy.
3: Co pan szczególnie poleca? Co jest panu
4: bliskie? Jest mi naprawdę bardzo trudno powiedzieć, co ja szczególnie polecam, bo wydaje mi się, że każda pozycja jest bardzo ciekawa i bardzo interesująca, w zależności od tego, kto się czym interesuje. No, fanom koncertów mogę polecić wszystkie trzy.
3: Tak, dokładnie, każdy inny, prawda?
4: Pierwszy koncert, czyli Aspa Anogiatti i Klezmoriot. Pierwszy, mam wrażenie, polski, chyba w Polsce jedyny zespół klezmerski założony i prowadzony przez kobiety, bo to jest kobiecy zespół klezmerski. W tym roku z grecką instrumentalistką i wokalistką będzie koncert poświęcony takim tureckim śladom w muzyce sefardyjskiej. Takie trochę połączenie z wschodu i zachodu, orientu i tego, co nazywamy kulturą żydowską. Zobaczymy, jak to dziewczyny prześledzą. Z kolei Mariaka w koncert The Machine to z kolei jej wizja tradycyjnych utworów żydowskich, które gdzieś tam się tam kojarzą z Majsztejte Webeus czy Majdisze Mamy. Tymczasem okazuje się, że można te piosenki przełożyć na język współczesny, zagrać je tak, że współcześni mówią tak, to nas teraz bierze, nie jest to już jakieś ckliwe. Oczywiście nie mamy nic przeciwko ckliwości i tradycji, ale tak jak Polska długa i szeroka, te piosenki są śpiewane zawsze tak samo. Natomiast Maria proponuje zupełnie inne podejście do tego. No i z kolei koncert Simchy Kellera, tradycyjny koncert muzyki hasyckiej.
5: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
3: Pan Marek Brandt, prezes Fundacji Zbliżenia.
4: Jeżeli chodzi o spotkania literackie, no na przykład mamy tutaj spotkanie z panią Ewą Kobylińską-Dechę, psycholożką, która napisała książkę Psychoanalityczne losy dwóch żydowskich psychologów, Szalita i Bychowskiego. Bychowski i Szalita, to takie dwa nazwiska są. Wydawałoby się, że to jest pozycja skierowana na przykład tylko dla psychologów. Otóż nie. Jest to bardzo dobra książka, jeżeli chodzi o literacką, taką akcyjną nawet formę. Czy na przykład spotkanie z Janną Degler, która będzie opowiadała o żydowskich ogłoszeniach matrymonialnych dawnych, jak to wyglądało, co oczywiście jest samo w sobie zabawne i dziwne, no bo generalnie środowiska żydowskie obywały się kiedyś bez takich instytucji jak jakieś ogłoszenia, bo były swatki, to one. I teraz tą rolę swatek przejmują redakcje, ogłoszenia. Można zobaczyć, jak to, w jaki zabawny sposób to w ogóle wygląda. Czy spotkanie na przykład wokół poezji sefardyjskiej, słowa gasnącego języka, czy spotkanie z Bellą Schwarzman, wspaniałą tłumaczką, która będzie mówiła o nieistniejącym takim dzienniku Kadi Mołodowskiej, bardzo ważnej pisarki żydowskiej, która odcisnęła swój ślad i piętno w zasadzie na literaturze kobiecej. Więc to tutaj jest, no wydaje mi się, że dość ciekawe. Interesujące są spacery, tak jak już mówiliśmy. Od razu jakby uprzedzam tych, którzy się na nie wybierają, że jeżeli byli w zeszłym roku, to trasa jest taka sama. My mamy bardzo dużo zapytań o te trasy. Z jednej strony nie ma też... Nowe się nie pojawiają.
3: Tak.
4: Ale mamy bardzo dużo zapytań od ludzi, którzy nie byli na takich spacerach. Zauważyliśmy, że co roku zapisuje się pewna ilość osób, która już była. I czasami jak ich pytamy dlaczego, albo myśleliśmy, że to inna trasa. Ale jedni mówią, ale bo to bardzo fajnie, ja bym chciał pójść jeszcze raz. No zachęcam, ale też uprzedzam, tak? Żeby nie było potem zdziwienia, że to jest ta sama trasa. Oj, ja już tutaj byłem, nie?
3: A co na warsztaty bierzecie w tym roku?
4: W tym roku robimy tak. Hania Kosowska będzie robiła warsztaty z chusty takiej tradycyjnej, którą przykrywa się chałkę na szabat. Różne przepiękne wzory. Będzie można zobaczyć, jak się to różni, jakie te wzory mogą być. Ona też oczywiście będzie opowiadała o tym, trochę o szabacie, trochę o koszerze, trochę o tradycji. Dla dzieci z domów dziecka mamy właśnie przygotowane warsztaty prowadzone przez Magdalenę Lelwic, artystkę z Pomorza tutaj, która będzie z dziećmi robiła ozdoby, czy na Hanukę, czy na Purim, czy będzie wykorzystywała różnego rodzaju elementy, wzięte oczywiście z tradycji żydowskiej, typu chamsa, typu drzewo. Mamy też to jest taki warsztat, spotkanie. Simcha Keller będzie prowadził nas przez szabat. Jak to wygląda? Jakie są tradycyjne modlitwy? Czemu tak? Czemu inaczej? Co i dlaczego ten szabat jest taki ważny w życiu żydowskich społeczności? No bo to w zasadzie jedno z najważniejszych świąt. Co my tutaj jeszcze mamy z warsztatów? Warsztaty komiksowe właśnie. Doktor Anna Kuchta będzie opowiadała nam o takim zjawisku jak Holopolo, czyli o Holokauście, ale w innym spojrzeniu troszeczkę. I będzie też prowadziła warsztaty właśnie związane z tym zjawiskiem. Myślę, że warto na to przyjść i zobaczyć, jak to jest postrzegane. Jakimi metodami ona się posługuje, jak do tego podchodzi. Bo chodzi o taką komercjalizację tego Holokaustu i ona będzie o tym opowiadała właśnie. No myślę, że ta nasza propozycja jest różnorodna i szeroka.
3: Zainspirował mnie pan, zaciekawił. Myślę, że naszych słuchaczy również. Zapraszamy państwa.
4: Tak,
3: warto się wybrać.
4: Zapraszam.
3: Jak każdego roku zresztą. bo sporo się dzieje. Jeszcze się zapytam, bo to 14 lat to już jakiś czas, prawda? Jak pan to wszystko obserwuje, jakie są pana doświadczenia, ten dialog, nad którym właśnie zawsze pracujecie, tak? Czy ten dialog kiedyś było łatwiej, dzisiaj jest łatwiej prowadzić, jest inaczej?
4: Ja powiem tak. Ostatnie wydarzenia na świecie niestety odciskają się również na wydarzeniach związanych z kulturą żydowską. Jakoś to się odbija na zainteresowaniu. Może nie przekłada się na frekwencję tak bardzo, ale jakby ta atmosfera gdzieś tam się... Ja się nie dziwię, że tak jest. Znaczy i dziwię się, i nie dziwię się. To znaczy właśnie po to są takie festiwale i spotkania, żebyśmy sobie wyjaśnili również, o czym my w ogóle mówimy. Z czym się zgadzamy, a z czym się nie zgadzamy, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju zjawiska i to, co się dzieje, no powiedzmy sobie, na Bliskim Wschodzie, tak? No, nie uciekniemy od tego, bo również ludzie nas pytają, jak to jest, że robicie festiwal kultury żydowskiej, a Izrael robi takie rzeczy. Otóż my się odcinamy od tego, co robi państwo Izrael w tej formie. I nie zgadzamy się na przykład z wieloma wypowiedziami polityków izraelskich. Rozumiemy również stanowisko Izraela, który chce tam gdzieś przetrwać w tym wszystkim. Natomiast, tak jak zawsze podkreślamy, nie jesteśmy festiwalem kultury izraelskiej, tylko kultury żydowskiej, Żydów europejskich i sefardyjskich, ale w zasadzie europejskich. Pokazujemy to, co wnieśli do kultury polskiej i europejskiej, jakie są ich wspólne mianowniki, jak się przenikały, jak się inspirowały. Na tym się skupiamy. Ale zauważamy też no, takie duże zainteresowanie młodych ludzi tym festiwalem. Do tej pory mieliśmy wrażenie, że przychodzi na te pierwsze dwie, trzy, cztery edycje, że przychodzą ludzie w średnim wieku i seniorzy. Widzimy od paru lat taki przełom trochę, dużo młodych ludzi przychodzi na te warsztaty. Również pojawiają się wolontariusze, licealiści i studenci, którzy chcą z nami współpracować.
3: Dziękuję bardzo. Pan Marek Brandt, prezes Fundacji Zbliżenia. Miło mi było pana gościć.
4: Dziękuję bardzo.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Audycja poradnicza.
3: Piękna przestrzeń, dookoła też nasze gdańskie fantastyczne murale na Zaspie. I o tej przestrzeni dzisiaj chciałabym porozmawiać, bo nie jest ona bez znaczenia, zwłaszcza jeśli chodzi o naszych najmłodszych gdańszczan w przestrzeni. Będziemy dzisiaj rozmawiały tak naprawdę o przestrzeni w naszych miejscach edukacji, w szkołach między innymi. A ze mną jest Magda Świerczyńska-Dolot, prezeska Fundacji Audionomia, która właśnie pochyla się nad tematem przestrzeni i dźwięku.
1: Dzień dobry.
3: Robicie bardzo dużo, nie tylko w Gdańsku, ale ja bym się chciała skoncentrować właśnie na tych działaniach tutaj naszych trójmiejskich. Zorganizowaliście na przykład taką fantastyczną konferencję, na której wielu nauczycieli pootwierało oczy ze zdumienia.
1: Oczy i uszy, mam nadzieję, tak. Konferencja reportażu dźwiękowego odbyła się w Gdańsku, ale oprócz tej konferencji zorganizowaliśmy po raz kolejny zresztą, ale po raz pierwszy w takim bardzo holistycznym składzie, powiedziałabym, czyli z tak wielu aspektów można było ten dźwięk usłyszeć, czy zobaczyć, czy dowiedzieć się o nim. Zorganizowaliśmy szkolenie dla nauczycieli gdańskich szkół, właściwie nie tylko gdańskich, bo pomorskich, takie było założenie. Nie sprawdzaliśmy właściwie, skąd nauczyciele przyjechali, bo nie było na to czasu, bo szkolenie było takie bardzo intensywne. I tak, i to jest coś, co na pewno chcemy robić dłużej, bardziej intensywnie, bo wiemy, że każdy nauczyciel może być swego rodzaju nie tylko mentorem dla dziecka, ale przede wszystkim takim ambasadorem, który poniesie ten projekt dalej, bo dzieci w Polsce jest cała masa, jest przecież kilkadziesiąt tysięcy w polskich podstawówkach, a nauczycieli jest troszkę mniej i nam w tym momencie jest troszkę łatwiej działać tak naprawdę, ale chodzi o to, żeby zarażać, żeby nauczyciele łapali bakcyla, bo jeśli oni złapią tego bakcyla, jeśli oni poczują, że warto pochylić się nad tą przestrzenią dźwiękową, warto poruszyć wyobraźnię, warto otworzyć uszy, trochę te uszy poczyścić, nie patyczkami i mydłem na przykład, tylko chodząc na spacery dźwiękowe i korzystając z tej pięknej przestrzeni dźwiękowej, no to dzieci na pewno na tym zyskają sporo. I sami nauczyciele również, i o to nam chodzi, żeby ludziom na każdym etapie otwierać uszy i mam nadzieję, że to się udaje.
3: Tak, i żeby dostrzegać takie szczegóły, że nawet sala, w której prowadzimy lekcje, prawda, na przykład nie jest dobra akustycznie. Tam gdzieś kapie woda na przykład, tyka zegar, szurają ławki. I nie mówimy tutaj teraz o jakichś takich drastycznych organizacjach, organizowania tego wszystkiego na nowo, ale o jakichś małych krokach, które można robić, żeby na przykład akustykę w klasie poprawić.
1: Tak, i zwracamy na to uwagę, bo doskonale wiemy, że przecież jeżeli szkoła miałaby nagle wyposażyć się w 100% w panele akustyczne, to byłoby to po prostu drogie. Oczywiście są w Gdańsku szkoły, które przodują w tego typu inwestycjach, bo rady rodziców zbierają na przykład pieniądze, albo stowarzyszenia czy fundacje, bo bardzo im na tym zależy. Gdańsk też bardzo jako miasto wspiera szkoły właśnie w tym ograniczeniu hałasu, ale są takie proste zabiegi, proste działania, które można zrobić w klasie, na przykład postawić półki otwarte, żeby one nie były zamykane, żeby były właśnie książki bardziej wyeksponowane. Można dywan położyć, chociaż wiadomo, że alergicy tutaj nie będą mieli prostego życia w tym momencie i raczej odchodzi się od dywanów, ale one tłumią i to jest bardzo, bardzo fajne i bardzo potrzebne. Te panele, o których mówimy, są też istotne. Myślę sobie, że warto tak czy siak o nich mówić, bo to naprawdę nie jest kwestia, że tutaj zajmujemy się jakimś lokowaniem produktu, tylko jeśli nauczyciele czy dyrektorzy, bo właściwie to jest tutaj na plecach czy na ramionach dyrektorów spoczywa taka decyzja, czy wygłuszać szkołę, czy wyciszać szkołę i jak to zrobić. Panele to jedno, ale czasami jest tak, że dzieje się w szkole po prostu remont i można tak zaaranżować przestrzeń, żeby z tego remontu też skorzystać i jakby w ramach finansowania remontu też zrobić dużo fajnych rzeczy, które gdzieś tam przyczynią się do tego, że zminimalizuje się pogłos w klasie, czyli będzie większa zrozumiałość mowy, bo to o to chodzi, że dzieciaki w ostatnich ławkach niekoniecznie słyszą to, co mówi nauczyciel. Ten dźwięk się odbija. Ty zajmujesz się też sprawami związanymi z przetwarzaniem słuchowym, więc to wszystko się tak i później właśnie mamy te dzieci niedosłyszące, jak rozpoznać, jak nauczyciel ma rozpoznać, że dziecko ma jakiś problem i tu się pełno warstw tak naprawdę na siebie nakłada. Ale te sprawy związane z ograniczaniem hałasu, myślę sobie, że w ogóle to chyba zacznijmy i należy zacząć od tego, żeby mieć tę świadomość, bo z tą świadomością niestety bywa różnie. Jest to temat, jak to powiedział Mikołaj Jarosz ze Stowarzyszenia Komfort Ciszy, który może być sexy, ale nie zawsze tak jest. Chcemy, żeby właśnie taki był, czyli taki, który będzie na językach, o którym będziemy mówić, bo mówimy o kwestii pokoleniowej. No jakby, jeśli dziecko, nie wiem, przebywa 7-8 godzin w szkole, która jest po prostu nieprzyjemna, bo jest jej hałaśliwa, my wiemy to, bo tak zawsze było, ale teraz mamy narzędzia, teraz mamy wiedzę, teraz mamy ekspertów i możemy naprawdę wreszcie coś z tym zrobić, żeby dzieciom, przede wszystkim tym, albo może i tym neuroróżnorodnym, żyło się w szkole lepiej, funkcjonowało się w szkole lepiej i to czynimy i mamy zamiar robić więcej i szkoleń, i kampanie społeczne, i takie działania, które po prostu głośno krzyczą o hałasie.
3: Czyli w planach są kampanie społeczne, bo tak jak mówiłaś, to, że kiedyś coś było, nie znaczy, że dalej tak musi być, nie? Więc zmieniajmy coś na im plus, zwłaszcza, że dzieci dzisiaj, tak jak pokazują najnowsze badania, one słyszą, ale nie słuchają. I z tym jest dzisiaj duży problem, prawda? I Fundacja Audionomia też bardzo przykłada się tutaj do tego tematu i o tym mówi i też prowadzi specjalne warsztaty poświęcone tej tematyce.
1: Tak, bo niewielu z nas wie, że słyszenie jest bardzo fizyczne, związane jest tylko i wyłącznie ze zmysłem słuchu jako takim, a słuchanie to już jest porozumiewanie się z mózgiem, to już jest połączenie z mózgiem, czyli to jest rozumienie tego, co się dzieje wokół nas. Tak jak teraz wspomniałaś, siedzimy sobie w pięknych okolicznościach przyrody. Ja bardzo lubię te, po pierwsze, zieleń, którą widzę tutaj teraz na balkonie, ale też te liście, to wszystko, co, o właśnie, z któregoś planu przyjeżdżają samochody. One nie są tak daleko, ale jednak są słyszalne. Samochodów w mieście rzadko kiedy można te samochody tak naprawdę sobie podarować i ich nie słyszeć, ale tutaj jest faktycznie na Gdańskiej Zaspie takie niecki się wytworzyły, ponieważ to jest osiedle z lat 70. i wówczas budowano je na planie takiego plastra miodu. Te bloki były w ten sposób budowane i w środku jest niesamowita akustyka. Jest dużo drzew, można odpocząć od tego hałasu, bo wszystko jest otoczone blokami, więc trochę te ulice mniej słychać i naprawdę można odpocząć. No i właśnie, wtedy sobie idziemy, odpoczywamy, robimy spacer dźwiękowy bez użycia słuchawek, bez muzyki, bez podcastu, bez tych wszystkich rzeczy, które nam mogą rozbrzmiewać w uszach i po prostu słuchamy każdego najmniejszego kroku, każdego szelestu i świstu i brzmienia ptaszków, wróbli, wron, wszystko to, co mamy właściwie na wyciągnięcie ręki.
0: Audycja poradnicza.
3: Magdalena Dolot-Świerczyńska, prezeska Fundacji Audionomia.
1: To jest niesamowite, że my po prostu
3: nie dostrzegamy nawet, mówię, nie dostrzegamy słuchowo tego, że coś się dzieje ciekawego.
1: Dokładnie. Dokładnie tak, no bo zabieramy sobie to wszystko niestety właśnie, czy telefonami, czy słuchawkami, czy rozmowami. My zabijamy tę ciszę, znaczy ciszę, bo to nie jest cisza przecież. W tej ciszy jest cała gama pięknych dźwięków, ale nie dajemy sobie możliwości, a dzieci, które już w ogóle wychowują się w świecie takim, powiedziałabym, trudniejszym, bo okej, mają dostęp do wielu różnych ułatwiaczy tak zwanych, czyli narzędzi, które ułatwiają edukację być może, ale z drugiej strony no, utrudnieniem jest to, że kwestia otwarcia uszu, odłożenia telefonu komórkowego, czy... O, jak pięknie, oto.
3: Na zamówienie.
1: Na zamówienie odzywają się mewy, tak, bardzo często. No i właśnie, tego po prostu, wracając do tematu, trzeba uczyć. My już wiemy, że tego trzeba uczyć i to najpierw nas tak bardzo zszokowało, kiedy zaczynaliśmy, że kurczę, coś, co nam by się wydawało, że jest takie naturalne. Wszyscy w fundacji pracujemy z dźwiękiem od ponad 20 lat i ludzie, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać, zawsze nam się wydawali tacy właśnie otwarci, tacy uważni, tacy świadomi. Okazuje się, że społeczeństwo wcale takie nie jest, barze. Że z dziećmi jest, może być trudno, ale to też nie jest tak, że dzieci nie są otwarte. I to jest niesamowite, bo one są właśnie takie bardzo plastyczne. One szukają czegoś nowego i stąd potrzeba mentora. Stąd potrzeba nauczyciela, który weźmie za rękę, pokaże, weźmie grupę i nawet wokół szkoły, jeśli są jakieś takie miejsca mniej hałaśliwe, czyli z daleka od ulicy, to tak, gdzieś na spacer dźwiękowy wyciągnie i pokaże, jak może brzmieć świat i jak może być troszkę inaczej.
3: Że może być, bo kojarzę, jak zaskoczył swoim spacerem dźwiękowym twój kolega z fundacji wszystkich uczestników tego spaceru, bo on właśnie pokazał, że nie musimy mieć żadnych multimediów przy sobie, żeby doświadczyć czegoś naprawdę interesującego.
1: Tak, no to jest niesamowite. Te spacery dźwiękowe Marcin Demeter prowadzi bardzo, bardzo często i też ludzie je po prostu uwielbiają, bo to jest tak analogowe, to jest takie, tak jak powiedziałaś, wydaje nam się, że to jest super skomplikowane, a nie jest. Tylko wystarczy jakiś, być może jakieś narzędzi doświadczyć, żeby za tym podążyć. I otwierają się znowu uszy, bo właściwie taki spacer z dziećmi, czy z młodzieżą, czy z nauczycielami można wykonać wszędzie i na każdy temat. Bo Marcin akurat szedł śladem wody. Też pokazywał nauczycielom, że można wprowadzać w taki spacer dźwiękowy, też przemycać opowieści na przykład o architekturze miasta właśnie. Dlaczego woda leci tak, jak to jest zrobione architektonicznie, żeby ona mogła, żeby jakiś tam dźwięk inny wydobywała i tak dalej. Ja być może odchodzę od tematu, ale wiem, bo wielokrotnie z Marcinem rozmawiamy na te tematy, jak można właśnie pokazać, że to niby jest tylko spacer, a tak na dobrą sprawę element architektoniczny, architektura miasta, geografia miasta, historia miasta.
3: I to edukacyjny
1: bardzo element, więc można to po prostu wszystko wpleść. Ja wiem, że to nie jest łatwe, tak? No bo przecież nauczyciele zawsze powtarzamy, ty też wiesz doskonale, że no nie należą do grupy, która ma bardzo dużo wolnego czasu, przestrzeni, ale myślę, że się da, bo widzimy, że kto zaczyna pracować i kropla drąży skałę i mam nadzieję, że to nam się w końcu tak systemowo uda i to będzie temat, wracam do Mikołaja, sexy, jeżeli chodzi o walkę z hałasem, ale też taki właśnie, nawet modny, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu, że słuchamy, już odchodzimy trochę od tego, co nam dało oko, a dało nam bardzo dużo, za dużo nawet, a teraz ucho będzie w modzie.
3: Pamiętam, że na tych warsztatach tam się nawet pojawiały głosy nauczycielek z Gdańska, że one już mają pomysły, gdzie to wpleść, na jakich przedmiotach, na jakich zajęciach to poprowadzić.
1: Tak, bo to jest niezwykle łatwe, wystarczy przysiąść i się zastanowić. Przecież to jest wspomniana, no tak jak wymieniłam, trochę historii, ale my jakby też pokazujemy nauczycielom, że można zamiast filmów puścić słuchowisko, czy reportaż i też wokół reportażu, czyli tej formy dźwiękowej, opowiadać, przybliżać świat dzieciom i później z nimi na ten temat rozmawiać, więc to są inne formy, ale jeżeli chodzi o takie słuchanie stricte, to jest i no, na godzinie wychowawczej, jeśli ktoś ma wychowawstwo, bo jest dużo czasu, to jest etyka, bo to jest słuchanie siebie nawzajem, to jest w ogóle gdzieś tam dążenie do porozumienia ze światem, więc etyczne, jak najbardziej tematy związane z etyką. To jest język polski, o którym wspomniałam, dotyczący właśnie już czy słuchowisk, czy reportaży. My to wszystko w naszej książce Słuchaj, aby zrozumieć, audioedukacja dla szkół opisujemy.
3: Wspomniałaś o tym pomocniku, mogę tak powiedzieć, dla nauczycieli, bo macie taki gotowy book, z którego można korzystać, bo tam są podane wprost nawet różne przykłady, jak pracować z dziećmi.
1: Stworzyłyśmy z dwiema jeszcze koleżankami, bo ja nie jestem autorką, jestem współautorką tej książki. Stworzyłyśmy książkę, która w bardzo taki prosty sposób opowiada nauczycielom o roli dźwięku, więc jest ta warstwa teoretyczna, o zmyśle słuchu, o tym właśnie, dlaczego powinniśmy słuchać, jak to tworzy nasze porozumienie ze światem, jak dźwięk tworzy porozumienie ze światem. Jest też rozdział poświęcony temu, o czym rozmawiałyśmy na samym początku, czyli hałasowi, pogłosowi i jak zmieniać tę rzeczywistość w szkole, żeby trochę funkcjonowało się lepiej, ale są też i przede wszystkim, i to jest najważniejsze i cieszy się największym zainteresowaniem, opracowane przez nas gotowe scenariusze zajęć właśnie z audioedukacji, bo nawet proste programy do montażu dźwięku są w podstawowej programowej w 5 klasie, czyli Audacity, więc dzieci jakby no, mają narzędzie, mają możliwości, ale mam wrażenie, że one są takie trochę nieodkryte, a może zakryte przez coś innego. Wersja cyfrowa jest w dalszym ciągu dostępna na naszej stronie internetowej www.audionomia.pl w dziale edukacja, a wersja książkowa są jeszcze ostatnie sztuki, my szykujemy do druk, ale jeszcze nie wiem, kiedy on się dokładnie wydarzy. Wystarczy do nas napisać, po prostu napisać. My się też pojawiamy w różnych miejscach w Gdańsku, natomiast napisać właśnie do nas na adres fundacyjny.
3: Magdalena Dolot-Świerczyńska, prezeska Fundacji Audionomia. Bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Audycja poradnicza. Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Audycja rozrywkowa.
3: Widzę już Monikę Tarkę, która zmierza do studia i która za chwilę sprawdzi, jak dobrze znacie Gdańsk, drodzy słuchacze. Przypomnę, że nasz quiz odbywa się codziennie na naszej radiowej antenie. Codziennie ktoś może zgarnąć fajne gadżety, ale chyba największą satysfakcją jest możliwość skonfrontowania się z tym, co tak naprawdę wiemy o mieście, w którym mieszkamy. Edyta Stańczyk, zapraszam na zabawę.
0: Audycja rozrywkowa.
3: Monika Targa, witam serdecznie. Zapraszam Państwa do quizu o Gdańsku. Znów pojawi się tym razem ochotniczka, która mam nadzieję z przyjemnością odpowie na 5 pytań dotyczących właśnie Gdańska. No i wygra gadżety radia. No i właśnie, co jest ważniejsze? Czy te gadżety, czy może satysfakcja z tego, że dużo się wie o mieście Gdańsku? O to pytam się dzisiaj Pani Ewy. Dzień dobry, witam Pani Ewo serdecznie.
6: Dzień dobry. Dzień
3: no to jak
6: dobry.
3: To jest z tym quizem?
6: No myślę, że satysfakcja jest bardziej długotrwała i...
3: Bardzo dobra odpowiedź.
6: Myślę, że jest ważniejsza.
3: A jaka jest Pani historia związana z Gdańskiem?
6: Generalnie moja historia jest taka, że oryginalnie nie jestem z Gdańska, ale przyjechałam tutaj, ponieważ mój chłopak jest Włochem i akurat jest z takiego mniejszego miasta, bo jest w Sardynii. Aha. I poznaliśmy się w Cagliari. No i jak się tutaj przeprowadził, to Warszawa okazała się być trochę za duża, więc stwierdziliśmy, że Gdańsk to będzie nasze miasto.
3: Trochę za duża i trochę za daleko od morza, prawda? Skoro
6: tak,
3: z Sardynii,
6: to myślę,
3: że bliskość morza jest dla niego ważna.
6: Tak. Chociaż to morze jest trochę inne.
3: Przede wszystkim mniej słone i mniej ciepłe też z drugiej strony. Ale równie piękne, równie piękne. No to już znamy Pani historię, bardzo ciekawą zresztą, skąd inąd. No to pewnie razem uczycie się trochę tej historii Gdańska, prawda? I
6: tak,
3: zwiedzacie miasto. No dobrze, no to przed Panią 5 pytań. Oczywiście nie na wszystkie trzeba dobrze odpowiedzieć, więc proszę się nie przejmować i nie stresować. Zwłaszcza, że niektóre mogą być dosyć wymagające, jeżeli chodzi o wiedzę. No to uwaga, pytanie pierwsze dla Pani, Pani Ewo. Które z muzeów w Gdańsku poświęcone jest historii II wojny światowej? Czy Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum II wojny światowej, czy Europejskie Centrum Solidarności?
6: To jest Muzeum II wojny światowej.
3: Tak, ale to było proste, prawda?
6: Tak, tak.
3: To było wiadomo, na którą odpowiedź postawić. Warto wiedzieć, że w tym muzeum nasz kraj jest przedstawiany jako państwo będące strażnikiem pamięci Europy i świata o tych latach II wojny światowej, czyli 1939-45. Bardzo ważne miejsce nie tylko na mapie Polski, ale i Europy. No to dobrze, pytanie drugie, troszkę już trudniejsze. Jak nazywa się jeden z największych ośrodków kulturalnych w północnej Polsce? Polsce, zlokalizowane w Gdańsku. Czy Teatr Wybrzeże, czy Opera Bałtycka, czy Gdański Archipelag Kultury?
6: No, to jest Gdański Archipelag Kultury.
3: Tak, pewnie Pani była na jednym z koncertów czy spektakli nich organizowanym, oczywiście. Zresztą nie tylko to, oni też zajęcia edukacyjne organizują, prowadzą teatr leśny we Wrzeszczu, lodowisko miejskie również, więc oni naprawdę mają bardzo dużo różnych aktywności. Brawo, idzie nieźle, oby tak dalej. Pytanie trzecie. Który z gdańskich zabytków jest dawnym budynkiem poczty, który odegrał ważną rolę w obronie Gdańska we wrześniu w 1939 roku? Czy Poczta Główna, czy Poczta Polska w Gdańsku, czy może Poczta Królewska?
6: No tutaj już się robią schody, ale... No, ale chyba stawiałabym już na Pocztę Polską.
3: Poczta Polska w Gdańsku, tak, bardzo dobrze Pani stawia, oczywiście. Zresztą w ogóle to jest jedno z pierwszych starć zbrojnych II wojny światowej, prawda, poza Westerplatte i takie bardzo znane. Zwłaszcza, że pracownicy poczty mieli bronić tej placówki przez 6 godzin, a wytrzymali je 14. Brawo. No to czwarte pytanie. Które z gdańskich osiedli jest znane z historycznych spichlerzy i bliskości Motławy? Czy Wrzeszcz, czy Wyspa Spichrzów, czy Oliwa?
6: To ja szczerze powiem, nie jestem pewna. Może Oliwa?
3: Nie, trzeba było się nazwą kierować. Wyspa Spichrzów.
6: Boże, rzeczywiście.
3: No i chyba się pani nie skupiła, słuchając pytania.
6: Nie.
3: Także chodzi o Wyspę Spichrzów, utworzoną w 1576 roku po przekopaniu kanału Nowej Motławy. Tam było aż 340 różnych spichlerzy, więc no chciałoby się aż przenieść w czasie, żeby to wszystko zobaczyć, bo to pewnie pięknie wyglądało. Z drewna, cegły, gliny, kamieni, to wszystko było zbudowane. No i praca oczywiście w tych spichlerzach szła non-stop. No dobra, no jedna z kuchni, nie przejmujemy się tym. Czas na ostatnie, piąte pytanie. Jest Pani gotowa?
6: Tak.
3: Jak nazywa się Festiwal Kultury Żydowskiej w Gdańsku? Dwa brzegi, zbliżenia czy szalom?
6: tutaj stawiałabym na dwa brzegi.
3: To nie są dwa brzegi, to zbliżenia, zbliżenia. Pierwsza edycja była w 2013 roku. Ale nie szkodzi, 3 na 5 to też nie jest źle, bo więcej było dobrych odpowiedzi niż złych. Więc oczywiście otrzymuje pani gadżety radia, gratuluję serdecznie.
6: Dziękuję.
3: A druga nauka płynie z tego taka, że warto po prostu dalej zwiedzać Gdańsk i interesować się, prawda, jego historią i zabytkami. Zwłaszcza, tak, że są bardzo ciekawe, jak słychać z tych naszych quizów.
6: Tak, myślę, że jeszcze mamy trochę lekcji do odrobienia tutaj.
3: No, na pewno, na pewno. Pozdrowienia w takim razie dla Włocha, który mieszka w Gdańsku. Wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję za udział w quizie.
6: Dziękuję, dziękuję bardzo.
3: A ja zapraszam oczywiście kolejnych słuchaczy radia do tego, żeby sprawdzili swoją wiedzę o Gdańsku w naszym quizie. Zgłoszenia przyjmujemy przez naszą stronę internetową.
7: Jutro też ktoś może wygrać gadżety. Zapraszam w imieniu swoim i gospodyni quizu Moniki Tarki.
2: Audycja rozrywkowa.
5: Co jest grane w Trójmieście?
7: Panie Małgorzata Miguła i Marta Sendal, które wprowadziły jogę do trójmiejskich szkół, są dzisiaj ze mną. Dzielą się swoimi pomysłami na odreagowanie, wyciszenie. Takie przyjemności dzisiaj na antenie. Edyta Stańczyk z tej strony.
8: W szkole jest dużo dzieci, więc niespecjalnie jest to miejsce na indywidualne podejście dla ucznia, więc właściwie w szkole jestem ciągle gdzieś tam z boku, nikt mnie nie zauważa, ja nawet jak nie zrozumiałem, to się nie zapytam, bo się wstydzę i czuję się taki trochę z boku. Często rodzice mówią, nie chcę chodzić do szkoły, no naprawdę zaczynam wymyślać, tylko właśnie dlaczego on do tej szkoły nie chce chodzić, prawda?
9: Mówi się o tym już wprost, że podstawa, i tu mówią nauczyciele, dyrektorzy, z którymi rozmawiam na co dzień, podstawa jest, mówiąc kolokwialnie, przeładowana. Nasze dzieci siedzą bardzo dużo w szkole nad książkami, a następnie w domach nad książkami. Jest bardzo dużo prac domowych. Dodatkowo nakładając te właśnie obowiązki związane z dodatkowymi zajęciami, no to już nie ma tej przestrzeni na to, żeby poodpoczywać. My też z Martą stworzyłyśmy taki program troszeczkę w odpowiedzi do tego tempa życia naszych dzieci. To jest program 5 minut spokoju. To jest program, w którym do realizacji jego wystarczy krótkie szkolenie. Nauczyciel nie musi być joginem, nie musi sam praktykować jogi. To są krótkie takie ćwiczenia przerywające w trakcie lekcji, czy zamiast przerwy. W momencie, kiedy nauczyciel zobaczy, że są duże emocje w klasie, jest duży stres związany z kartkówką czy po kartkówce, mamy narzędzia, które dają 5-minutowe uspokojenie, zatrzymanie się.
8: Świetnie, bo właśnie chciałam do tego nawiązać, że tak sobie ponarzekałyśmy.
9: Tak, trzeba działać.
8: Ale przecież trzeba coś robić, nie można tylko, prawda, mówić, że tak. Więc jakie alternatywy, co robić w takich sytuacjach? I bardzo fajnie, że pani o tym wspomniała, bo czy my możemy teraz tak praktycznie i króciutko zdradzić czy rodzicom, czy nauczycielom, którzy nas słuchają właśnie, chociażby takie 5 minut, co my możemy zrobić, żeby rozładować ten stres, czy w domu, czy w szkole?
9: Ja myślę, że ważne jest w ogóle uświadamianie, czym jest działanie i nieaktywne działanie, żeby też uczyć dzieci, że super, że działamy, ale też ważne, żeby się zatrzymać. I te 5 minut spokoju jest takim pierwszym przystankiem też w edukacji tego, że wystarczy na moment usiąść, pooddychać i już jakość myśli się zmieni, uspokoi się nasz system nerwowy i możemy to tak naprawdę praktykować i w szkole, i w domu.
10: Żeby zacząć od rozwijania takiej świadomości, jak nasz system nerwowy funkcjonuje, że jeżeli jest wiecznie przeładowywany, no to kończy się to naprawdę dużym napięciem i w ciele, i w umyśle. A mamy rzeczywiście proste techniki, dostępne dla każdego w każdej chwili, które pomagają nam wyciszyć się.
8: Na przykład?
10: Na przykład. No na przykład oddech, który jest zawsze z nami. Oddech, który zawsze jest w tu i teraz. Czasami trudno nam się na tym oddechu skoncentrować i przeżywamy wiele lat prawie nie czując, że oddychamy, a jest ogromnym narzędziem, o którym nikt w szkole, no mi przynajmniej nikt w szkole nie wspomniał o tym, jak dużo mogę zmienić oddechem w sobie, jak może mi pomóc. Więc chwila skupienia na oddechu, można położyć dłonie na brzuchu, żeby ten oddech był brzuszny, głęboki. Często mamy zablokowaną przeponę, oddychamy klatką piersiową, przez co jeszcze bardziej uaktywniamy i stresujemy nasz system nerwowy. Więc wejście w kontakt z oddechem no to jest takie lekarstwo dla nas, dla dzieci.
9: Tak, i też wchodzimy teraz tak płynnie w tą drugą część tego, co my proponujemy w tym programie. To są różne techniki uważności. Na samym początku mówiłam, odczuwanie emocji nie jest niczym złym, ale umiejętność ich nazwania, zatrzymania się na nich, czyli skoncentrowania się na tym, że ona, ta dana emocja się pojawiła, już może być takim sposobem na poradzenie sobie szybsze z tym, co dziecko w tym momencie napotyka. Zatrzymanie swojej uwagi na tym, w jaki sposób oddycham. Czy oddycham bardzo szybko, to też jest jakaś informacja, tak? Czy zatrzymuję ten oddech? I jakie w tym momencie rodzą się w głowie mojej myśli? I samo to, że ty, Martuś, mówiłaś na swoim ostatnim szkoleniu, ile myśli w ciągu minuty nam przez głowę przecieka? To jest ciekawe w ogóle.
10: Od 60 do 80.
9: Tak, tyle myśli nas, można powiedzieć, bombarduje.
10: Wzrok też jest takim zmysłem, który dominuje w naszej kulturze i ta dominacja przekłada się na to, że inne zmysły są jakby uśpione, niedopieszczone, uśpione. Moja córeczka bardzo lubi wszelkie zabawy, kiedy zasłaniam jej oczy. Dawałam jej różne figurki zwierzaków, które nie widząc ich odgadywała. Można to też zrobić z warzywami, z owocami. Tak, żeby obudzić inne zmysły, czyli je poczuć teksturę, ciężar danego przedmiotu, powąchać, poczuć temperaturę. Więc to też są fajne ćwiczenia i z reguły lubią je wszystkie dzieci i dorośli też, i nastolatkowie. Też dźwięk. Teraz mamy dużo takich instrumentów o pięknym brzmieniu, które nas koi i relaksuje. Najbardziej znane to są misy tybetańskie i dzwoneczki, na przykład dzwonki koshi. Dzieci uwielbiają dźwięk i mis, i koshi, i zawsze chcą więcej na zajęciach i rozpoznają to, że te dźwięki momentalnie je uspokajają. Więc też polecam rodzicom mieć w domu taki instrument.
9: Chyba też ważna jest jakość spędzanego czasu, żeby być 100% uwagą. Dzieci automatycznie wyczuwają, czy jesteśmy rozproszeni, czy nasze myśli są skoncentrowane na byciu z nimi tutaj, cokolwiek się robi, czy gdzieś tam z tyłu głowy mamy planowanie, co zrobię na obiad, a jutro mam jakieś spotkanie. Ta jakość tej relacji, czy może nie ilość, a jakość. Jak już robisz coś z dzieckiem, rób to na 100% z nim.
8: A jak to wygląda w tych naszych trójmiejskich szkołach? Chyba nie tak źle, bo słyszę, że tych zajęć trochę prowadzicie. Więcej w Gdyni, więcej w Gdańsku.
10: Marta jest w ramach projektu Wgraj się w Gdyni, a ja działam w Pruszczu Gdańskim.
9: W szkołach państwowych tych gdańskich, no my mamy tutaj na to pomysł i też będziemy realizować.
8: No to myślę taka dobra informacja dla wszystkich opiekunów, rodziców, dzieci.
10: Czy to póki co w ramach zajęć świetlicowych, czy jeżeli będzie taka możliwość w ramach lekcji wychowawczej czy WF-u.
9: Duża część nauczycieli też chce zmiany. Chce pracować z dziećmi, mając nowoczesne narzędzia. Takim narzędziem też jest właśnie joga. I są już w Polsce, bo to się nazywa innowacja pedagogiczna, prawda? Programy nauczyciele piszą innowacyjne, pozyskują to środki i już to robią.
8: Pani Marta Małgorzata Miguła i pani Marta Sendal z Fundacji Yoga w Szkole były moimi i państwa gośćmi. Bardzo dziękuję za uwagę.
9: Dziękujemy.
10: Dziękujemy.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
8: Edyta Stańczyk, witam serdecznie. Dzisiaj pospacerujemy sobie po kaszubskich lasach, ale też zrobimy coś dla własnego zdrowia. Czyli na przykład będziemy uprawiać dog trekking.
5: Czas wolny w Trójmieście.
8: Dog trekking, czyli inaczej wędrówka z psem. Będziemy dzisiaj sobie o dog trekkingu rozmawiać, a to za sprawą moich gości, Sylwii i Bartka Piasecznych ze Skrzeszewa. Witam was bardzo serdecznie.
11: Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
8: Kto jak to, ale wy już jednak macie takie wieloletnie doświadczenie w pracy z psami, również na rzecz naszych dzieci, które coraz więcej czasu spędzają w domu, ale są inne fajne alternatywy na spędzanie wolnego czasu. Ruszmy się z domu. To tak może trochę o tym dog trekkingu właśnie. Co to jest tak naprawdę?
11: No to jest forma aktywności z psem. Forma aktywności, która daje dużo dobrego i dla psa, i dla człowieka, ponieważ polega to na współpracy. Pies idzie przypięty w szelkach na specjalnej lince z amortyzatorem do człowieka. Człowiek ma to założone na pasie takim specjalnym. I razem pokonują jakąś tam odległość. Polega to na tym, że człowiek dostosowuje się trochę do tempa psa, a pies trochę do tempa człowieka. Przy okazji jest to fajny wysiłek fizyczny, bo jednak idąc z psem idziemy trochę szybciej niż samodzielnie, więc robimy taki trochę trening, czyli coś tam dla zdrowia, dla poprawy kondycji.
8: Ty przez jakiś czas również biegałaś z psami, prawda? Startowałaś w zawodach i to wtedy był tak zwany canicross, dobrze
11: tak,
8: mówię?
11: Tak, canicross to są zawody biegowe. Tam się z psem biega i to już jest taka typowo impreza sportowa. Parę razy zdarzyło mi się wziąć w takiej imprezie udział. Wynika to z tego, że kiedyś po prostu trenowałam lekko atletykę i brakowało mi biegania, a w momencie, kiedy pojawiły się w moim życiu psy zaprzęgowe, no to warto było połączyć te dwie kropki i zrobić z tego coś fajnego, stąd parę razy rzeczywiście tam w jakichś zawodach brałam udział, ale raczej na poziomie tutaj około podwórkowym, a nie jakiejś szerszej arenie. A z czasem zauważyliśmy, że z psami można też, jakby to powiedzieć, wypuścić w teren moje klientki, czy po prostu zwykłych śmiertelników, którzy nie dadzą rady biegać, ale mogą chodzić. Stąd właśnie nawiązaliśmy do tego dogtrekkingu i ten dogtrekking dosyć mocno wszedł do naszej oferty, do naszego życia i nasze klientki korzystały z tego.
8: I bardzo chętnie przyjeżdżają, prawda, na te spotkania, bo one wtedy dostają właściwie narzędzia, czyli te pasy.
11: Tak, jak najbardziej.
8: Psa.
11: Nie trzeba mieć swojego psa. Tak. Wręcz nawet preferujemy chodzenie z naszymi, ponieważ obcy pies może zaburzyć to trochę. Preferujemy oddanie naszych psów, dajemy sprzęt, dajemy opiekę, wyznaczamy trasę i po prostu prowadzimy tą grupkę osób przez las. Zazwyczaj dzieje się to wieczorem, więc idziemy z czołówkami, albo przynajmniej o zmierzchu i tam ciemno zaczyna się robić. Na zakończenie jeszcze zawsze jest ognisko z kiełbaskami i tam jakimś ciepłym napojem, więc robi się z tego takie fajne wydarzenie, również towarzyskie. De facto idąc razem przez ten las, zazwyczaj osoby idą w parach, czyli tak jak psy biegną w zaprzęgu. Te dwa, które zawsze koło siebie w zaprzęgu biegną, potem lubią iść koło siebie w dogtrekkingu, więc jest też czas i przestrzeń do rozmów jakichś i poopowiadania sobie, co tam u kogo słychać.
8: To jest na pozór taka przyjemna przebieżka, przemarsz z psami. Wasze psy akurat lubią pokonywać kilometry i tutaj nie ma żadnych problemów. Natomiast chyba warto też pamiętać o tym, że to w zależności od tego, z jakim psem się wybierzemy, to też warto mieć na uwadze, że nie każdy pies może przejść aż tak wiele kilometrów.
12: No dokładnie, tutaj psy, które pracują z nami, są to psy nieprzypadkowe, które pochodzą z Alaski, tam były hodowane przez wiele, wiele pokoleń do wyzwań takich jak wyścigi psich zaprzęgów na długim dystansie. Są to Alaskan Husky, psy typowo użytkowe, które mają bardzo, bardzo dużą potrzebę ruchu, współpracy z człowiekiem. Są psami, które socjalizują się w stadzie, uwielbiają dzieci i my tak trochę połączyliśmy potrzeby tych psów z tym, co możemy zaoferować naszym klientom. No i też w sferze edukacji dla dzieci też świetnie współpracują, więc ta żyłka sportowa, taka, kiedy te psy lubią współzawodniczyć ze sobą, przydaje się też do organizowania różnego rodzaju zabaw, takich sportowych dla dzieci, ale najważniejszą cechą tych psów to jest to, że one oprócz tej swojej genetycznej, niesamowitej predyspozycji do wysiłku, do regeneracji, są to psy, które były zawsze hodowane dla człowieka, dla ludzi, nigdy przeciwko człowiekowi, więc są bardzo bezpieczne w dogoterapii edukacyjnej na przykład. No i myśmy to tak połączyli, od 10 lat rozwinęliśmy to rzeczywiście na taką trochę większą skalę.
8: Natomiast nasi słuchacze, jeśli zechcieliby sobie zrobić taki spacer z własnym psem, to chyba dobrze pamiętać o takich elementarnych kwestiach, jak to, żeby obserwować psa, tak, czy jeszcze ma siłę iść, jakąś wodę ze sobą zabrać dla siebie, dla psa.
11: Tak, jak najbardziej warto wziąć pod uwagę rasę, bo psy, o których my rozmawiamy, którymi my się zajmujemy, no to są psy sportowe, dla których ruch jest czymś totalnie naturalnym. Ale jeżeli ktoś ma innego psa, jakiejś innej rasy, czy jakiegoś kundelka, no to musi wziąć pod uwagę jego możliwości i predyspozycje. Wiadomo, że każdy pies lubi spacerować. Tylko, że ten spacer, czy ten marsz trzeba dostosować do możliwości tego psa. No i jak najbardziej trzeba też wziąć pod uwagę warunki pogodowe, jakie są i godzinę, o której wychodzimy, zabrać właśnie ze sobą wspomnianą wodę i przemyśleć trasę, żeby to była trasa dostosowana do możliwości tego psa.
12: Pamiętajmy o tym, że chcąc zachować dobrostan takiego zwierzaka, chcąc zaspokajać jego potrzeby, musimy też wiedzieć, że w żadnym wypadku nie możemy przekroczyć zaufania, takiej granicy zaufania, bo jeżeli pies będzie sobie kojarzył te działania, szczególnie kiedy pracujemy z ludźmi, z czymś niefajnym, z czymś nieprzyjemnym, to po prostu odmówi współpracy. A te psy są bardzo mądre i szybko wyczuwają to, czy przewodnik ma dobre intencje, czy nie.
8: Czy niekoniecznie.
12: Nie można popełnić żadnych błędów.
8: A wasze ulubione trasy na spacery z psami?
12: Nasze ulubione trasy to są oczywiście tereny takich łatwych stosunkowo ścieżek wśród lasów, gdzie jest trochę chłodniej, w pięknych okolicznościach przyrody. No a tak naprawdę to wszędzie na Kaszubach takie miejsca można znaleźć. Ważne jest też bezpieczeństwo, to znaczy nie szukamy jakichś karkołomnych ścieżek. Staramy się raczej korzystać z takich szerokich duktów, tak aby ludzie po prostu, no nie wiemy, czy ktoś ma dobre buty, czy złe buty, ale żeby pokonał tę trasę w miarę przyjemnie.
5: Czas wolny w Trójmieście.
8: Sylwia, Bartek, Piaseczni, Zeskimo, Team. Dog trekking, czyli inaczej wędrówka z psem. Dorośli chętnie na te spacery się z wami wybierają, ale pracujecie też z dziećmi. Dzięki wam jakby też przełamują pewne bariery i też uczą się, że to może być przyjemne. Znaczy, bycie nawet z własnym psem może być przyjemne.
12: Zauważyliśmy, że tutaj ani psów, ani dzieci specjalnie do tego nie trzeba motywować. Chyba powiem więcej. Takim naszym odkryciem jest to, że organizując zajęcia dla dzieci, na przykład lekcje wychowania fizycznego, ale też takie zajęcia, które odbywają się na naszym terenie, praktycznie rzecz biorąc są atrakcją, do której dzieci nie trzeba przekonywać. Trzeba tylko umieć po prostu nad tym zapanować i metodologicznie, tak aby bezpiecznie te zajęcia się odbyły, wszystko zrobić po kolei, tak jak trzeba. Oczywiście jesteśmy już po wielu, wielu doświadczeniach pracy z dziećmi, liczymy to w tysiącach, chyba nawet powyżej 10. Najczęściej dzieci potem mówią, że to była super wycieczka, super zajęcia, albo nawet niektóre mówią, że coś najfajniejsze, co przeżyły w życiu, więc jest to dla nas źródłem ogromnej satysfakcji.
11: Jednocześnie słyszymy też, że bardzo często potem się wydarza tak, że dziecko, jeśli mamy możliwość spotkać się z nim ponownie, że on teraz się ze swoim psem też odważyło pewne rzeczy robić, że wcześniej nie myślało, że tak można, a nieraz zdarzyło się po prostu, że ktoś zaczął uprawiać wspomniany dog trekking ze swoim psem i w ten sposób wychodzić z nim na spacer i nawet od poziomu dziecka i mają z tego ogromną radochę. Często jest to też sytuacja, w której można zrobić to wspólnie, rodzic z dzieckiem, więc jest to okazja do wspólnego działania. Dzięki temu psu, którego tam mają, z którym to dziecko czy dorosły się wcześniej dowiedzieli,

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

to pies, a może to jest lot meja dzioć 11, yes. Pies, może i pies, ponury jak też dingo, rudy ma łeb, nie glaszcze, więc też nikt.

przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig, pierwsza miłość. Miała swój wspaniały świat,

mały łyk wina, smak czegoś, żal i kogoś brak. Chodzi ktoś

0: Takie przeboje tylko w Radiu Pogoda.
1: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mojej książeczki kart. Czy po pustyni błędzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.

chodziłeś za mną tak jak kot, przez płot skakałeś tak jak kot, łasić lubiłeś się jak kot, słodko mruczałeś tak jak kot, fałszywy byłeś tak jak kot,